0: W Rosji bez zmian wybory do Dumy wygrywa partia Putina Jedna Rosja. Ukradli biżuterię wartą 600 tysięcy złotych. Sprawcy napadu w Limanowej już w rękach policji. Specjalny gość na Festiwalu Sztuki Jabłka Bełchatów odwiedził komiksowy artysta Mike Perkins. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek wybory w Rosji bez zaskoczenia według częściowych wyników partia władzy Jedna Rosja otrzymała ponad 57,5% głosów w wyborach do Dumy Państwowej, poinformowała Centralna Komisja Wyborcza. Badania Exit Poll wskazują, że wejdą do niej również lojalne wobec Kremla ugrupowania. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Wybory pierwsze od agresji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 trwały od piątku. Odbyły się bez partii opozycyjnych, w tym sprzeciwiającej się wojnie partii Jabłko. Ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. Są już w rękach policji. Małopolscy mundurowi zatrzymali sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Wczoraj rabusie wpadli w wynajmowanym apartamencie w centrum Krakowa.
1: Zatrzymano 39-latka, który bezpośrednio ukradł tę biżuterię, ale też dwóch 20-latków oraz 26-latkę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
0: Mówił Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Ta zapowiada skierowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych. To na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta.
2: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słychać jednak głosy sprzeciwu, o których mówi Adrian Mol, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
3: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane za tydzień na sesji Rady Miasta.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Artysta spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności. Perkins, dodajmy, był gościem Festiwalu Sztuki Jabłka.
5: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
6: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
7: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
8: That's great. It's lovely to know.
9: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: Na spotkaniu z Mike'iem Perkinsem był także nasz reporter Rafał Różycki.
4: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Bohaterem dzisiaj każdy, kto rano wstaje 3 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
11: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor,
10: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
11: Za chwilę kartka z kalendarza, a teraz Roxette, Listen to Your Heart.

0: John Travolta, Olivia Newton-John na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 6 już mamy i to jest poniedziałek, 21 dzień września.
1: I ogłaszamy, że imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Bernardyna, Bożeciech, Daria, Eusebiusz, Hipolit, Jonasz, Kastor, Marek, Mateusz i Melisa.
0: Wszystkiego...
1: Melisa o poranku?
0: Wolę kawę, ale co zrobić? Ethan Coen, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Wszystkiego najlepszego, a dzień zaczynamy jak zwykle od Ewangelii w Radiu Plus.

0: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim.
1: Co takiego dzisiaj możemy wziąć z tej postawy Mateusza, z powołania celnika Mateusza? Idzie natychmiast, nie kalkuluje, idzie za Jezusem. Mateusz wykonywał zawód, który był znienawidzony wśród Żydów, ponieważ był pracownikiem państwa okupującego tereny narodu wybranego. Ale ta nienawiść była szczerze popłacana. Był bogatym człowiekiem. Pobierał jakiś podatek od tych ceł, które naliczał. Był majątnym człowiekiem. I mimo tego, że zewnętrznie był zabezpieczony, zewnętrznie był bardzo bogaty, to musiał mieć jakieś braki bogactwa wewnątrz. Dlatego te zewnętrzne środki nie były dla niego wystarczające. Chciał iść po więcej i był w stanie porzucić bogactwo, żeby zaspokoić głód wewnętrzny. Czy ja dzisiaj umiem to zrobić? Czy umiem tak samo nie kalkulować jak Mateusz?

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

0: Perfekt, ale w koło jest wesoło, będzie ciepło.
1: To będzie wesoło.
0: Będzie wesoło. Znaczy, Amerykanie mają taką na 100% pewną prognozę pogody aż do czerwca przyszłego roku i mówią, że będzie ciepło. To znaczy, będzie zima będzie bardzo łagodna w Polsce, aczkolwiek mokra, ale temperatury wyższe niż średnie o 1, 2, 3 stopnie. Także ogólnie rzecz biorąc, zima nam się nie szykuje jakaś specjalnie...
1: Mroźna.
0: Mhm. Zobaczymy, jak będzie i czy te 100% się sprawdzi, ale to może skupmy się na najbliższych dniach, bo ten tydzień będzie dosyć chłodny.
1: Tak, ale ja myślałem, że ty mówisz o najbliższych dniach, bo właśnie na weekend synoptycy szykują bardzo ładną i ciepłą pogodę.
0: Tak, do weekendu musimy jeszcze schować się pod parasolami i troszeczkę na pogodę ponarzekać, że pod zdechłym Mazorkiem, albo jak to niektórzy mówią, ale w niedzielę już wyraźne ochłodzenie, a w przyszłym tygodniu nawet 25 stopni Celsjusza, czyli prawdziwe babie lato i to przez cały tydzień, więc nie ma co narzekać.
1: Ale uważajcie dzisiaj ze strojami, z ubraniami, bo mnie na przykład strasznie wygwizdało w drodze do pracy.
0: Oj, gwizdało dzisiaj, naprawdę, także proszę uważać, wiatr wieje dosyć mocny. 25
1: duje.
0: Minut, duje! 25 minut po godzinie 6, za chwilę na naszej antenie już o pogodzie nieco bardziej w szczegółach dla konkretnych regionów, a teraz Elvis Presley, It's Now or Never.
1: A tą zimą to mnie trochę zmartwiłaś.
0: Czemu? Że co?
1: No ja lubię, trochę popada i trochę mrozu będzie. Może... A takie ciepło to nie wiadomo, co to za... Pora roku.
0: Że do niczego. Mhm.

0: teraz, albo nigdy Chylińska by śpiewała tara, tara, tara.
1: Nigdy, nigdy, nigdy. Było.
2: Za 2 minuty będzie godzina 7. Spokojnie, mamy czas, jak nie na ten autobus, to na następny pójdziemy.
0: O, i dobrze mówisz. Zawsze tak człowiek dodrepta tam, gdzie ma dodreptać. I dojedzie. No dobrze, to czas na wiadomości na antenie Radia Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie. 28 minut po 6:00.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Umówili się na spotkanie, Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Zdążyliśmy poruszyć wiele spraw i uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku, a to może wiele zmienić, podkreślił ukraiński prezydent. Stwierdził także, że ścieżka pokojowa jest priorytetem numer jeden. Według Zełenskiego są pomysły dotyczące kroków deeskalacyjnych i bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, także ochrony życia ludzi. W tych kwestiach Ukraina współpracuje z Amerykanami. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Za kilka godzin rozpocznie się podnoszenie niebezpiecznego ładunku. W związku z tym pojawią się utrudnienia. Chodzi o autostradę A6, ale też szosę Stargardzką. Bomba według ekspertów waży około 250 kg. Zwycięstwa Lecha i Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płockę 2-0 z Zagłębiem Lubin.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: I już za 27 minut siódma.
2: Dzień dobry, witajcie jeszcze raz. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9 i pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
1: Za chwilę wybierzemy się do sklepu ze sprzętami budowlanymi, różnymi takimi.

0: Honey, Honey, Abba na antenie Radia Plus za 18 minut, siódma już.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Grzegorz Braun opublikował film, na którym razem ze swoim kandydatem na prezydenta Krakowa demontują znak Strefa Czystego Transportu. Jak się później okazało, sami ten znak wcześniej postawili, a do jego obcięcia użyli szlifierki. No to kłopot dla wyborców. Do tej pory inwestowali dla jego wyborców. Do tej pory inwestowali w gaśnice, które podsuwali Braunowi do podpisu. Teraz będzie trzeba wymieniać sprzęt na droższy. Ale jak widać, sprzęt jest wielofunkcyjny. Jego podstawowe zastosowanie, szlifowanie kandydata chyba się nie udaje, bo do wyborów został tydzień, a w sondażu jest poza pierwszą piątką. No teraz to chyba trzeba inwestować już w łopatę i młotek, żeby powbijać ludziom coś do głów. A po wyborach znów beton. No ale betoniarka to większy wydatek.

0: Uwaga, osoby ze skarbówki, a także ci, którzy zajmują się rybołówstwem. O was będzie.
1: No dobrze, to posłuchajmy już. Nie trzymajmy więcej w napięciu. 21 dzień września mamy na tapecie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 21 września 1792 roku Ludwik XVI został formalnie zdetronizowany przez francuski konwent narodowy. Tego dnia w roku 1937 wydano powieść Tolkiena Hobbit, czyli Tami z powrotem. Nie ma nic bardziej wstrętnego od poborcy podatków i nic bardziej pospolitego od rybołówstwa. Tak o apostołach pisał święty Jan Chryzostom. Jako znienawidzony poborca podatkowy, uważany za większego grzesznika niż zwykły celnik, Mateusz, bo o nim mowa, był kimś, do kogo przyszła dobra nowina wbrew wszelkim oczekiwaniom. Spisał ją potem prawdopodobnie pierwotnie po aramejsku, choć do naszych czasów dotarła w przekładzie greckim i tylko od niego wiemy na przykład o wizycie trzech króli w Betlejem, o nieludzkim rozkazie Heroda dotyczącym zabicia rówieśników Jezusa oraz o ucieczce świętej rodziny do Egiptu. Jako misjonarz Mateusz ruszył do Etiopii lub Persji, gdzie prawdopodobnie zginął ścięty mieczem. Dziś patronuje alkoholikom, księgowym, celnikom i urzędnikom podatkowym, ale także pięknemu Salerno, gdzie spoczywają jego relikwie i gdzie dziś przechodzi doroczny świąteczny pochód z figurą świętego.

0: No mol te quiero. Enrique Iglesias na antenie Radia Plus i Bailamos.
1: I od razu jak mamy takie latynoskie rytmy i ten język, który nie wszyscy rozumiemy, nie wszyscy uczyli się języka hiszpańskiego.
0: No nie,
1: to... To od razu czujemy jakoś się tak bardziej słonecznie w ten pochmurny, trochę deszczowy, a na pewno wietrzny dzień.
0: No dobrze, to sprawdźmy za chwilę, co czeka nas dziś w pogodzie również. Czas na wiadomości na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma.

0: Radio Plus.
1: Ranni zostali dwaj mężczyźni i sprawca strzelaniny w Bukownie w rękach policji. Od tej informacji rozpoczniemy. AfD rośnie w siłę, wskazują na to wyniki kolejnych lokalnych wyborów w Niemczech. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zostanie przesłuchany, chodzi o sprawcę strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Wieczorem po policyjnej obławie policja zatrzymała 52-latka. Mężczyzna jest podejrzewany o postrzelenie na terenie gminy dwóch osób. Do zdarzenia doszło przy lasku w Bukownie. Znaleziono tam 36-letniego mieszkańca z raną postrzałową nogi, a kilka minut później postrzelonego w rękę 44-latka. Obaj mężczyźni trafili do szpitala.
2: 44-latek w ciężkim stanie w związku z tym, że utracił sporo krwi. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
1: Mówił Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Trwa śledztwo w tej sprawie. Według nieoficjalnych informacji strzały padły z broni czarnoprochowej, a powodem strzelaniny mogła być sprzeczka między mężczyznami. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach, Mecklenburg i Pomorzu Przednim i Berlinie, który formalnie jest krajem związkowym. Na północy Niemiec wygrało AfD, a w stolicy zwyciężyła lewica. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: Według wstępnych wyników końcowych AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej i to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. Nie możemy upiększać wyników w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. To jest katastrofa. Komentował wyniki na gorąco Friedrich Merz. W Berlinie CDU zdobyła 19%, co też nie dało wygranej, bo w stolicy triumfuje lewica. Trzecie miejsce z ponad 16 oczkami zdobyła AfD.
1: Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Przypomnijmy, odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Wczoraj 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnaleźli cali i zdrowi.
4: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
1: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy wrócą niedługo do placówki. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będzie dostępna pod koniec roku specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, o czym mówił w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
6: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
5: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
1: W weekend na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbyły się specjalne treningi reagowania właśnie na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Starczą nam budziki, syreny niepotrzebne.
2: No
1: oby nie wybrzmiały. 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy do 9. Zapraszamy Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A teraz poniem. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: To nie jest koniec, to jest początek wspólnego życia, ale minister spraw zagranicznych Włoch ma poradę. Zrobiła się awantura, ponieważ Antonio Tajani wypowiedział się w wywiadzie, zapytany zresztą o to, jaka kobieta na żonę jest lepsza. I powiedział, że atrakcyjne to są nic nie warte, bo to może zdradzi, może kogoś rzuciła właśnie, może to nie wiadomo, nie będzie lojalna. Lepiej wybrać osobę, która jest wiarygodna, miła, poważna, a nie zawsze wrzuca się jako pierwsza w oczy.
1: A czyli chciał powiedzieć, że nie wygląd jest ważny, tylko
0: tak
1: wnętrze.
0: Jest. Ta, która jest miła, ale mniej rzuca się w oczy, jest bardziej stabilna, gwarantuje stabilność domu, stabilność rodziny, powiedział.
1: No.
0: Znaczy, to wszystko było fajne, gdyby nie to, że to są straszne uogólnienia. No bo to...
1: No tak,
0: i one
1: no.
0: O spódnicach mówił, że te, co mają długie spódnice, się bardziej na żonę nadają niż ty w miniówkach jakiś tam.
1: Aha.
0: No, ale to nawet nie o to chodzi. No, on ministrem spraw zagranicznych jest.
1: Mhm.
0: Jeszcze jest, żeby wewnętrznych, to bym rozumiał, że się
1: tak.
0: Wewnętrzne nasze sprawy jakoś tam miesza, ale
1: a to
0: zagraniczne.
1: A to zewnętrznie nie.
0: A poza tym to ministerstwo spraw zagranicznych to jest dyplomacja. No, no. Dyplomacji tu trochę zabrakło.
1: Ale zapytali wprost odpowiedział. No nie owija w bawełnę, ani w długie spódnice.
0: Znaczy powiedzmy, on odpowiedział, co by swojemu synowi doradził. On tak powiedział, że właśnie jak syn przyjdzie i zapyta, to on mu to
1: on
0: doradzi.
1: To powie. No dobrze. Ważne, żeby człowiek szczęśliwy był w życiu.
0: Otóż to.
1: No. I tyle. Dobrze, to co, gramy?
0: A jak się piękno spotka jeszcze z dobrocią, to w ogóle już wspaniale.
1: Cudownie. Modern Talking za chwilę w Radiu Plus, a potem Alice, una notę specjale. No, po włosku będzie znowu.

0: Una notę specjale, a liczę na antenie Radia Plus 25 minut po godzinie 7. Muszę cię zmartwić, wyjeżdżam stąd, rzucam wszystko, jadę na Hawaje.
1: Na Hawaje? Bo myślałem, że chociaż w Bieszczady to bym się tam odwiedził.
0: Tylko muszę się trochę uświnić.
1: Ty opowiadasz w ogóle.
0: No bo na Hawajach jest taki projekt, że tam jest takie schronisko dla świnek dzikich, dziko żyjących. Tam w ogóle mają problem z tymi świnkami, no ale jest takie schronisko i tam można posiedzieć całe pół roku albo nawet rok.
1: I pokarmić je?
0: I pokarmić je, troszeczkę tam, wiesz, no nie wiem, pomasować to chyba nie trzeba, ale posprzątać jak u świnią to też trzeba trochę. No i ogólnie rzecz biorąc, masz zapewnione Wi-Fi, media, opłacone nocleg i wszystko, 20 godzin dziennie, tak mniej więcej trzeba się tymi świnkami zajmować, a reszta to czas na zwiedzanie wyspy pięknej, malowniczej, cudownej. Także jest to kuszący.
1: Ale trzeba się
0: pomysł.
1: Zajmować, żeby z tym Wi-Fi nie siedziała w telefonie.
0: No nie. No.
1: Po pracy.
0: No, po pracy można sobie tam zdjęcie ze świnką wrzucić na przykład. No,
1: no to pa.
0: No, ale jeszcze się zastanowię może. Jednak wolę tutaj.
1: Nie, no pewnie, gdzie tam na końcu świata ze świniami siedzieć.
0: Fajny pomysł, jak ktoś ma, nie ma pomysłu na siebie, o, to może sobie uciec przed rzeczywistością i tam trochę z tymi świnkami posiedzieć, pomyśleć, zastanowić się, czego ja tak naprawdę w życiu chcę, bo czasami tego nie wiemy. Anna Jantar już teraz za każdy uśmiech twój na antenie Radia Plus 26 minut po godzinie 7.
1: Ale uważajcie na różne świństwa w życiu dzisiaj. Nie wiadomo, co nas spotka.

0: tak sobie tu siedzimy, gadamy od rana, nawet nic nie zrobiliśmy, żadnej świni nie nakarmiliśmy. A tymczasem Izabela pisze, że już działa pranie zrobione i powieszone. Dzień dobry wszystkim. Dobrego poniedziałku i całego tygodnia. A to jest wpis pod naszym postem na Facebooku, w którym pytamy, jak tam motywacja. Bo motywacja zapukała. No i mówimy, siadaj, rozgość się. Nie, tylko na 5 minut.
1: No tak, z tą motywacją tak bywa. No. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody, 7.30, coraz bliżej, a to już po praniu i powieszone, no proszę, proszę.
0: Ale nie wiadomo, czy schnie, bo pogoda taka sobie.
1: To prawda.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od pogody. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla wybrzeża wydano także alert RCB. Przez sztorm na Bałtyku spodziewane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Ulewne deszcze i powodzie, niebezpieczna pogoda także nad centralną częścią Stanów Zjednoczonych. W tej chwili zagrożone są m.in. Chicago i Columbus. Szczególnie trudna sytuacja właśnie w rejonie Chicago, to ze względu na wcześniejsze opady i powolne przemieszczanie się frontu. Jeszcze dziś zagrożenie ulewnymi deszczami może utrzymywać się od północnego Illinois przez północną Indianę i zachodnie Ohio. Silne opady prawdopodobnie spowodują gwałtowne powodzie. Meteorolodzy już ostrzegają przed ponownym wylaniem rzek. Problemy piłkarskiej reprezentacji jeszcze przed zgrupowaniem. Nie pojawi się na nim Adrian Benedyczak. Napastnik grający w lidze tureckiej przekazał, że podczas piątkowego meczu doznał złamania nadgarstka i czeka go przerwa od gry. W sobotę okazało się także, że poważnej kontuzji kolana podczas treningu Juventusu nabawił się bramkarz Kamil Grabara.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Poniedziałkowy poranek i bardzo nas to cieszy, ile można weekendu mieć.
2: Tak jest. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Powzdychamy za chwilę. Wiosna, to ty. Ale wcześniej Art Company i Suzana w Radiu Plus.
1: Mogę powzdychać do Zuzi?
2: Możesz, a ona na sofie chyba jest.
1: Tym bardziej. Sit together on the sofa with the music waiting.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy mi się na parę chwil.

0: Dobra, dobra, będzie trochę jesieni, ale będzie i babie lato, ale to musimy poczekać przez cały ten tydzień do końca.
1: Przecież mówiłem ci, że widziałem w galerii w ubiegłym tygodniu babie lato.
0: A ja już widziałam te, jak to tam, dynie straszące takie.
1: A kto namalował?
0: No nie, no takie były nie namalowane, tylko takie były, że tak powiem, dmuchane.
1: A, to nie w galerii. Dobrze, ja teraz chciałem o innym wizerunku powiedzieć.
0: Nie w tej galerii.
1: O wizerunku chciałem powiedzieć, proszę. Bo jest głosowanie, dzisiaj do dzisiaj można głosować na postać na banknocie 20 euro. Tylko pytanie, czy się Komisja Europejska zdecyduje, czy ma być motyw zwierzęcy, na przykład jakiegoś ptaka, czy motyw kulturalny, czyli jakiejś osoby. Jeżeli będzie motyw kulturalny, jak dobrze zagłosujemy, jest szansa, że będzie Maria Curie-Skłodowska na 20 euro.
0: To fizyczny motyw jest.
1: Na banknocie. Jak to fizyczny? No, a, że fizyczno-chemiczny nawet.
0: No właśnie, fizyczno-chemiczny, dobrze.
1: No i jak wygra nasza noblistka...
0: Ja
1: no,
0: to bym zrobiła taką 20, że na przykład zmienia kolor, rozumiesz, jak już będzie ta Maria Curie-Skłodowska, żeby było ten chemicznie. Tak
1: no, chodzi. Ja taki teraz suchar powiem, ale jak no, dostanę tak. 20 euro z Marią Curie, to będę rad.
0: No dobrze.
1: I będzie Maria Curie-Skłodowska.
0: Może być Skłodowska.
1: Dobrze, głosujemy. Do dzisiaj tak. Można jeszcze.
0: To na a jak to mam zagłosować?
1: A to nie wiem, zaraz, chwila, to gdzieś na jakiejś stronie specjalnie.
0: Ja poproszę na Marię.
1: To ja ci później powiem gdzie.
0: Dobrze, znaczy, koniecznie.
1: Na antenie powiem.
0: Znaczy każdy sobie poszuka i będzie wiedział wtedy.
1: Nie, nie, ja dotrę do tej wiadomości.
0: Dobrze, to dotrzemy i głosujemy. Pospólstwo takie będzie nasze.
1: Pospólstwo, przestań się. Nas obrażać.
0: Znaczy... Chciałam inaczej to nazwać, ale tak wyszło. Za 16 minut 8 poranny program Radia Plus, która no wstaje.

0: Za 5 minut będzie godzina 8, czas na naszą zabawę, nasze pytanie, nasz konkurs.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Jak ja mam teraz powiedzieć, gdzie jest ta strona, gdzie można na Marię Curie głosować? Jak ona jest? surveys.ecb.europa.eu.
2: ECB.
0: Dobra, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę głosowanie, banknoty ECB, bo to jest Europejski Bank Centralny i tam wam wyskoczy. Tak.
2: Dobrze.
0: A w naszej zabawie chcemy zapytać o banknot, który wam zapadł w pamięci. Jakiś najładniejszy, charakterystyczny, taki typowy.
2: Chopina pamiętam taki.
0: O, był. Ale wiesz co, takie późne banknoty lat 90. bardzo były ładne, bo tam i Raymond był z chłopami. O, proszę bardzo.
2: Zmieścił się z tymi chłopami na jednym.
0: Nie, chłopa tu żadnego nie ma. Chaty są chłopskie.
2: O matko, ile zer.
0: Milion złotych. To było wtedy.
2: O ludzie.
0: Zapomnieliśmy już o tym. Tak. Albo Sienkiewicz też bardzo ładny.
2: A nie, był brzydki, tak.
0: Tak.
2: Dawaj mi tego Chopina, mi się tak
0: gdzie
2: podoba.
0: Gdzie on Chopin? Ale ja nie pamiętam,
2: o,
0: na czym
2: masz,
0: on był.
2: Tu masz, Fryderyk. 5000.
0: Jest,
2: tysięcy.
0: Dobra. My sobie to tak oglądamy. A, tam z tyłu było, co to było? No, jakiś polonez chyba. Nuty. Jakby można z banknotu, można było grać nawet.
2: No, pięknie.
0: Dobrze, czekamy na wasze propozycje, jaki banknot wam zapadł najbardziej w pamięci z tych dawnych, a może wam się podobał któryś ze współczesnych. I nie chodzi tylko o te zera, ale o sam wizerunek, wygląd banknotu.
2: No dobrze, czekamy na wasze opowieści tej treści. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
0: I będziemy mieć niespodziankę, to znaczy prezent.
2: A skoro banknoty, to dodajemy 2+1, choć pomalujmy świat.

0: I jeszcze jedno nawiązanie do tych dzikich świń na Hawajach, o których Kasia mówiła i marzę, żeby je tam pokarmić troszkę. Czy bardziej o Hawajach marzysz, no, przyznaj szczerze.
1: Tak. Świnka to przy okazji.
0: To nam Monika napisała, nasze świnie już nakarmione, te świnki morskie oczywiście, ale jak powiedziałam, że jadę karmić inne, to dały mi do zrozumienia, że chyba żartuję.
1: No tak, bo to tylko tak pogadać można, o, no, że w ten sposób. Za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus. Sprawdzimy prognozę pogody, zbliża się godzina 8.
0: Koszule hawajskie mile widziane, żeby sobie trochę rozjaśnić tę szarość za oknem.
1: A tak, rzeczywiście można poszaleć, jeśli chodzi o ubiór.

0: Radio Plus.
1: Opozycja była bez szans, bo nawet jej nie zaproszono. Wrócimy do wyborów w Rosji. Także do medialnych doniesień o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim posłuchajcie, co mówi podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Opieka nad pacjentem to prawdziwe wyzwanie. Dziś Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na wschodzie bez zmian, na wynik bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy, odpowiednika polskiego Sejmu, zwycięstwo odniosła partia władzy Jedna Rosja Putina z wynikiem ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze cztery inne ugrupowania lojalne wobec Kremla. Ze szczegółami Michał Rawa.
2: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym opowiadające się za pokojem w Ukrainie ugrupowanie Jabłko, które miało szansę przekroczyć próg wyborczy. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ, Ukrainy czy Polski.
3: Te wybory też nie są demokratyczne oczywiście, no, te wybory są jakoś tam fałszowane do jakiegoś stopnia.
2: Komentuje Grzegorz Śrubowski, były konsul w Petersburgu. Moskwa potraktowała głosowanie jako manifestacja poparcia dla rosyjskiej armii. Zdaniem ukraińskich władz Kreml niedługo po wyborach przeprowadzi wielką mobilizację i w ciągu najbliższych miesięcy wcieli do armii kilkaset tysięcy osób.
1: A czas głosowania Kijów wykorzystał do zmasowanych ataków dronowych na Rosję. W tym na samą Moskwę, gdzie zginęły 3 osoby, trafiona została też wielka stołeczna rafineria. Medialne doniesienia o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Uderzył przy tym w rząd, zwracając uwagę m.in. na deficyt budżetowy. Według publikacji Newsweeka prywatna fundacja Centrum Strategii Rozwojowych miała organizować spotkania z prezydentem za opłatą i oczekiwać za to nawet 100 tysięcy dolarów.
4: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jak bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, ratingi międzynarodowe, no stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
1: Mówi prezydencki minister. A to właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem Karola Nawrockiego. W wiadomościach Szczecin i alert RCB, a także utrudnienia w ruchu, to w związku z akcją podjęcia niewybuchu. Uwaga kierowcy, problemy czekają na autostradzie A6 na odcinku Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Dąbie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców czterech powiatów z zaleceniem, by nie zbliżali się do zagrożonego obszaru. Wojenną bombę, przypomnijmy, znaleziono w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. Akcja podnoszenia ruszy około godziny 10.
5: Ruch będzie poprowadzony objazdami i przez kilkadziesiąt minut żaden pojazd nie będzie mógł w okolicy się poruszać.
1: Trasa będzie nieprzejezdna od 9.30. Utrudnienie ma potrwać około 1,5 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przybywa osób z demencją. Jednym z powodów jest starzenie się społeczeństwa. Ryzyko rośnie wraz z wiekiem. Mówimy o tym dziś w Światowy Dzień Choroby Alzheimera, która jest najczęstszą przyczyną demencji. Wraz ze wzrostem liczby chorych rośnie także potrzeba opieki, a z tym nie jest najlepiej.
6: Zdecydowanie brakuje usług opiekuńczych. To jest problem numer jeden. Nawet jeżeli tutaj wśród nas też przychodzą panie, które opiekują się takimi osobami, w momencie, kiedy tutaj dana pani na przykład powie właśnie, że zajmuje się usługami opiekuńczymi, to jest wręcz rozrywana. Instytucjonalna opieka, instytucjonalne wsparcie, czy też programy rządowe są niewystarczające do potrzeb opiekuńczych.
1: Mówi Monika Ciesielska z grupy wsparcia Kochając osobę z demencją. Opieka nad osobą z chorobą otępienną to duże poświęcenie, przyznaje pani Elżbieta z Bydgoszczy, której siostra zachorowała na Alzheimera.
7: Przyjeżdżałam do niej, żeby zrobić posiłek, żeby zjadła. No jest to trudne. Taką podjęłam decyzję, żeby jej pomóc, bo mówi, no nie zostawię na lodzie siostry. Ciężkie dla mnie, bo ja jestem też po chorobie onkologicznej i wiadomo, z tyłu głowy mam swoją chorobę.
1: Na świecie żyje ponad 57 milionów osób z demencją, a każdego roku pojawia się niemal 10 milionów nowych przypadków. W Radiu Plus już teraz prognoza pogody na dziś.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Jesteśmy z wami od samego rana, a to poniedziałek, nowy tydzień, czas zacząć.
2: Dzień dobry, witajcie z wami do dziewiątej, a za chwilę rozstrzygniecie pytanie przed śniadaniem. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze wszystko.
2: Dobrze. No to co, zapraszamy Kasia?
1: I Tomek, będziemy patrzeć w banknoty.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A na pytanie nasze odpowie Marcin. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wspominamy banknoty. Można było pisać o tych teraźniejszych, ale też o tych starych, z dzieciństwa nawet. 10 tysięcy złotych sobie przypomniałeś.
3: 10 tysięcy złotych znalazłem, jak miałem 10 lat, idąc ze szkoły.
1: O, ale gdzie? Na ulicy leżało?
3: Tak, na ulicy leżało, idąc ze szkoły, znalazłem 10 tysięcy złotych, ale była frajda, ponieważ jak dotarłem do szkoły, to był sklepik szkolny, tam zakupiliśmy z kolegą lizaki na cały tydzień.
2: To żeście poszaleli.
1: Niech zgadnę, pani nie miała wydać. A nie, za całe zakupiliście, to dobrze.
3: Nie, za całe zakupiliśmy od razu.
2: No to fajnie.
1: A pamiętasz, jak wyglądało to 10 tysięcy?
3: No nie pamiętam, kto był, jaka była postać, ale na pewno jakiś Mr. Clue, albo jakaś ważna persona państwowa i było fioletowe.
2: Okej, okay, i fajnie.
3: Miało odcienie fioletu.
2: Odcienie fioletu, a potem zamieniono wszystkie na kolorowe.
1: A, już dotarłem, to jest to, co mi się bardzo podobało.
3: A potem wzięli zera i już nie było tak fajnie. Tak.
1: No to tak, prawda. Dzisiaj 10 tysięcy to, no, taki fajny zarobek miesięczny. No taki już solidny. Dobrze, Stanisław Wyspiański z tyłu miał taki park bez liści i jakiś tam dwór.
2: A,
1: bardzo
2: tak.
1: A to bardzo ładny banknot był.
2: To był ładny, no zielono-fioletowy.
1: No, to nie król był już, tak.
2: Wszystko się zgadzał w tych swoich zeznaniach. Mimo, że tyle lat minęło.
1: Dobrze, wysyłamy nagrodę, torbę Radia Plus i miłego dnia życzymy.
2: Puściliśmy cię z torbą.
3: Bardzo dziękuję, wzajemnie.
2: Do usłyszenia,
1: może paszport, może dzisiaj jakieś...
3: Na wszystkich słuchaczy.
1: Dziękujemy. Może dzisiaj jakaś dycha też się znajdzie, warto patrzeć pod nogi.
2: No właśnie, Kasia wzdycha, to a tu dycha. 16 minut po 8 w Radiu Plus.

0: To ja przepraszam, jeszcze pociągnę temat, ten świński temat. Wcale nie musisz na Hawaje, jeżeli te zwierzątka lubisz jechać.
1: Nie chodziło o świnki, chodziło o Hawaje.
0: No nie, to ja mam inną propozycję. Bliżej będzie, może szybciej wrócisz.
1: Dawaj.
0: Atokos, wyspa na Morzu Jońskim. Nie wywołała atrakcja, tam nawet jachty przypływają. No i ludzie wychodzą na brzeg, a tam świnie. Czarne świnie się przechadzają między turystami, którzy na plaży chcą się pokąpać. Jak jest gorąco, to te świnie nawet skakują do wody. No ci się kąpią ludzie, a obok te świnki takie. To taka atrakcja jest.
1: A przynajmniej czyste te świnki.
0: Chyba tak. Mhm. Znaczy czarne cały czas są. No, bo one nie to, że się wytaplały się w jakimś błocie, tylko one takie są po prostu. No. I to jest jedna z największych atrakcji na tej wyspie Atokos, jakby ktoś chciał zwiedzić.
1: Dobrze. Bardzo fajnie to brzmi. No to co?
0: W mediach społecznościowych się nawet taki trend zrobił, żeby wrzucać te świnki i nawet jest nazwa nieoficjalna tego Atokos, Piggy Island.
1: Piggy Island. Były świnki w kosmosie, są i na plaży. Różne rzeczy mogą się dziać wokół nas. No dobrze, za chwilę wiadomości w skrócie, prognoza pogoda, teraz Krystyna Giżowska.
0: Ja tak trochę w ramach tego, że poniedziałek szary, deszczowy, cały rok przed nami, do wakacji daleko, więc można sobie pogadać o wyspach greckich.

0: Za minutę będzie w pół do dziewiątej. Ten dzień szybko mija. Ledwo się zaczął, a już jest taki zaawansowany poranek.
1: Jak to zaawansowany? Proszę.
0: No to przypomnij sobie, o której wstaliśmy.
1: No tak, ale jeszcze nic nie zdążyliśmy zrobić tak naprawdę.
0: Dobrze, zjadłem pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, kawę wypiłem.
1: Dobrze, czas na wiadomości.
0: A nawet sobie pogadałem z koleżanką z pracy.
1: To też prawda i miło było. Ale to jeszcze nie koniec. Pogadamy do dziewiątej, ale teraz czas na wiadomości w Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Skontrolowano prawie 800 domów, mieszkań i hosteli. Jednego dnia stołeczni policjanci zatrzymali 101 poszukiwanych osób. Wśród nich było 8 obcokrajowców. Odnaleźli też 8 zaginionych. Wpadły osoby poszukiwane na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia. To zarówno Polacy, jak i 8 obcokrajowców, w tym obywatele Ukrainy, Białorusi oraz Indii. Podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, także skazani na kary więzienia. Wszystkie osoby trafiły już do aresztu. Kierowcy, spore problemy na śląskim odcinku autostrady A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Do wypadku doszło na remontowanym i obecnie zwężonym odcinku autostrady. Ruch odbywa się wahadłowo. W kierunku Łodzi ustawił się 5-kilometrowy zator. Na koniec Gdynia, gdzie startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otworzy go pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu Jana Cholubka. O najważniejszą nagrodę, statuetkę Złotych Lwów, powalczy 16 produkcji. Wśród nich m.in. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, Dobry Chłopiec Jana Komasy i Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego. Na widzów czekają także autorski konkurs Perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złote Lwiątka imienia Janusza Korczaka.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, za 25, 9 smołki. Przed nami Living Next Door to Alice.
2: A potem jeszcze Pet Shop Boys i Cesyn. Kasia Kozimor,
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9.

0: Jeszcze september, a tu już Oktober, znaczy Oktoberfest. To taki festiwal piwa w Monachium.
1: Za 10 dni będzie Oktober. Tak. Nie wiem, kiedy ten fest, ale...
0: Ale już fest jest. No. Bo, słuchaj, wyobraź sobie, taka atrakcja tam była. Chyba już tam nikt z tego nie skorzysta. Otóż sobotni
1: wieczór... Ja wiem, podczas... oni wbijali zawsze młotkiem te krany do...
0: Tak, też i tam panie z tymi kuflami. No. Tam. Co tam się dzieje, to lepiej tam nie jechać. W każdym razie w sobotni wieczór podczas przejażdżki na karuzeli Predator doszło do awarii, w wyniku której pasażerowie przez około 5 minut pozostawali głową w dół.
1: O nie...
0: No tak. No. Przeżyli wszyscy na szczęście.
1: No ale jak Predator, to chyba wytrzymał tam, no, ten, kto tam siadł.
0: No jak byli po kilku kuflach, to.
1: No nie, to jeszcze łatwiej. Gorzej. To, nie wiem, czy tak łatwiej. No. Można stracić czujność.
0: Można stracić.
1: A co tam się stało?
0: Nie wiem, coś się tam zepsuło po prostu. No, ja nigdy nie ufam tym karuzelom, także ja wiem, że ty czasem zaufasz.
1: Ja to lubię. No, no zależy jeszcze co, ale tam.
0: Ale z głową
1: ale dół. Ale o awariach nie chcę myśleć, nie z głową dół. Nie. No, ciekawe, czy ich ściągali stamtąd, czy to po prostu ruszyło po awarii.
0: Nie wiem, ale 5 minut to długo. To zdecydowanie za długo, to bardzo długo.
1: I człowiek nie wie, czy będzie tam pół godziny tkwił.
0: Nie, to w ogóle to się tak dłuży, że mówię ci. No mam nadzieję, że wszyscy, że tak powiem, i pod spodem, i na tych karuzelach doszli już do siebie.
1: O, i mam puentę.
0: Tak?
1: Predator zamienił się w Batmana. Jak o bohaterach mówimy. No bo tak głową w dół.
0: To a tu potem tak. No dobrze, to co? Albano Romina Power za chwilę, Felicita, będzie też kombi Kochać Cię za późno na antenie Radia Plus. Nie takich atrakcji życzymy sobie w ciągu najbliższego tygodnia. I żadnej kolejki górskiej.
1: I żadnych awarii.
0: I żadnych awarii, tak jest.

0: Już dzisiaj za późno.
1: Nie, jak, przestań demotywować. Ja dzisiaj na naszym profilu facebookowym jest o motywacji właśnie. Ja co napisał, motywacja już od wczoraj włączona, o 4 rano w praktyce sprawdzona. Na razie działa, byle do piątku.
0: No i dobrze. Mhm. Gotowi start. Małgosia ruszyła już w pościg za, za samochodem, który odjeżdża.
1: Dobrze, poniedziałek.
0: A potem będzie pudełko czekoladek, jak widzę po panu, który biegnie.
1: Tak, to ten.
0: Forrest Gump.
1: Forrest Gump oczywiście. Piotr napisał, poniedziałek i wszystko jasne, cotygodniowe święto rozkręcania się kieraczów pracy. No nie podchodził tak do tego, że to kiera, to pełnia możliwości zaczyna się od dzisiaj.
0: Poza tym kolejny dzień w pracy to kolejny pomysł na to, żeby posłuchać przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Będziemy wam towarzyszyć za chwilę. Pałeczkę przejmie Agnieszka Morawska. Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Wiatr powalał drzewa, mocne podmuchy w północnej Polsce w akcji tamtejsi strażacy. AfD wygrywa kolejne wybory, wrócimy też do ostatnich godzin w niemieckiej polityce. Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro, do głosowania zachęca premier Tusk. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. A wszystko przez silny wiatr, który w wielu miejscach w regionie powalał drzewa i łamał konary.
2: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
1: Powiedział nam Dariusz Szachty ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Najczęściej służby wzywano do usuwania powalonych drzew blokujących drogi. Alerty IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem będą obowiązywać do południa. Sięgają od Świnoujścia aż po Łebę.
3: Do godziny 12 w poniedziałek prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
1: To Przemysław Makarewicz z IMGW. Lokalnie możliwe także burze, a wyraźna poprawa pogody pod koniec tygodnia. Skrajnie prawicowa AfD umacnia swoją pozycję w niemieckiej polityce. To po wyborach w dwóch landach. W Mecklenburgii Pomorzu Przednim partia wygrała głosowanie, zdobywając ponad 38%. W Berlinie triumfowała z kolei lewica, ale AfD zdobyła trzecie miejsce i również mówi o sukcesie. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. AfD jest ewidentnie nową partią ludową w Niemczech. Wyprzedziliśmy CDU, a ludzie chcą zmiany polityki. Komentuje współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel. Powodów do świętowania nie ma, natomiast CDU kanclerza Friedricha Merca w Mecklenburgii HDC zdobyli niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie wejdą do parlamentu jednego z landów. Kanclerz Niemiec nie kryje rozczarowania. Nie możemy upiększać wyniku w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Katastrofa. To kolejne zwycięstwo AfD w wyborach landowych. Dwa tygodnie wcześniej partia wygrała również wybory w Saksonii-Anhalt. Jednak w Mecklenburgii szanse na utworzenie rządu przez AfD są znikome, a u władzy w tym landzie najpewniej pozostanie socjaldemokracja. NATO gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji we wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu. Giuseppe Cavodragon podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. Sojusz ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia.
4: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Wszystko w rękach internautów. Do 21 września Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. A do wyboru dwa motywy, kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
5: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę. Ja już zagłosowałem.
1: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 9 na zegarze, 21 dzień września w kalendarzu. W dodatku poniedziałek. Ze świąt wielu dzisiejszych, takich oficjalnych i nieoficjalnych, między innymi Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. I tutaj bardzo dobrze wpasowuje się piosenka Czerwone Gitar, Dozwolone do lat 18, bo właśnie te rzeczy, które robiliśmy jako dzieci, w większości sprawiają, że się uśmiechamy, a Order Uśmiechu też przez dzieci jest przyznawany. Więc może dzisiaj niech to będzie taki dzień, że dla każdego z Was Order Uśmiechu będzie odpowiedni. I niech ten dzień upływa bardzo miło, a my zadbamy o oprawę muzyczną, między innymi Tina Turner, za chwileczkę.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: A pogoda chyba będzie temu sprzyjała. Ostatni weekend letni, ostatni weekend bardzo ciepły. Trochę popadało, więc jest szansa, że grzyby się pojawią, chociaż noce zimne. Ale miejmy nadzieję, że jednak te grzyby będą i pojawią się także na waszych stołach i będzie można z nich coś pysznego przygotować. A co? No właśnie o to pytamy na radioplus.pl. Jest specjalny formularz na grzyby z Radiem Plus. Proszę wypełnić, opisać, napisać swój ulubiony przepis na danie z grzybami leśnymi, a później czekać na telefon. Dzisiaj od Janka Pasterskiego do zdobycia jest wiatropiec albo airfryer, bo to są te różne nazwy, ale wiemy o co chodzi. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

Jak z nutą nostalgii, jeśli o budkę suflera chodzi, to w Muzeum Historii Polski w Warszawie jest wystawa Za czym kolejka to stoi i między innymi zdjęcie budki suflera z, nie powiem z którego roku, ale chociażby ten ostatni grosz właśnie warto wydać na to, żeby na tę wystawę pójść, bo jest bardzo ciekawa też, więc jeżeli ktoś będzie w okolicy, to można się wybrać. Na zegarze 17 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Bee Gees.

0: Radio Plus.
1: Tragiczny wypadek pod Gdańskiem. Pociąg śmiertelnie potrącił dziecko. Ta informacja u nas na początek. Rusza operacja saperów w Szczecinie. Zajmą się ćwierćtonową bombą z czasów II wojny światowej. Iga Świątek, 9. w światowym rankingu tenisistek. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu między Pszczółkami a Miłobądzem. Pociąg potrącił dziecko. Dziewczynka nie miała żadnych szans. Na miejscu cały czas pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. W związku z tym podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy podnoszą 250-kilogramową bombę z czasów II wojny światowej, a to w Szczecinie. Wstrzymany został ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła objazdy. Ważne informacje dla kierowców i mieszkańców ma nasz szczeciński reporter Mateusz Tomaszewicz.
2: Droga krajowa nr 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
1: Akcja potrwa kilkadziesiąt minut. Prezydent za oceanem. W tle burza o medialne doniesienia na temat oferowanych odpłatnych rozmów z Karolem Nawrockim. W Nowym Jorku prezydent spotkał się z miejscową Polonią. Odznaczył nauczycieli, duchownych i przedstawicieli biznesu. Od tego rozpoczęła się jego kilkudniowa wizyta w USA. Ta już przyniosła kontrowersje, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Po niedzielnym spotkaniu z Polonią prezydent w poniedziałek weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym. I to właśnie to wydarzenie przyniosło kontrowersje. Z doniesień Newsweeka wynika, że organizator Centrum Strategii Rozwojowych proponowało uczestnikom płatne spotkania z prezydentem w ramach pakietów sponsorskich, na przykład 100 tysięcy złotych za możliwość rozmowy jeden na jeden z Karolem Nawrockim.
4: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne.
3: Komentuje prezydencki minister Karol Rabenda. Najważniejszym punktem wizyty Karola Nawrockiego w USA będzie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent ma wystąpić podczas debaty generalnej w środę.
1: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. Teraz wieczorny wypadek na trasie S7 z udziałem córki byłego prezydenta. Do zdarzenia doszło na pasie w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Szewce pod Kielcami. Za kierownicą Jaguara siedziała 31-letnia Kinga Duda.
5: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
1: Relacjonowała Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Pojazd uderzył w bariery ochronne, na miejsce wezwano służby ratunkowe.
5: Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona.
1: Jak potwierdza policja kierującej, nic poważnego się nie stało, a badanie alkomatem nie wykazało stanu nietrzeźwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z Watykanu do archidiecezji lubelskiej trafiły tam relikwie świętego Stanisława Kostki. Zostały przekazane Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży podczas uroczystości w dniu liturgicznym. Wspomnienia patrona młodzieży. Teraz rozpoczną peregrynację po parafiach.
6: W każdy piątek poprzedzający 18 dzień kolejnych to miesięcy relikwie Stanisława Kostki będą odwiedzały kolejne parafie. Najpierw tam, gdzie są oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na Lubelszczyźnie, potem te wszystkie parafie, które zechcą przyjąć.
1: Mówił ksiądz Mateusz Wójcik, diecezjalny asystent KSM. Pierwszym miejscem obecności relikwii stała się parafia na Felinie. To jeszcze krótko sport na koniec. W opublikowanym właśnie światowym rankingu tenisistek Iga Świątek zajmuje 9. miejsce. W czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Cindy Lauper w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. W kalendarzu mamy jeszcze lato. Jutro ostatni dzień, a 23 rozpocznie się już jesień i kalendarzowa, i astronomiczna. Pora być może poczynić jakieś przygotowania. I o tych przygotowaniach za chwilę.

Do ja, Pink Mind, Sexy i Rod Stewart w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a takie pytania też być może nieświadomie zadają miśki. Jeśli my sobie obiecywaliśmy schudnąć latem i nic nam z tego nie wyszło, to możemy oczywiście próbować zadbać o zdrowie jesienią. I o ile u nas utrzymywanie prawidłowej masy ciała jest zdrowe, tak u niedźwiedzi zdrowsza jest pokaźna tkanka tłuszczowa, szczególnie jesienią. I jutro na Alasce startuje Tydzień Grubego Niedźwiedzia, coroczny konkurs, który ma wyłonić najbardziej korpulentnego albo najbardziej charyzmatycznego miśka. I niedźwiedzie w Parku Narodowym Katemei na Alasce właśnie objadają się tłuściutkimi łososiami po to, żeby zgromadzić zapasy na zimowy sen. I można to podglądać na stronie internetowej parku i głosować na miśki. W tym roku 16 kandydatów i głosować można od jutra do 29 września. I wtedy zostanie wyłoniony ten najwspanialszy misiek. W ubiegłym roku prawie 2 miliony głosów zostało oddane w tym plebiscycie. I to są takie przygotowania zwierząt do zimy, na jesień. A jakie wy czynicie już przygotowania jesienne, proszę dać znać, czy to jest gromadzenie książek, a może już odpowiednie też anturaż w domu, czyli jakieś świeczki pojawiają się, czy może jakieś figurki. Jak to wygląda u was? Jak szykujecie się na jesień? A ta, przypominam, zaczyna się w środę. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. A do oddania mam torbę zakupową Radia Plus. Jeśli planujecie jakieś większe jesienne zakupy, będzie jak znalazł. Madonna, Like a Prayer, teraz w Radiu Plus.

The Siup Siup Song Fisher w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, film Syreny. A właśnie, może w ramach przygotowań jesiennych, to gromadzenie tytułów filmów, które chcemy obejrzeć, nadrobić albo obejrzeć ponownie. 691 141 141. O wasze przygotowania do jesieni dziś pytam.

0: Radio Plus.
1: W szpitalu zmarł 44-latek postrzelony w niedzielę w Bukownie w Małopolsce. Przywódca Chin z wizytą w Waszyngtonie. Załamanie pogody w Tatrach, w partiach szczytowych. Pada śnieg. Jest 11, Marcin Bartnik. Tragiczny finał strzelaniny w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. Nie żyje jeden z mężczyzn. Wieczorem w pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca tej miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę.
2: 44-letni mieszkaniec Bukowna, który został postrzelony w rękę i utracił w wyniku postrzału sporo krwi. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Mimo całonocnej walki o jego życie nie udało się go uratować. Stan drugiego poszkodowanego jest dobry.
1: Przekazał nam Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po obławie zatrzymano 52-latka. Ten stwierdził, że jest sprawcą.
2: Przy zatrzymaniu tak powiedział, że jest sprawcą, natomiast musi się jeszcze przyznać prawnie w trakcie przesłuchania prokuratorskiego. Wtedy będzie można mówić o szczegółach i o kwalifikacji czynu. Policjanci zabezpieczyli broń czarnoprochową. Jest to broń krótka, rozdzielnego ładowania.
1: Dodawał Izdebski, przed 52-latkiem przesłuchanie w prokuraturze. Na razie nieznane są motywy działania mężczyzny. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
3: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
1: Powiedział nam Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. Przywódca Chin z wizytą w Waszyngtonie. W ocenie Pekinu rozmowy liderów mogą przyczynić się do pokoju, stabilności i dobrobytu na świecie. Eksperci podkreślają, że głównymi tematami spotkania będą m.in. kwestie handlowe, globalne bezpieczeństwo i uregulowanie rozwoju sztucznej inteligencji. W ramach przygotowań do szczytu wczoraj w Nowym Jorku odbyły się rozmowy handlowe delegacji Stanów Zjednoczonych i Chin. Xi Jinping przyleci do amerykańskiej stolicy w środę i pozostanie w USA do piątku. Będzie to drugie bezpośrednie spotkanie przywódców w 2026 roku po majowej wizycie Donalda Trumpa w Pekinie i trzecie od jego powrotu do Białego Domu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tajemniczego incydentu, do którego doszło na poznańskim Junikowie. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony sufit.
4: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu. Stwierdziliśmy także po rozmowach z kontrolerami ruchu lotniczego, a także innymi służbami, że w tym czasie i w tym rejonie w powietrzu nie znajdowały się żadne samoloty ani inne statki powietrzne.
1: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. W zdarzeniu nikt nie został ranny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po pięknym weekendzie załamanie pogody w Tatrach, teraz w górach pada deszcz, a w wyższych partiach śnieg. Według prognoz IMGW może go spaść nawet 10 cm. Odradzamy jakiekolwiek wyprawy, mówi Edward Lichota, ratownik Topru.
5: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni. Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegu, szlaki będą śliskie. Ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
1: Ratownicy ostrzegają też, że w razie wypadku w taką pogodę śmigłowiec nie wystartuje.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

Rozmowa przez ocean. Maryla Rodowicz w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut prawie po 11 na zegarze teraz. A jesień już za rogiem, już nam pokazuje, że przybywa macha. No i nawet też pogodowo jakby przyszła trochę wcześniej, ale te przygotowania do jesieni być może u was właśnie rozpoczęte i może to są kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy, żeby pospacerować właśnie jesienią, albo też stosik książek wstydu, już nie może się doczekać, aż wszystkie zostaną przeczytane, lub też coś zupełnie innego. Wasze przygotowania do jesieni dziś pytam. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na te wiadomości, a do oddania mam torbę zakupową od Radia Plus.

0: Jeronimo z Cadillac i Modern Talking w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 30 minut do 12. Zostawiamy samochody i cieszymy się jesienią. Ta już za rogiem się czai i jest plan na tę jesień. Plan ma Iwona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Iwono, dla ciebie jesień to jedna z takich ulubionych pór roku, z tego co napisałaś. Już się cieszysz na te długie wieczory. Pierwszy termin gier planszowych z przyjaciółmi ustalony.
1: Jak najbardziej, bardzo lubię, dlatego że jak jest lato, ja też lubię lato, bo lubię każdą porę roku, ale tam jest taki pęd życia, trzeba gdzieś jechać, trzeba wyjść, trzeba chodzić, a jesień jest taka spokojna, daje mi dużo takiego klimatycznego natchnienia, dużo siły, właśnie takie wyciszenie. I rzeczywiście regularnie spotykamy się ze znajomymi, dlatego że latem to każdy gdzieś tam wyjeżdża, ucieka w te weekendy, a i jesienią mamy czas na to, żeby się spotkać, żeby pograć, uwielbiamy gry planszowe, więc się staramy spotykać jak najczęściej. Oczywiście dekoracja w domu jak najbardziej, no a świeczki to w ogóle jestem fanką ognia, także ogień musi być. Książki, no przede wszystkim będę miała wreszcie czas na książki. Bo jak będzie brzydka pogoda, to nie będę musiała nigdzie pędzić.
0: Tak, to jest właśnie ten moment, w którym troszeczkę możemy zwolnić i nie mamy wyrzutów sumienia, bo pogoda na przykład nie pozwala nam wyjść i czegoś robić na zewnątrz. A jeśli chodzi o te planszówki, to jakiś konkretnie jest jakaś taka wasza ulubiona, jest przebój tej jesieni albo jeszcze poprzedni.
1: To jeszcze zobaczymy. Tak, natomiast tak, na pewno cały czas są tajniace na liście takiego hitu. Zawsze sięgamy po tajniaków. Sięgamy po pociągi. Bardzo lubimy pociągi. Właściwie zaraz, co tam jeszcze takiego jest? No, trochę mi uciekły już teraz nazwy. Natomiast zdecydowanie gry karciane są, gry planszowe są dla nas hitem najbardziej.
0: Czy Monopol też się pojawia?
1: Nie. Monopol to może kiedyś. Jak byłam młodsza, to rzeczywiście jako dzieci, nastolatkowie, to graliśmy w Monopol, natomiast teraz przechodzimy już na inne gry.
0: Trzymam kciuki, żeby tych spotkań było jak najwięcej i żeby ta jesień była dobra. A ja dla ciebie mam torbę od Radia Plus. Na planszówki na pewno wystarczy. Wszystkiego dobrego. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No oczywiście was przede wszystkim, bo Radia Plus słucham od pierwszego dnia, kiedy zaczęliście emitować, bo już 135 lat mam, więc od pierwszego dnia. Tylko były zapowiedzi, że będzie radio. Sama nazwa Plus mi się już podobała. Także słucham was od początku, serdecznie was pozdrawiam, no i oczywiście wszystkich, którzy lubią gry karciane, planszowe, karciane też, bo w karty też lubimy grać, i którzy lubią korzystać właśnie z takiej formy rozrywki.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i za te miłe słowa o nas także. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia i tygodnia. Do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
0: A żeby było troszeczkę wesele, jeśli chodzi o pogodę za oknami, to Son of Jamaica i Goombay Dance Band.

Aleksja i Ulalala w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a będzie nie tylko o Uli, bo za chwileczkę też o Chopinie Gazebo do 12 w Radiu Plus na pewno. Na zegarze teraz 15 minut do

0: Radio Plus.
1: Dźwig zerwał trakcję, nie działa 7 linii tramwajowych w Katowicach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko, wciąż są duże utrudnienia dla pasażerów. W Świdniku na Lubelszczyźnie powstaje rowerowa straż ochotnicza. Jest 12. Marcin Bartnik. Potężna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest nieprzejezdna. Służby wyjaśniają przyczynę porannej tragedii na torach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu.
2: Około godziny 8.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o potrąceniu człowieka przez pociąg w miejscowości Pszczółki w powiecie gdańskim. Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej, a działania służb są w trakcie.
1: Powiedział nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Ruch składów na trasie został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągów. Dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
3: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi. Prokuratura, jak przypuszczam, również nie ma. Dla niej ten materiał dowodowy również jest jasny, tak jak i dla mnie. Natomiast obrona, dla niej zawsze te opinie dotychczasowe były niejasne i pewnie będzie chciała dzisiaj biegłym zadać jakieś swoje pytania.
1: Mówił mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytań. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku na A1 doszło dokładnie 3 lata temu. Biegli potwierdzili dziś, że Sebastian M. pędził autostradą ponad 300 km na godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Świdniku na Lubelszczyźnie powstaje rowerowa ochotnicza straż humanitarna. Będzie to 15-osobowa grupa przygotowana do reagowania w sytuacjach kryzysowych. W warunkach kryzysu rower ma zapewnić sprawną mobilność. Nie wymaga paliwa ani prądu. Pozwala ominąć zatory drogowe, wymienia Maciej Lubaj ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów.
4: W tym wszystkim rower staje się po prostu środkiem transportu, który nie jest obciążony kryzysem. Nie ma benzyny, prądu, jest zator na drodze. Albo jest zniszczona infrastruktura, rower pojedzie. Nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości pojechania, to może potraktować rower jako wózek do pchania.
1: W ramach przedsięwzięcia powstanie m.in. poradnik rower ewakuacyjny.
4: W ramach projektu jeszcze też powstanie idea roweru ewakuacyjnego, ponieważ jeżeli mamy zatory drogowe, jeżeli wszyscy mieszkańcy wybiorą jeden typ środka transportu, czyli na przykład samochód, to drogi nie dają możliwości skutecznej ewakuacji.
1: Dodawał Lubaś, uczestnicy przejdą cykl szkoleń m.in. z pierwszej pomocy, prowadzenia ewakuacji i komunikacji kryzysowej, a także wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, w poniedziałek, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Dziś kolejne zaproszenia na koncert Drupiego będziemy rozdawać, ale także płyty. Szczegóły już niebawem, a teraz The Time of My Life. Znakomity przebój z filmu Dirty Dancing, Jennifer Warnes i Bill Medley.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dziś rozdajemy kolejne płyty na koncert Drupiego, który odbędzie się 1 października w warszawskiej Stodole. Włoska gwiazda przypomni swoje największe przeboje na czele z Wadowija, Serenoe czy Piccola e Fragile. Drogi Janku, co trzeba zrobić, żeby dostać takie zaproszenia?
2: Dać nam znać, że chcielibyście się pojawić na tym właśnie wydarzeniu. SMS-owo pod 691-141-141.
1: No a teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 21 września 1934 roku w Montrealu urodził się Leonard Cohen. Artysta zmarł 7 listopada 2016 roku w Los Angeles. Wokalista, poeta, piosenkarz, bardzo lubiany w Polsce. Myślę, że tak samo lubiany jak w swojej ojczyźnie w Kanadzie. U nas cieszyły się powodzeniem przekłady piosenek Leonarda Cohena, które zrobił niezapomniany Maciej Zębaty, i to on zaszczepił w Polakach miłość do utworów kanadyjskiego barda. Alleluja na antenie Radia Plus i Leonard Cohen.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To grupa Europe i The Final Countdown, a my dodzwoniliśmy się do naszej słuchaczki, która jest już szczęśliwą posiadaczką biletów na koncert Drupiego.
1: Zgadza się. Po drugiej stronie Agnieszka. Agnieszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dobry, bardzo się cieszymy. Mamy dla ciebie właśnie podwójne zaproszenie na Drupiego i wybierzesz się na koncert z córką.
2: Tak, z córką, dokładnie tak.
1: Okej, tak jak piszesz, córka wyszła za mąż i no
2: tak,
1: już
2: wyszła za mąż, nie, tak, wyszła za mąż i no niestety tak się złożyło, że nie będzie już nawet w miejscowości rodzinnej, tylko się przeprowadza gdzieś poza Radą, bo ja mieszkam w Radomiu. Aha. I to taka, no jednak to troszeczkę takie stresujące dla mnie, że już nie będę miała tej córki tak całkowicie przy sobie i chciałabym tak z nią spędzić czas po prostu.
1: Oczywiście, że tak i to już niedługo, bo 1 października, a z Radomia do Warszawy chyba
2: bliźniutko
1: całkiem sprawnie.
2: Bardzo, dokładnie, tak, bardzo bliźniutko, droga świetna, także nie ma problemu żadnego.
0: Tylko trzeba uważać na te pomiary.
2: No tak, trzeba, to prawda. Wyjedziemy wcześniej.
0: Trzy razy trafili mandacik.
1: Jadąc na Drupiego, tak. Przepisowo, proszę.
2: Tak, bardzo jak najbardziej.
1: Trzymaj się ciepło.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.
0: Dziś jeszcze będziemy rozdawali płyty duetu Błędowski i Jemioła, bo panowie byli moimi gośćmi wczoraj w Muzycznym Alfabecie. Głównym tematem naszej rozmowy były przeboje zespołu The Beatles, bo panowie znakomicie wykonują piosenki Beatlesów, co udowodnili właśnie wczoraj na żywo, śpiewając w naszym radiu utwory Beatlesów. Ta cała audycja jest już na naszej stronie internetowej.
1: Na radio+.pl, tak, w podcaście Muzyczny Alfabet Marka Sierowskiego. No właśnie, także mamy dwie płyty. Dzisiaj jedną chcielibyśmy komuś podarować.
0: Jutro drugą.
1: Znowu zapraszamy do tego, żeby nam napisać SMS-owo pod 691-141-141. Odezwiemy się w tej sprawie już dosłownie za kilka minut.
0: A teraz już zespół I Will to Power. Grupa amerykańska, powstała w połowie lat 80. Twórcą, liderem był DJ i klawiszowiec Bob Rosenberg. Karierę zaczynał w jednej z rozgłośni radiowych, ale sukcesy odnosił również jako wykonawca. Pierwszy wielki hit to była piosenka Dreaming, dotarła do czołowych miejsc list przebojów, w Stanach była numerem 1. No i wreszcie Bob jako doświadczony radiowiec wpadł na pomysł, żeby połączyć dwa utwory, Baby I Love Your Way z repertuaru Petera Framptona i Freebird z repertuaru grupy Lynyrd Skynyrd. No i ta wiązanka tych dwóch utworów również dotarła na pierwsze miejsce zestawienia amerykańskiego tygodnika Billboard w roku 1988. To już teraz. Te dwa utwory połączone w całość i zespół I Will to Power.

0: To oczywiście Celine Dion i Because You Loved Me. Cieszymy się z powrotu gwiazdy do życia koncertowego. Niedawny koncert w Paryżu okazał się sukcesem, a teraz dowiemy się, kto dostaje od nas płytę duetu Jemioła i Błędowski.
1: Dodzwoniliśmy się do Przemka. Przemku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień
1: dobry, z tego co wiemy, jesteś fanem Beatlesów.
2: No jestem. Także taka perełka w mojej kolekcji to będzie coś.
1: A to nas to
0: trochę
1: cieszy.
0: Cię rozczarujemy, bo w audycji mówiliśmy o Beatlesach, a to jest ich płyta autorska, ale takie klimaty lekko beatlesowskie też są na tym krążku. Oczywiście
2: no
0: płyta z autografami, a cała audycja do usłyszenia jeszcze i do odtworzenia na naszej stronie internetowej.
1: Trzymaj się ciepło, Przemku, dobrego odsłuchu.
2: Dobrego, jeszcze jak mogę, to pozdrowię żonę.
0: Bardzo prosimy.
2: Anię, wielką fankę pana Marka Cierskiego, także.
0: Dziękuję bardzo.
2: Aż nie wierzy, że mamy przyjemność porozmawiać się na antenie.
0: Ja się również cieszę, proszę pozdrowić żonę, no i miłego popołudnia życzymy.
2: Miłego, dziękuję.
1: Trzymaj się, a my zaglądamy jeszcze raz do kalendarza muzycznego. W 79 roku, właśnie 21 września, ukazał się czwarty studyjny album Bonnie M pod tytułem Oceans of Fantasy.
0: Fantastyczna okładka, świetna oprawa graficzna, ale też fajne przeboje, między innymi piosenka Bahama Mama, Bonnie M.

0: Coś pod nóżkę, Phil Collins, You Can Hear Love.
1: Na koniec naszej dzisiejszej audycji zaglądamy do muzycznego kalendarza. To był rok 1993, 21 września. Wtedy ukazał się trzeci album supergrupy Mr. Big, płyta zatytułowana Bump Ahead. Wśród premierowych utworów była też perełka, przeróbka utworu z repertuaru Cata Stevensa Wild World i właśnie tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus.
1: Pięćdziesięcioletni mieszkaniec powiatu przemyskiego, który groził w internecie premierowi, usłyszał zarzuty. Za chwilę też zmiany w wynagrodzeniach medyków, którymi zajmie się rząd, oraz czołg, który siał spustoszenie na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jest 13. Marcin Bartnik. Groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska.
2: Odpowie m.in. za nawoływanie do zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
1: Mówiła Karolina Kowalik, rzeczniczka przemyskiej policji. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny oraz zakaz publikowania w internecie podobnych treści. Rząd zajmie się jutro zmianami w wynagrodzeniach medyków. Rada Ministrów ma przedyskutować 3 ustawy resortu zdrowia. Przypomnijmy, miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Poza tym ministrowie będą rozmawiać o limitach czasu pracy. Okres przejściowy do zastosowania nowych regulacji ma wynieść rok. Zmiany to pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekonują służby, to wynik awarii technicznej sprzętu.
3: W wyniku konwoju czołgu, który znajdował się na platformie niskopodwoziowej, w wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu, w wyniku której lufa zahaczyła o znaki drogowe i uszkodziła te znaki. Nie był to błąd ludzki, była to awaria techniczna.
1: Wyjaśniał major Damian Stanula, rzecznik oddziału żandarmerii wojskowej w Lublinie. Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii. Dobry występ Mai Chwalińskiej w Singapurze. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500. 24-letnia Polka, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I jeszcze smutna informacja ze świata kultury. W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc, związany przez lata z wrocławskim Teatrem Kalambur i kabaretem Elita. Występował w znanych słuchowiskach radiowych, m.in. z Pamiętnika Młodej Lekarki czy Rycerze. Był też autorem serii skeczy radiowych Chłop i Baba. Stanisław Szelc został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w 2023 roku otrzymał złotą odznakę honorową Wrocławia.

Eryk Carmen. To za nami, a ja przypominam, że cały czas bawimy się w grzybobranie z Radiem Plus. No i pytamy was o to, jakie są wasze kulinarne przepisy na coś dobrego. Być może sami chodzicie zbierać grzyby, a później, no wiadomo, coś dobrego z tych grzybów można upichcić. Absolutnie nie pytamy o te miejsca, w których grzyby zbieracie, bo ja wiem, że to tajne, że każdy grzybiarz ma takie swoje miejsca i tą wiedzą się nie dzieli, ale kulinarnie moglibyście uchylić rąbka tajemnicy, można to zrobić na radioplus.pl. Tam serdecznie zapraszamy, bo ja już po godzinie 14 w nagrodę będę miał dla kogoś airfryera. Czyli takie urządzenie, w którym szybko, smacznie, zdrowo i ekonomicznie można coś dobrego sobie ugotować.

trochę włoskiego słońca od Ricky e Povery. Mam Mariano, przyda przy tym załamaniu pogody, które nam się zrobiło chłodno, wiecznie deszczowo. Ratujemy się zatem przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę Perfect, a już teraz w Radiu Plus ABBA i SOS.

0: Radio Plus.
1: Możliwa jest apelacja po wyroku dla Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka w Łodzi. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się sprawa powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Tymczasem Rosja gromadzi pociski balistyczne na zimę, donosi agencja Bloomberga. Jest 14. Marcin Bartnik. 13 lat więzienia dla Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach. 37-latka urodziła dziecko w pustostanie, a następnie włożyła noworodka do foliowej torby. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia. Teraz rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski, którzy obaj wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem przyleci też szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, zdradza wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty. To znaczy, my gościliśmy niedawno delegację amerykańską. Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa i na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
1: Ostatnio sam Donald Trump powiedział publicznie, że niebawem w tej sprawie będzie miał dobre wieści. Wielka akcja stołecznej policji, 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji dotyczącej osób poszukiwanych.
3: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych, gdzie odbywają zasądzone kary lub środki zapobiegawcze. W trakcie przeprowadzonych działań odnalezionych zostało 8 osób, również zaginionych.
1: Wyjaśniała Marta Sulowska ze stołecznej policji. Mundurowi sprawdzili ponad 600 domów i blisko 200 miejsc pobytu obcokrajowców. Rosja gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w zimie, donosi agencja Bloomberga. Według jej doniesień Rosja znacząco zredukowała użycie tych pocisków na rzecz dronów odrzutowych. Bloomberg przypomina, że Władimir Zełenski apelował ostatnio, że jego kraj będzie potrzebował 300 pocisków przechwytujących Patriot w okresie zimowym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla swoich podopiecznych w 11 salach wyjątkową przestrzeń z widokiem na jedną z najstarszych i najbardziej dzikich puszczy w Europie. Wieloformatowe fototapety oraz dodatkowe elementy wyposażenia będą działać na kilka zmysłów naraz.
4: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieskiej. Okraszone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, ptaków, szumem drzew, a w całości dopełni zapach z dyfuzorów, naturalne aromaty, olejki. To wszystko w salach chorych.
1: Opowiadał Rafał Paczos, kierownik biura zarządu hospicjum. Każdy, kto chce wesprzeć finansowo realizację tego projektu, może dołączyć do zbiórki. Szczegóły są na stronie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I Bonnie Tyler już teraz w głośnikach 5 po 14 w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

CC Catch w Radiu Plus. 21 minut po godzinie 14, a ja zapraszam na grzyby. Tak, bawimy się jeszcze do końca tego tygodnia, wszakże to jest taki okres grzybowy, kiedy w weekend na przykład na grzyby można się wybrać, nazbierać, a później wypadałoby coś dobrego z tych grzybów przygotować. I właśnie o wasze przepisy z grzybami w roli głównej pytamy. Można nam taki przepis napisać na radioplus.pl, do czego zachęcam, bo za minut kilka na pewno z kimś o tym pogadam i taką osobę nagrodzę zupełnie nowym airfryerem. Brzmi dobrze? No bo tak też jest. I dania, które z tego airfryera później będziecie przygotowywali, też brzmiał dobrze i smacznie.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Tak jest, na grzyby się wybieramy. Ja właśnie dodzwoniłem się do Magdy. Magdo, dzień dobry.
3: Dobry.
2: Dzień dobry. Lubisz chodzić na grzyby?
3: Tak, bardzo lubię. Od małego dziecka chodziłam zawsze z rodzicami na grzyby. Teraz to prawda rzadziej, ale lubię.
2: Okej, okay. A jak chodziłaś, to chodziłaś na kurki, tak? I też taka potrawa, tarta z kurkami. Taki
3: tak,
2: przepis tam
3: tak.
2: Dzisiaj podsunęłaś. I jak to się robi, tak pokrótce?
3: Jak to się robi? Na początku przygotowujemy ciasto kruche, gdyby bazę do tarty, a oddzielnie przygotowujemy sos na bazie kurek, śmietany, ziół, cebulki i to później, powiedzmy, po wstępnym odpieczeniu tego ciasta, ten, powiedzmy, ten sos cały grzybowy wylewamy na tą tartę i później do pieca na pół godziny. Możemy później dodać jeszcze właśnie przed końcem pieczenia ulubiony ser, jakieś zioła, czosnek, tymianek. No i później to fajnie się zapiecze razem i jest super potrawa, czy na kolację, czy na obiad, czy nawet na kość zimne, na przekąskę jakąś.
2: No, brzmi bardzo dobrze. Dziękujemy za przepis, a do ciebie w nagrodę trafia zupełnie nowy air fryer.
3: Bardzo się cieszę, nie mam takiego urządzenia i myślę, będzie świetnie wykorzystane u mnie w kuchni.
2: Też tak sądzę. Bardzo dziękuję. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Radio Plus.
1: Oskarżona miała plan zabójstwa noworodka, tak łódzki sąd uzasadniał wyrok dla Eweliny P. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech, jednak bez Berlina. Watykan ogłosił listopadową pielgrzymkę Leona XIV do Ameryki Południowej. Jest 15. Marcin Bartnik. Wyrok jest zbyt niski, prokuratura nie wyklucza apelacji. Łódzki sąd skazał na 13 lat więzienia Ewelinę P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, potem włożyła je do foliowej torby i zawiązała dwa razy. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
2: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka, gdyby nie to, że dziecko zostało odnalezione, a następnie szybko udzielono mu pomocy medycznej.
1: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Skrajna prawica jest w uderzeniu za naszą zachodnią granicą, mówią eksperci. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu Mecklenburgii, to land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego, mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast scenariusz, w którym ona by przejęła władzę na szczeblu federalnym, moim zdaniem w dalszym ciągu jest mało prawdopodobny.
1: Wybory w Mecklenburgii skończyły się z kolei katastrofą dla CDU kanclerza Friedricha Merza. HDC zdobyli niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie dostaną się do parlamentu jednego z landów.
3: W sondażach na szczeblu federalnym ona też traci. Pojawiały się badania, gdzie znalazła się na najniższym poziomie w historii, czyli poniżej 20%. No i to wszystko oczywiście budzi pytania o przyszłość kanclerza Merza, który też jest liderem CDU. Przypomnijmy, że nie jesteśmy nawet na półmetku kadencji, tej kadencji Bundestagu i kadencji tego rządu.
1: Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Uszkodzenia szyb i wagonów. W niektórych miejscach widać dziury jak po ostrzale. Policja bada sprawę uszkodzonego pociągu Kolei Mazowieckich. Do incydentu doszło w sobotę wieczorem na stacji w miejscowości Sucha Żyrardowska koło Żyrardowa. Żadnemu z pasażerów nic się nie stało.
4: Stwierdzono uszkodzenie 8 szyb zewnętrznych, na których były pęknięcia. Stwierdzono także uszkodzenia w postaci wgnieceń w wagonach.
1: Powiedziała nam Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie. Służby zabezpieczyły monitoring i szukają sprawców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz Watykan. Papież odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Wyruszy do Ameryki Południowej 6, a wróci do Watykanu 17 listopada. Pokona łącznie trasę o długości 31 tysięcy kilometrów. Tymczasem w piątek Leon XIV leci do Francji. Wróci do Rzymu w poniedziałek.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 6 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie z Radiem Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski, a teraz grupa Beloved.

i piękne kwiaty we włosach, czerwone gitary, 20 minut po godzinie 15, 21 dzień września dzisiaj, czyli takie oczko, a w kalendarzu to Międzynarodowy Dzień Pokoju. No, na zewnątrz byle jak, to faktycznie trzeba siedzieć w pokoju, jeśli o taki pokój właśnie chodzi. Ale mamy też Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. I mimo, że pogoda już może nie taka, jak jeszcze do niedawna, to uśmiechamy się od ucha do ucha, bo warto.

I tak to właśnie jest, kochanie. Just the way it is, baby, to Rembrandt, a teraz coś, co skutecznie przy nieco niskim ciśnieniu dzisiaj nas pobudzi. When, wake me up before you go.

0: Radio Plus.
1: Maciej Berek chce ślubowania i ponagla prezydenta. Za chwilę szczegóły. Paraliż tramwajowy w Katowicach. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Tygodnik Niedziela ma już 100 lat. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
2: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Paraliż tramwajowy w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem zerwała 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
3: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
1: Mówił Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Przemoc wobec dzieci nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy.
4: To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dzieci nasze były szczęśliwe. To nasza obecność, nasze wsparcie, nasze dobre działania i ochrona ma im zapewnić właśnie to poczucie bezpieczeństwa.
1: Mówiła Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Ponad 30% dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich. Kampania rozpocznie się 5 października.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tygodnik Niedziela ma już 100 lat. Każde wydanie łączy nauczanie Kościoła, duchowe refleksje i aktualności. Misją tygodnika pozostaje wierność Ewangelii i nauce Kościoła, mówi wiceprezes Niedzieli ksiądz Paweł Rozpiątkowski.
5: Przede wszystkim Niedziela ma do zaoferowania prawdę. My razem z naszymi czytelnikami próbujemy tę prawdę zmieniających się czasów odczytywać, dawać odpowiedź na te różne wyzwania, także w kontekście tej nieprzychylnej atmosfery, która gdzieniegdzie tych treści jest wymierzonych w Kościół, obniżających jego autorytet.
1: Niedziela to tygodnik ogólnopolski i polonijny. Portal internetowy odwiedzają miesięcznie prawie 2 miliony osób.

0: Radio Plus.
1: Tragedia w Nakle nad Notecią. Zginął chłopiec na hulajnodze. Lepiej nie planować wypraw w Tatry. Wszystko przez pogodę. Gdynia ponownie filmową stolicą. Rozpoczyna się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Chłopiec na hulajnodze wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
2: Dawał się pod autobusem. Strażacy z użyciem sprzętu specjalistycznego wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
3: To chłopiec w jakim wieku?
2: Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona, ale jest to chłopiec prawdopodobnie z 7 klasy, także może mieć 13-14 lat.
1: Z Bartoszem Walkowiakiem ze Straży Pożarnej rozmawiał Dawid Olszewski. Ulica Mickiewicza w Nakle została wyłączona z ruchu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: MSWiA dementuje dezinformację. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Fejki krążące w internecie sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych?
4: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
5: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
4: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować wypraw w Tatry, apeluje do turystów Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 cm tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
1: Już jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do minus 8 stopni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdynia ponownie filmową stolicą Polski. Rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
7: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowych Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka.
1: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO.

0: Radio Plus.
1: Jutro szczyt Trump-Zełański w Nowym Jorku, za chwilę relacja naszego korespondenta. Trwa przesłuchanie biegłych w sprawie wypadku na A1. Adopcja serca ma już 30 lat, pomaga dzieciom na całym świecie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wojnę na Ukrainie ma zakończyć dyplomacja. O tym będą jutro rozmawiać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy będą rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. O szczegółach teraz nasz ukraiński korespondent Łech Biłecki.
2: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lawina pytań obrony do biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Od ponad 8 godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła tam 3-osobowa rodzina.
3: Obrona zawsze te wątpliwości sama kreuje, sama szerzy, sama bazuje na hipotezach, przedkładając prywatne ekspertyzy. Jesteśmy świadkiem chwilami takiego zachowania, gdzie obrona próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym. Wręcz przeciwnie, sieje niepotrzebny ferment.
1: Mówił Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. O spowodowanie tej tragedii został oskarżony Sebastian M., który według biegłych jechał ponad 300 km na godzinę. Szkolenia z ewakuacji w Gdyni. Miasto będzie uczyć procedur bezpieczeństwa dyrektorów szkół i przedszkoli, mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzyńska.
4: Na początek to będą szkolenia dla kadry kierowniczej przedszkoli, szkół, placówek oświatowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mamy już tutaj zmapowane instytucje, które takie działania prowadzą. Zamierzamy też włączyć nasz gdyński ośrodek doskonalenia nauczycieli w temat bezpieczeństwa i w ten sposób docierać również do nauczycieli.
1: Miasto Gdynia prowadzi też inwentaryzację schronów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Adopcja serca, wspólne dzieło księży Palotynów i Stowarzyszenia Ruchu Maitri, kończy 30 lat. Inicjatywa powstała jako odpowiedź na osierocone dzieci w Rwandzie. Dziś działa w 20 krajach. To tysiące uratowanych istnień, mówi ksiądz Jan Oleszko, sekretarz do spraw misji w palotyńskim sekretariacie misyjnym.
5: Pomoc dotarła przez tę historię do około 50 tysięcy dzieci. Niektórzy rodzice adopcyjni mają po kilkanaście dzieci, kilkoro dzieci. Są tacy rodzice, którzy mają ponad 100 dzieci. Dzieci adopcyjnych. I tyle dzieci wspierają miesiąc w miesiąc, więc tak te liczby należy czytać, że wspólnie na dzisiaj razem z ruchem Maitry mamy 7,5 tysiąca dzieci.
1: W adopcję serca może włączyć się każdy.

0: Radio Plus.
1: Zapadł wyrok za próbę zabicia noworodka w Łodzi. Za chwilę szczegóły. Studia dronowe w Gdyni. Na razie będzie 15 studentów. Polscy siatkarze zagrają z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi Ewelina P. W ubiegłym roku kobieta po porodzie w pustostanie włożyła córkę do foliowej torby i ją zawiązała. Pomoc wezwał przypadkowy przechodzień. O szczegółach Elżbieta Piotrowska.
2: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
3: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
2: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura nie wyklucza apelacji.
1: Dziecko trafiło do rodziny zastępczej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Studia dronowe w Gdyni. 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej nauczy się nie tylko obsługiwać i pilotować, ale też budować bezzałogowce.
4: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Oczywiście tutaj student niestety na pierwszym roku ma dużo teorii, to jest matematyka, fizyka, natomiast rzeczywiście stawiamy na bardziej praktyczny aspekt, co wynika z tego, że posiadamy sporo tego typu obiektów. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również z powietrznymi.
1: Mówił komandor Piotr Szymak z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku ma się zwiększać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Watykański szpital wśród najlepszych szpitali pediatrycznych na świecie. Bambino Gesù awansował o 2 pozycje w skali świata i utrzymał pierwsze miejsce w Europie w kategorii pediatria.
5: Dziecięcy szpital Bambino Gesù znajduje się w najlepszej dziesiątce od 2024 roku. Na top of the top ma wpływ onkologia, neonatologia i wsłuchiwanie się w potrzeby pacjentów, a ci ostatni bardzo wysoko oceniają opiekę szpitalną i zaangażowanie w szybki powrót do zdrowia. Szpital nieustannie rozwija programy, za pomocą których gromadzi informacje o pacjentach, a to przekłada się na jakość życia po zakończeniu leczenia. Pozostałe miejsca na podium zajęły szpitale z Toronto i Filadelfii.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
6: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę. Są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
1: Mecz Polska-Niemcy jutro o 18:00.

0: Radio Plus.
1: Coraz bliżej bazy USA w Polsce, za chwilę relacja naszego reportera. Brakuje ślusarzy i stolarzy. Pytamy dlaczego 170 tysięcy motocyklistów zjechało na rekolekcję do Fatimy. Minęła 20, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawet 15 tysięcy żołnierzy może służyć w stałej bazie USA w Polsce. Taką liczbę podał dziś wiceszef resortu obrony. Ostateczna lokalizacja bazy wciąż nie jest jednak znana. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo na dziś?
2: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
3: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
2: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
3: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa.
2: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
1: Władysław Koźniak-Kamysz miał jechać do Waszyngtonu w środę, ale spotkanie zostanie przełożone na inny termin. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec na hulajnodze elektrycznej uderzył w autobus. O szczegółach teraz Dawid Olszewski.
4: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicze. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
5: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
4: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
6: Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
4: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
1: Dawid Olszewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polacy nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. Zdaniem Andrzeja Strojnego z Warsaw Enterprise Institute problemem staje się tak zwane niedopasowanie kompetencji.
7: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje. Zaś z drugiej strony procesy demograficzne postępują w ten sposób. Mamy starzejące się społeczeństwo. Z rynku odpływają ludzie, którzy kończą wiek produkcyjny. To bardzo często specjaliści z kilkudziesięcioletnim stażem.
1: Rosnąć przez to ma popyt na specjalistów takich jak ślusarze czy stolarze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Błogosławieństwo na dwóch kółkach w Fatimie. 170 tysięcy motocyklistów otrzymało błogosławieństwo w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Pasjonaci jazdy na motorach od 10 lat zbierają się na rekolekcjach w Fatimie. Podczas tegorocznej edycji zorganizowane zostały też zbiórki darów dla potrzebujących.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam bardzo serdecznie. Ze mną na łączeniu generał Bogusław Pacek. Witam, panie generale. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: 4 dni temu od polskiej granicy, kilka kilometrów od polskiej granicy spadł dron. Zostały wysłane alerty RCB, poderwano myśliwce. Jak my powinniśmy odczytywać takie zdarzenie? Jak pan na to patrzy? Już minęło kilka dni, więc troszeczkę ochłonęliśmy. Czy to jest taki incydent, czy raczej element wojny hybrydowej, czy nawet może próba sprawdzenia reakcji państw NATO?
2: Wszystko razem wzięte, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę już po tej fali różnych informacji, czasami sprzecznych, czasami nieprawdziwych, że to był bardzo precyzyjny ruch ze strony Rosji, uderzenie w lokomotywę w taki sposób, że za nią były polskie wagony, które jechały do Polski, no po to, żeby ponownie załadować coś i wieźć na Ukrainę. Lokomotywa była ukraińska, nie było żadnego obywatela polskiego, który mógłby ucierpieć, nawet gdyby ktoś miał ucierpieć, to nie byłby polski. Pod względem precyzji Mistrzostwa Świata, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że Rosjanie, niezależnie od tego, że popełniają błędy, że ich krytykujemy, no to wykazuje się coraz większym perfekcjonizmem w tym, co robią. I to nie są żarty. Bardzo blisko granicy, w tym samym czasie ta stacja benzynowa, to też jakbyśmy teraz rozebrali na czynniki pierwsze, jak to naprawdę było, to pokazuje, że tak naprawdę z punktu widzenia krajów NATO, to tam nie ma za bardzo czego się czepić Rosji, poza tym, że to jest coraz bliżej granicy, że to jest bardzo wyraźny sygnał, że to jest agresja i tak dalej, i tak dalej. No to odpowiedzieć nie bardzo byłoby jak. No powiedzmy, tak jak na początku to brzmiało, że atak prawie na Polskę. Jeżeli połączymy to z innymi faktami, z tym, co się działo prawie równolegle, z atakami wobec innych państw, z rozbudową różnych zdolności rosyjskich przy granicach z NATO, na przykład myślę o szpitalach blisko państw bałtyckich, o fabrykach podziemnych na wzór Iranu do budowy, no na przykład dronów, tych Gerań 4, Gerań 5. Jak to wszystko połączymy, to nie wygląda to dobrze, wprost przeciwnie, jest się czego obawiać. Jest to moment, w którym trzeba sobie zdawać sprawę, że Rosjanie mogą atakować w strefie granicznej, w strefie przegranicznej, udając, że gdzieś tam delikatnie przekroczyli granicę, mogą atakować Polskę, mogą atakować inne kraje, bo nie tylko o Polskę chodzi, my żyjemy naszym krajem, ale przecież atakowani są także obywatele innych państw. I to jest wyraźne igranie, że tak powiem, Rosji z państwami NATO i zmiękczanie krajów natowskich, europejskich krajów natowskich po to, aby nie pomagały Ukrainie, po to, aby społeczeństwa tych państw nie akceptowały pomocy dla Ukrainy.
1: To nie są to, że tak powiem, dobre wiadomości, które pan generał przedstawia. Natomiast czy my możemy spodziewać się, że takich prób zastraszania państw NATO, takich sytuacji wywołujących presję, czy jakiś niepokój, napięcia, może być więcej ze strony Rosji?
2: Ja zdecydowanie się tego spodziewam. Nie dlatego, że chcę być po tej stronie, czy po tej stronie, tylko prawie każdego dnia analizuję to, co się dzieje w Rosji, to, co się dzieje na Ukrainie, to, co się dzieje w Europie, w innych częściach świata. I to naprawdę nie wygląda dobrze, ponieważ w moim przekonaniu Putin postanowił rzucić wszystko, że tak powiem, na tą scenę wojenną i załatwić do końca Ukrainę. To, co się dzieje w Ukrainie, ta część wojny, jednak ona jest zupełnie inna, albo przynajmniej istotnie inna od tych poprzednich różnych faz. To jest wojna, w której Putin wydaje bardzo duże pieniądze na różne środki pola walki. To jest wojna o wiele bardziej nowoczesna technologicznie ze strony rosyjskiej. Mówiłem o tej precyzji. To jest wojna na wielu fortepianach jednocześnie i w tej wojnie przeszkadza Putinowi w ogromnym stopniu właśnie Europa. Europa, która podtrzymuje Ukrainę, Europa, która wspiera, no także militarnie, nie ma co ukrywać, wspiera gospodarczo, ale też równocześnie ta sama Europa atakowana sprytnie przez Rosję powoli zmienia swój stosunek do Ukrainy, wykazując mniejszą chęć pomocy, wykazując większy dystans do Ukraińców jako do obywateli naszego kontynentu. Putin osiągnął w tej wojnie wiele. Jednym z jego największych efektów i największych osiągnięć to nie jest zajęcie Krymu i części Donbasu. To jest to, że dzisiaj Ukraińcy robią wszystko, przekupują, oszukują swoje państwo i nie chcą iść na wojnę. To jest zjawisko powszechne. Nie ma co tutaj owijać papierki tego, co jest w Ukrainie, bo oczywiście Ukraina walczy, Ukraina powstrzymuje Rosję i to zasługuje na uznanie i szacunek. Ale też ta sama Ukraina nie może sobie poradzić z poborem, nie może sobie poradzić z odpowiednią liczbą kontraktowych czy poborowych żołnierzy, którzy przybywaliby na front. Ustawa o mobilizacji nie działa. W związku z pomyślą, to jest trochę Putina. Tak nie było w 22 roku. Z polskiej budowy schodzili robotnicy, jechali na front, mówili, jedziemy bronić Ukrainy. Dzisiaj najchętniej bardzo duży procent tych, którzy mogą być powołani do wojska, chętnie uciekliby na zachód. To jest efekt, który wystąpił Putina, który potrafił zdławić chęci Ukraińców. No to jest cała gama na długie opowiadanie, jak to zrobił i dlaczego tak się stało. Ale też ten efekt Putina widać w dużym stopniu w Polsce, w Niemczech, we Francji, w innych państwach mniejszych, większych, które zupełnie inaczej podchodzą dzisiaj, może jeszcze nie negatywnie, ale jednak inaczej niż wtedy, kiedy ta wojna się rozpoczynała.
1: Panie generale, no my jesteśmy, już tak powiem, na pierwszej linii, tak? Wspieramy Ukrainę od samego momentu, od samego początku, samego momentu wybuchu wojny. Czy faktycznie to powoduje, oznacza, że jesteśmy no, krajem, który jest szczególnie narażony na te wszystkie działania, które są, no raz, że przeciwko oczywiście Ukraińcom, ale też przeciwko tym, którzy tym Ukraińcom pomagają?
2: Ja nie mam całkowitej pewności, że ewentualny atak hybrydowy, jakiś wybuch, jakieś kolejne tory, podpalenie czy zabłąkany dron, to koniecznie musi uderzyć Polskę. Ponieważ dzisiaj Rosja ma wiele państw na pierwszej linii swojego frontu antyeuropejskiego. To jest z całą pewnością Wielka Brytania, która pomaga Ukrainie, dostarczając elementów do stworzenia broni dalekiego zasięgu, której Rosja się najbardziej obawia. To są Niemcy, pierwsze państwo Europy, które już dawno przekroczyły 20 miliardów euro, mówią o wartości pomocy dla Ukrainy. I dzisiaj Niemcy, które bardzo mocno gospodarczo się łączą z Ukrainą, i co by nie powiedział i czemu by to nie służyło, bo wiemy, że nie tylko sprawom wojennym, to jednak z punktu widzenia Rosji to jest dramat. To jest Polska oczywiście, ale to jest także Rumunia bardzo mocno, to jest Finlandia, tych krajów więcej, ale Polska odwiecznie od zarania dziejów jest na szlaku na zachód, w związku z powyższym nawet wizerunkowo, symbolicznie Polska musi się liczyć z tym, że jest na pierwszej linii, poza krajami bałtyckimi, gdzie Rosji jest łatwiej i atakować, i ma większe powody i oczywiście mają 24-25% w Estonii i w Łotwie ludności etnicznie rosyjskiej, narodowości rosyjskiej, łatwiej o jakieś prowokowanie, no i małe państwa o dużo mniejszej zdolności do obrony.
1: Po ostatnich wydarzeniach, które zadziały się 4 dni temu w bardzo wielu miejscach, chociażby w portalach internetowych, w mediach społecznościowych, w internecie, widzę, że pojawiła się taka dyskusja, która ma jakby dwie strony sporu. Jedna to jest taka, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy pomimo już kilku lat trwającej wojny dobrze przygotowani na sytuację zagrożenia, na kryzys, a druga strona, która mówi, że za dużo tych informacji, podsycana jest panika, niepokój, dajcie spokój, przestańcie tyle komunikować na ten temat. Pytanie moje jest takie, czy faktycznie przysłowiowy Kowalski, który nas teraz słucha, czy my jako społeczeństwo wiemy, co powinniśmy zrobić w sytuacji zagrożenia? Jak pan ocenia stan przygotowania polskiego społeczeństwa do, no nie daj Boże, jakiejś sytuacji kryzysowej?
2: No, ja sam się tym zawodowo zajmuję, bo dodatkowo poza muzeum jestem profesorem Akademii Pożarniczej i tam przygotowujemy od ministrów, wojewodów, marszałków, starostów, wójtów w części też. Więc to jest część społeczeństwa. Oczywiście nie ma takiego państwa i nie pamiętam żadnej takiej wojny z historii, gdzie całe społeczeństwo było do niej przygotowane, chyba że jakieś wojny rzeczywiście sprzed bardzo, bardzo odległych wieków. I dzisiaj też tak nie jest, że uda się w ciągu roku, dwóch czy nawet pięciu całe społeczeństwo przygotować. Zrobiono wiele, ale do zrobienia jest jeszcze dużo, nawet 38 czy 36 milionów ludzi, żeby przygotować tego z tylko dorosłych, to nie jest taka rzecz prosta. Myślę, że to, co robimy, to rzetelne informowanie społeczeństwa, to dawanie szansy społeczeństwu na to, żeby wiedziało, co ma robić w takich innych sytuacjach, to jest właściwa reakcja. Natomiast nie oczekujmy, że państwo wybuduje w krótkim czasie na wszystkich strony, każdemu wręczy całe wyposażenie, które będzie ratowało przed każdym zagrożeniem. Zrobiono wiele, ja uważam, że to jest dobry proces, należy to kontynuować, natomiast nigdy nie będzie tak, że będzie można siedzieć spokojnie przy stole i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko.
1: No ale chociażby o tych schronach pan powiedział, ja też tutaj sprawdzam informacje, które się pojawiają. W momencie, kiedy wchodziła ustawa o ochronie ludności, około 1900 schronów, teraz też takie informacje, że tych schronów w zasadzie też jest około tej liczby. Czy faktycznie tutaj, chociażby na tym polu, nie dało rady zrobić więcej? Pan też mówi o tym, że współpracuje z władzami samorządowymi, z lokalnymi włodarzami, którzy właśnie są odpowiedzialni chociażby za przygotowanie takich miejsc, tym bardziej, że te obowiązki w dużym stopniu przechodzą właśnie na włodarzy lokalnych.
2: Dokładnie tak jest. I włodarze lokalni robią sporo, czy wystarczająco, trudno powiedzieć. Schronów wybudowano tyle, ile wybudowano. Mamy grzech zaniechania mniej więcej 30 lat, od 95 roku, jeżeli chodzi o obronę cywilną, i tu już nie ma o czym dyskutować, bo to po prostu tak jest, jak jest. Dzisiaj ta ustawa działa, wojewodowie otrzymują miliardy jednak, a nie miliony, na właśnie między innymi, może nie na schrony, bo to jest rzecz bardzo droga i trudna do wybudowania dla dużej populacji, ale na ukrycia, które może nie mają hermetycznych zamknięć, ale jednak w ogromnym stopniu chronią obywateli. I te ukrycia, jako przykład, daje nam Ukraina właśnie, także Iran, no co by nie powiedział, inna wojna, inaczej to rozpatrujemy, ale co do tego, jak chronić ludność, warto ich stamtąd brać lekcje. W związku z powyższym w Polsce zrobiono wiele. Czy to jest wystarczające? To nie jest wystarczające oczywiście i na pewno władze mają świadomość, że potrzeba na to i dużo pieniędzy, i także lat. Najważniejsza jest świadomość i najważniejsze jest dzisiaj to, żeby obywatel sam wiedział, jak ma pomóc swojej rodzinie, jak ma pomóc swojej wiosce, w swojemu miastu, jak mam się zachować i co ja sam mogę zrobić. Jeszcze kilka lat temu, gdyby zapytała mnie pani, czy ja mam generator albo powerbank, albo jakieś inne takie podstawowe rzeczy, to odpowiedziałbym z uśmiechem, że nie mam, bo po co kupować rzeczy, które są zbędne. Przez dziesiątki lat nie groziło nam nic i byliśmy pewni, że ta wojna to jest jakiś wymysł, prawda, nie wiem, afrykański, azjatycki. No, na paru wojnach byłem i widziałem, jak one, w wojnach oczywiście nie europejskich, widziałem, jak one wyglądają. Ale to nie dotyczyło nas, a wydawanie pieniędzy na schrony przy pewności, że tej wojny nie będzie, wydawało nam się wtedy, że to byłoby wyrzucanie pieniędzy w piach. Dzisiaj mamy inną świadomość, inną mentalność, no i ten Putin z zagrożeniami wojennymi też tam się pojawił dość niespodziewanie. Trzeba robić, Polska robi, według mnie, robi dużo, co wcale nie znaczy, że to jest powód do euforii, do satysfakcji i do tego, żeby się nie. Dzisiaj jest etap, żeby przejść bardziej na gminy, nawet na sołectwa, na niższy poziom, na powiaty także. Odrobiono lekcje w dużym stopniu na poziomie województw i na poziomie głównym, na poziomie centralnym państwa.
1: Panie generale, ostatnie pytanie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Czy możemy się spodziewać czegoś przełomowego po tym spotkaniu, po tej rozmowie?
2: Ja się obawiam, się niczego nie spodziewam po prezydencie Stanów Zjednoczonych, bo nie ma co ukrywać, że doprowadził Amerykę no, do bardzo trudnej sytuacji, do trudnego położenia. W Iranie po same uszy, że tak powiem, Stany Zjednoczone się, że tak powiem, zakopały i nie będzie to łatwe. I sam Iran, i Huti na terytorium Morza Czerwonego i te słabe dzisiaj państwa Zatoki Perskiej, przede wszystkim Arabia Saudyjska, ale nie tylko. Katar, Kuwejt, no wiele, bezradne zupełnie i to jest w dużym stopniu efekt działania prezydenta Donalda Trumpa, jego ludzi na Bliskim Wschodzie, więc jakiś to może być przełom. Natomiast co jest dobre, co jest pocieszające, że wreszcie Donald Trump przebudził się, otworzył oczy, co naprawdę wyrabia z nim Putin. Chyba nie będzie szybko czerwonego dywanu, bo jednak Stany Zjednoczone, zauważmy to, zdecydowały się na dostarczanie rakiet, na dostarczanie radaru. Zobaczcie na to Europa, ten biznesowski, biznesowe podejście Trumpa się szybko nie zmieni, ale jednak ten czas, kiedy się odżegnywał zupełnie od Ukrainy Trumpa, zmienił się i dzisiaj wydaje się, że Stany Zjednoczone zrozumiały, że nie da się być pierwszym państwem świata, tylko koncentrując się na Dalekim Wschodzie, na Tajwanie, na Morzu Południowochińskim, tylko trzeba myśleć także o Europie, o Rosji, która jest przeciwnikiem nie tylko Europy, która jest przeciwnikiem cywilizowanego Zachodu, w tym także Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że Putin także zdaje sobie sprawę z tego, że ten czas, kiedy kiwał Trumpa ewidentnie, zakończył się. Czy to dobrze, czy to źle? To trochę dobrze oczywiście, cieszymy się z tego, ale ja się obawiam większej determinacji Putina, który wie, że nie ma nic do stracenia. Jest w objęciach Xi Jinpinga, w objęciach Chin, z tych objęć się szybko nie wyzwoli. Zdecydował się na świat azjatycki w drugiej połowie XXI wieku Rosji, natomiast to, co robi dzisiaj świat, to, co robią Stany Zjednoczone także, ta bezradność Europy, która niezależnie od różnych dobrych, wielu działań, jednak jest bezradna, nie potrafi się skonsolidować wystarczająco, nie potrafi się zintegrować. To oznacza, że świat idzie w stronę dominacji azjatyckiej i ona jest więcej prawdopodobna w drugiej połowie XXI wieku. Widzą to Amerykanie, będą robili coś, żeby tak nie było. Mają argumenty, mają full energetykę, mają dolara, który panuje w 70% państw świata. No mają wiele, ale mają bardzo ostrą rywalizację z Chinami, które nie wygrywają. Może jeszcze jej nie przegrywają, ale też jej nie wygrywają. Chiny mają długą strategię, będą zmierzały do tego, żeby zepchnąć Stany Zjednoczone. A to oznacza, że Putin nawet z otwartymi oczami nie będzie mógł dokonać wielkiego przełomu w Ukrainie i bez pomocy Europy, bez tego wyczerpywania, o którym mówił Biden. Miał rację Joe Biden, że Rosję trzeba wyczerpać, bo ona inaczej będzie zawsze groźna, a to na to potrzeba lat, a nie miesięcy i tygodni.
1: Generał Bogusław Pacek, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, panie generale.
2: Dziękuję.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam serdecznie, łączymy się z Mariuszem Marszałkowskim, wicenaczelnym Defense 24. Witam bardzo serdecznie, panie redaktorze, czy się słyszymy?
2: Witam, dobry wieczór, tak, słyszymy się bardzo dobrze.
1: I pan redaktor Bartłomiej Wypartowicz, również Defense 24, ale też autor książek, w tym m.in. książki Wojna, której nie chcemy. Witam serdecznie, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Szanowni panowie, no wydarzenia, które nas zelektryzowały opinię publiczną w zeszły czwartek, które miały miejsce, i dron, który spadł został zastrzelony kilka kilometrów od polskiej granicy. Bardzo dużo pojawiło się w mediach informacji, komentarzy, odniesień na ten temat z różnych stron. Chciałabym na to popatrzeć od takiego czynnika, no, czysto ludzkiego, naszego, społecznego, od naszej świadomości i przygotowania. Pierwsze pytanie, pierwsza kwestia, i tu widzę taką burzę wręcz i internetową, i medialną, która się pojawia, że za dużo informacji na ten temat, że niepotrzebnie podsycane są nastroje niepokoju, paniki, i że generalnie nie potrzeba tyle informacji. Z drugiej strony z kolei widzę, że tak, że należy takie informacje przekazywać, że należy o tym mówić, bo wciąż jeszcze nie jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualne zagrożenie. Jakie jest panów zdanie na ten temat? Pan Mariusz Marszałkowski, poproszę.
2: No, ja myślę, że to jest złożony problem, bo z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo dużym takim natężeniem informacyjnym, szumem informacyjnym, który wpływa też na percepcję postrzegania zagrożeń przez społeczeństwo. No i ten szum, on z jednej strony rzeczywiście pomaga, bo uświadamia w wielu obszarach to, gdzie się znajdujemy i w jakiej sytuacji jesteśmy, a co niektórzy chyba zapomnieli, że prawie 5 lat trwa za naszymi granicami wojna, pełnoskalowa wojna, której Rosja cały czas dąży do tego, żeby nawet nie tylko zdobyć Donbas, bo to jest cel wtórny, ale przede wszystkim zmienić władzę w Kijowie, odwrócić Ukrainę, żeby ta porzuciła swój prozachodni kierunek, a jeżeli to się uda zrobić, no to mamy ogromne zagrożenie już nie tylko typowo związane z uchodźcami, z emigracją masową, ale także jest to problem o znaczeniu strategicznym dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego tutaj w tym obszarze to jest oczywiście słuszne, że mówimy o tym zagrożeniu. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że przesadne straszenie, czy takie bardzo kompulsywne informowanie o tych zagrożeniach, często też niepodparte jakimiś rzetelnymi informacjami, po to, żeby kupić wyborców, po to, żeby nastraszyć potencjalnych wyborców, to też nie jest dobre, bo to będzie w dłuższej perspektywie czasowej powodowało taką degradację poczucia zagrożenia i jednak zwycięstwo tej takiej narracji, że rzeczywiście politycy dążą do straszenia i tylko ten strach zostanie w umysłach odbiorców. Więc ja bym powiedział, że to ma dwie strony. Trzeba rzetelnie informować o zagrożeniach, trzeba rzetelnie mówić o tym, co nas może czekać. Natomiast uważam, że niepotrzebne są niektóre wypowiedzi polityczków, publicystów, które właściwie okręcają się, czy obracają się tylko i wyłącznie w obszarze potencjalnej wojny, ciągłego straszenia agresją i tak dalej.
1: No to pytanie do redaktora Bartłomieja Wypartowicza. Jakie informacje należy przekazywać? Jak należy informować społeczeństwo, no, o tych incydentach, które mają miejsce, tak, żeby właśnie nie podsycać tych nastrojów, ale z drugiej strony nie usypiać czujności?
3: Znaczy, przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć, że to, w jaki sposób informuje państwo bardzo często obywateli, co dzieje się w obszarze obronności, jest naszą dużą bolączką ze względu między innymi na to, że w Polsce praktycznie formalnie nie istnieje coś takiego jak stratkom. Jeżeli mówimy o pojęciu obrony cywilnej, mówimy o pojęciu ochrony ludności, mówimy o pojęciu stratkomu, to wszystko są u nas niestety nadal kroki które należy wykonać i zbudowanie tychże zdolności potrwa niestety jeszcze lata. Przez to między innymi, że nasza ochrona cywilna, obrona cywilna, ochrona ludności była słabo rozwinięta, przez to, że strafką był słabo rozwinięty, to ludzie nie przyzwyczaili się na przykład do komunikatów, które są traktowane przez dużą część społeczeństwa jako komunikaty wywołujące strach. Z tym, że normalny komunikat o tym, że na Ukrainie trwa atak dronowy i rakietowy, więc Wojsko Polskie podnosi w związku z tym samoloty, to jest komunikat, który nie powinien wzbudzać strachu, bo to jest komunikat informacyjny. Gorzej jest w sytuacji, kiedy, tak jak już tu wcześniej Mariusz wspomniał, nasi politycy straszą, że na przykład mamy 6 miesięcy do wojny z Rosją. Po pierwsze, nie przedstawia się opinii publicznej żadnych danych ani informacji, skąd czerpiemy taką, a nie inną tezę, a po drugie kręci się wokół tego i próbuje budować kampanię do wyborów parlamentarnych. Niestety to jest dosyć duży problem, który obserwujemy w naszej przestrzeni publicznej. Natomiast to, jakie komunikaty powinno się stosować, na przykład jeżeli jest taki atak rakietowy i przykładowo przekroczyły, wiemy, że czy dronowy, wiemy, że drony przekroczyły polską przestrzeń powietrzną, to trzeba o tym jednak poinformować obywateli, że taka rzecz się stała. W komunikacie powinna być informacja, w jaki sposób obywatel ma się zachować. Bardzo krótka informacja, zresztą chociażby rząd Rumunii tak robi. No i na przykład informacja, żeby w razie odnalezienia, czy to uziemionych dronów, rakiet, czy szczątek, nie zbliżać się do tego typu obiektów i zgłosić tą sprawę służbą. To są rzeczy, które świetnie ma wypracowane Szwecja, świetnie ma wypracowane Rumunia i warto z tych doświadczeń korzystać i sprawdzić, w jaki sposób to wygląda w tamtych państwach.
1: No to, żeby nie wybudować, że tak powiem, tego napięcia i jakiegoś elementu paniki, przejdźmy do takich informacji, które są niezbędne dla przeciętnego, tak, każdego w zasadzie obywatela. Czy my wiemy, co powinniśmy dzisiaj zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową albo chociażby otrzymamy alert RCB? Tych alertów też jest sporo. Czy wiemy, jak się zachować? No i to pytanie, które też pojawia się jak bumerang. Czy znamy najbliższe miejsce, gdzie możemy się schronić? Jak panowie oceniają to nasze takie przygotowanie w podstawowych kwestiach, właśnie nawet stricte informacyjnych? Czy mamy taką wiedzę?
2: Ja bym powiedział, że tutaj niestety nasze państwo bardzo opieszale działa i to, co już Bartłomiej też zwrócił na to uwagę, to, że my nie jesteśmy przygotowani, dlatego że przez wiele lat różne obozy polityczne nie traktowały po pierwsze zagrożenia potencjalną wojną jako coś, co może mieć miejsce w naszym kraju, a dwa, temat obrony i ochrony ludności cywilnej to był temat, który poszczególne rządy zrzucały na inne instytucje, czy na poszczególne instytucje, które nie miały zbyt dużych kompetencji w kwestiach obrony czy ochrony ludności cywilnej. I wszystko zrzucono na barki straży pożarnej, która ma swoje zadania bardzo rozbudowane, a nie dostała odpowiednich narzędzi, żeby na przykład właśnie taką ochronę i obronę ludności w odpowiednim, w czasie jeszcze pokoju takiego, nazwijmy to, geopolitycznego, przygotować. I tak mamy od paru lat taki trochę chocholi taniec wokół albo to rozbudowy schronów, albo to informowaniu ludności o zagrożeniu. Bo to, co pani redaktor powiedziała, z jednej strony mamy rzeczywiście informowanie o zagrożeniach przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przez te osławione SMS-y. Natomiast to już stało się, ja bym powiedział może trochę dosadnie, to już się skompromitowało przez lata, kiedy RCB był wykorzystywany do innych celów niż tylko informowanie o zagrożeniach, czyli informowanie w czasie pandemii o różnych komunikatach. Przed wyborami były też różnego rodzaju komunikaty przez RCB publikowane. Nie da się dzisiaj w dobie, w którym ludzie mają dostęp do smartfonów, w którym mają różnego rodzaju aplikacje, wygrać SMS-em, który przychodzi często z opóźnieniem. Tutaj rozwiązaniem powinno być stworzenie dedykowanej aplikacji, która nie wiem, czy byłaby w ramach M-Obywatela, czy w ramach jakiegoś osobnego bytu, która by informowała o zagrożeniach, tak jak na przykład robią to Ukraińcy. Na Ukrainie jest kilkanaście aplikacji, które informują o zagrożeniach z powietrza, wskazując precyzyjnie, gdzie jest zagrożenie, uruchamiając się wtedy, kiedy zagrożenie rzeczywiście dotyka danego regionu, w którym funkcjonujemy. To są prawdziwy sposób informowania ludności w dzisiejszych czasach, a nie analogowe wręcz systemy, które może sprawdzały się 20 lat temu, czy 30 by się sprawdzały. Natomiast dzisiaj no niestety przy tym natłoku informacji i dezinformacji jednocześnie, no to niestety, ale SMS nigdy nie wygra z powiadomieniem push wysyłanym przez aplikację.
1: Tutaj musimy postawić przecinek i za chwilę po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense24 i redaktor Bartłomiej Wypartowicz, autor książki Wojna, której nie chcemy. Rozmawiamy o tym, jak przygotować się, jak społeczeństwo powinno reagować na sytuację, kiedy słyszymy o zagrożeniu. I pytam pana redaktora Bartłomieja Wypartowicza, pan również napisał książkę Wojna, której nie chcemy, ale jak się do niej przygotować. Gdyby pan naszym słuchaczom mógł w takim, nie wiem, w kilku krokach powiedzieć, jakie kwestie, jakie działania powinien podjąć obywatel, żeby być przygotowany na ewentualne zagrożenie. A tych informacji, których w mediach my widzimy, jest bardzo wiele. Plecaki ewakuacyjne, przygotowanie się na 72 godziny, chociażby bez prądu, posiadanie kopii dokumentów. Według pana najważniejsze punkty, które powinniśmy spełnić, żeby być gotowi w sytuacji ewentualnego zagrożenia?
2: Pani redaktor, to jest temat tak obszerny, że tutaj jednak jeżeli mamy zrobić coś, co przyda się z pewnością słuchaczom, to się na przykład na jednym aspekcie. Powiedzmy, ostatnio bardzo często mówimy o tych atakach dronowych czy rakietowych. To może ja się skupię na tym. Oczywiście zapraszam wszystkich do książki, tam jest to bardziej szczegółowo podane. Ale są dwa warianty schematu działania tak naprawdę w sytuacji ataku z powietrza. Wariant pierwszy, czyli atak, który cię zastaje w domu, prawda? No to po pierwsze, jeżeli system alarmowania ludności zadziała, no to usłyszycie państwo syrenę alarmową. Ją łatwo jest odróżnić od standardowego wycia OSP, bo alarm strażaków to trzy sygnały wzrastające i opadające po 30 sekund każdy. A ten alarm przeciwkorakietowy to są 3 minuty ciągłego, jakby dużo szybciej wzrastającego i opadającego dźwięku. W tym momencie, jeżeli wiemy o jakimś zagrożeniu, przede wszystkim trzeba odsunąć się od okien, jeżeli jesteśmy w domu. To, że będziemy się rozglądać i sprawdzać, to jest potencjalne niebezpieczeństwo innymi przez to, że fala uderzeniowa może wybić szyby na znacznie większym obszarze, zasypać po prostu odłamkami szkła. No i niestety to jest dołożenie pracy i służbom i niestety narażanie się na niebezpieczeństwo. Jeżeli jest na przykład to blok starego typu, w którym jest schron i wiecie państwo po aplikacji, bo jest aplikacja na przykład, gdzie jest schron, po której możecie zidentyfikować miejsce schronienia, to wtedy do takiego schronu trzeba się udać. Jeżeli nie, to tutaj obowiązuje zasada trzech ścian, czyli udać się w miejsce najlepiej, gdzie nie ma okien i gdzie są trzy ściany bez okien, starać się być na środku tego pokoju i jeżeli jest to możliwe, przyjąć pozycję leżącą, która znacznie zmniejsza otrzymanie ewentualnych obrażeń. To jest wersja A. A jeżeli jesteś na zewnątrz, to jest wersja B, na przykład podróżujesz samochodem, no to nie trzeba od razu zatrzymywać jazdy i tak dalej, trzeba po prostu znaleźć jak najszybsze schronienie. Jeżeli tego schronienia nie ma, czyli nie ma żadnego budynku w okolicy, a jesteśmy na przykład na autostradzie, a wokół jest tylko las, to trzeba zatrzymać samochód, czymkolwiek posłuchać szyję i twarz, z tego względu m.in. na Ukraińcy. Ukraińcy wożą grube swetry w swoich samochodach, nie tylko w sytuacji, gdyby było zimno, ale właśnie po to, żeby osłonić tą twarz i szyję i przyjąć pozycję półleżącą. To są rzeczy, które są najłatwiejsze do dostosowania. Niestety poradnik nasz bezpieczeństwa nie o wszystkich mówi, a niektóre traktuje bardzo pobieżnie. Ja ten poradnik mimo wszystko polecam, ale warto na przykład sięgnąć czy to do informacji zawartych na Defense24, na InfoSecurity24, czy do książki Wojna, której nie chcemy, tam jest znacznie więcej tego typu porad.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi również taki program W gotowości. Bezpłatne, dobrowolne, jednodniowe szkolenia obejmują m.in. bezpieczeństwo, pierwszą pomoc, przetrwanie czy cyberhigienę. Czy takie elementy szkolenia powinny stać się, że tak powiem, już elementami powszechnej edukacji obywatelskiej? Czy powinno to wejść szerzej również, chociażby, nie wiem, do szkół, żeby takie elementy były przekazywane?
3: No ja bym powiedział, że na dzień dzisiejszy W gotowości to jest taka atrapa tego, jak politycy rozumieją kwestie bezpieczeństwa, bo to, co pani powiedziała, to jest priorytet, to znaczy to powinno być systemowa edukacja już w wieku szkolnym, czyli takie podejście rzeczywiście systemowe do tego, jak przygotować obywateli, skoro nie odwieszamy poboru, skoro cały czas jest zdany na służbę zawodową, czyli takich ludzi, którzy chcą swoje życie wiązać ze siłami zbrojnymi. Skoro nie przygotowujemy masowo ludzi do służby w wojsku czy w jakichś instytucjach związanych z bezpieczeństwem, no to takie szkolenie w gotowości jest właśnie taką atrapą, która ma pozwolić na to, żeby chociaż przez jeden dzień liznąć tego elementu, który jest związany z bezpieczeństwem, nie tylko tak

0: jakiegoś na przykład przeszukiwania budynku zawalonego, to już są kwestie wtórne. Nam potrzeba systemowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i w mojej ocenie to jest konieczne, żeby taka edukacja szerzej weszła do szkół, bo tylko w ten sposób możemy przygotować społeczeństwo to pomocy do tego, żeby spotkało się, czy było w stanie reagować na wyzwania, które nas niestety, ale mogą w przyszłości czekać.
1: Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Część rzeczy została już w jakimś sensie zaimplementowana. Na pewno możemy narzekać czy wytykać, co jeszcze tam nie zostało wprowadzone i jest tego sporo. Ale właśnie, żeby nie pobudzać tej paniki, chaosu i tak dalej, przeszłabym do takich spraw najbardziej, wydaje się, podręcznych, tak? Jak chociażby, nie wiem, zapas żywności, zapas wody, tak? Ten plecak ewakuacyjny, nie wiem, czy skrzynka przetrwania, różnie to się nazywa, czy różne są sformułowania dotyczące tego ekwipunku, ale wydaje się, że jednak warto mieć takie rzeczy. Każdy gdzieś tam ma jakieś pewnie zapasy żywnościowe, chociaż być może nie myśli o tym na co dzień i nie ma tego zgromadzonego w jednym miejscu. Niektórzy idą dalej, myśląc o chociażby, nie wiem, agregatach prądotwórczych na wypadek, gdyby były przerwy w dostawie prądu. Jak panowie do tego się odniosą?
2: Ja tutaj jak najbardziej jestem zwolennikiem i ewentualnie plecaka awaryjnego. Ja to jednak uważam, że nie powinniśmy mówić o nim plecak ucieczkowy ze względu na to, że to jest słowo cechowane emocjonalnie. Wolałbym nazywać go czy to plecakiem przetrwania, czy plecakiem awaryjnym. Czy też może to być forma skrzynki awaryjnej, czy tego typu rozwiązanie. Natomiast ja przestrzegam przed jedną rzeczą. Obecnie na rynku firm pojawiło się bardzo dużo gotowych plecaków tego typu. Niestety one są bardzo często wyposażone tak, jak producent sobie uzna, że powinny być wyposażone. Ludzie do tego nic nie dokładają, a po pierwsze, w plecaku tego typu powinny być rzeczy, których umie się używać. Bo co z tego, że kupi się plecak w sklepie, w którym będzie krzesiwo, jak można kupić zapalniczkę, jest to znacznie prostsze niż kupować coś z krzesiwem. Dla mnie to jest niepojęte, ale niestety bardzo często na przykład krzesiwo jako element takiego zestawu się pojawia. Druga rzecz, w tego typu plecakach, czy generalnie miejscach, w których mamy rzeczy do przetrwania, żywność powinna być wymieniana. To powinny być produkty, które je się na co dzień. No bo co z tego, że my kupimy sobie w 2020 roku gotowy plec, w którym będą jakieś racje żywnościowe, gdzie termin przydatności będzie do 2028, gdzie my tego nie zjemy i w 2028 my tak naprawdę z tym plecakiem mamy to zrobić. Warto jest jednak utrzymywać na przykład prowiant suchy, jakieś konserwy tego typu żywności, którą można spożyć w długim terminie, ale co jakiś czas na przykład sprawdzać, do kiedy jest termin, wcześniej to zjeść i te zasoby wymieniać, bo w sytuacji awaryjnej, jeżeli tego nie będziemy wymieniać, to z takiego plecaka nic nam nie przyjdzie. Trzeba też pamiętać o tym, że w takim plecaku, skrzynce awaryjnej powinna być woda. To ile tej wody, to w zależności od tego, na jaką długość sytuacji kryzysowej się przygotowujemy. Może to być woda oczywiście butelkowana, są też firmy, które znalazły sobie swoją niszę i produkują w takich foliowych woreczkach wodę do plecaków ucieczkowych. Ta woda jest znacznie droższa, jest dokładnie taka sama jak woda, którą nalejemy sobie do butelki. Więc no, generalnie to, co ma być w plecaku, jest fajnie opisane w tym podręczniku bezpieczeństwa, który był rozdysponowany przez MSWiA i MON. Podręcznik jest też dostępny na stronie MSWiA, ale również teraz w aplikacji Obywatel, więc dosyć łatwo będzie tutaj tę wiedzę posiąść. Ewentualnie też mamy kilka artykułów na Defense24 o tym. Natomiast to, co ja chciałbym wskazać, to fajnie, dobrze jest mieć plecak ucieczkowy, czy skrzynkę przetrwania, czy plecak awaryjny, który ja wolę, takie nazewnictwo. Z tym, że no, trzeba jednak raczej go samemu skomponować, niż kupować gotowce, bo w mojej opinii te gotowce są bardzo słabe.
1: Podsumowując, powiem tak, odporność społeczna, świadomość obywateli i wiedza, jak reagować w sytuacji kryzysowej, wydaje się, że jest równie ważna jak odporność militarna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mariusz Marszałkowski, zastępca

0: redaktora naczelnego Defense24 i Bartłomiej Wypartowicz, autor książki Wojna, której nie chcemy. Bardzo dziękuję panom za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dobra.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio ksiądz Paweł Rytel, Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego i Watykan News. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich słuchaczy Radia Plus.
1: No cieszę się, bo to już kolejna nasza rozmowa i zawsze gdzieś udaje się w przelocie zaprosić, księdza wie w przelocie, tak, między Warszawą, Watykanem, Rzymem, zaprosić do naszej rozgłośni. Cieszymy się, że znalazł ksiądz chwilę, żeby porozmawiać, a temat bardzo szczególny. Fulton Sheen, teraz bardzo głośny temat, jeden z pierwszych duchownych, który gromadził przed telewizorami, radioodbiornikami miliony słuchaczy, miliony odbiorców. No, taki nowoczesny ewangelizator, już w czwartek, 24 września w Stanach Zjednoczonych odbędzie się jego beatyfikacja. Kim był ten człowiek? I dlaczego jest teraz tak o nim głośno?
2: Niektórzy mówili, że to taki Sinatra w sutannie. Inni mówili właśnie influencer, ewangelizator. I było bardzo wiele tytułów. To był człowiek, który dzielił się tym, czym żył. On pociągał miliony ludzi, dlatego że jego świadectwo było tak mocne, a to był filozof, ksiądz, teolog, kaznodzieja, człowiek mediów, człowiek, który rzeczywiście przygotowywał te programy, ale on całym sobą mówił. To był taki fenomen medialny, ponieważ to nie był show. Na początku, kiedy tylko 9 milionów było odbiorników, można powiedzieć, prawda? No to ludzie po prostu, co piąty, co szósty Amerykanin oglądał Sheena, wierzący, niewierzący, dlatego że on potrafił przyciągnąć ludzi z sobą, z świadectwem. To nie był, w przeciwieństwie do innych programów, show, ale to był człowiek, który był bardzo wiarygodny, a jednocześnie to było bardzo dobrze przygotowane, ale też wynikało z tego, kim on był. I co więcej, że on zaczynał od pytania, dawał odpowiedzi i on kierował to nie tylko do przekonanych, tylko kierował to do wszystkich. Słuchali go chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie. Po prostu docierał do wszystkich, dlatego że był takim człowiekiem, on miał charyzmat.
1: 1895 rok to rok urodzenia, zmarł w 1979 roku, już zostało tu powiedziane, amerykański duchowny, filozof, teolog, kaznodzieja, autor wielu publikacji, wielu książek. W 1930 roku prowadził taką audycję radiową, The Catholic Hour. W 1951 program telewizyjny, który był oglądany przez nawet w piku 30 milionów widzów tygodniowo. No to są takie liczby, które wydają się raz ogromne, dwa w sytuacji, kiedy my mówimy dopiero o tych mediach, które funkcjonowały teraz w dobie internetu. Gdyby ktoś miał też zgromadzić 30 milionów odbiorców, to jest ogromna rzesza ludzi.
2: Tym bardziej wtedy jeszcze. I to też pokazuje, że te programy, na przykład jeden z takich najbardziej znanych, Life is Worth Living, na przykład, że życie jest warte przeżycia, to było coś, co docierało do ludzi i coś, co było taką receptą na życie. Teraz tak, 30 milionów wtedy, kiedy w Stanach Zjednoczonych wtedy było 160 milionów osób. To pokazuje niesamowite dotarcie. I do dzisiaj on jest wspominany właśnie z tego powodu. Ale jednocześnie, kiedy mówimy o Fultonie Sheenie, to jest tak, że jego ukształtowały dwa M, on sam to mówił. Jego mama i Maryja. Dlatego, że on został ofiarowany Matce Bożej, i on cały czas żył z tego. I było jeszcze jedna rzecz. On do końca życia był wierny jednej praktyce. Tak zwany, to jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, Holy Hour. Nikt nie zrozumie Fultona Sheena bez tego powiedzenia. Holy Hour. Dlatego, że on miał jedną godzinę przed Najświętszym Sakramentem codziennie. I nawet zmarł podczas tej adoracji Najświętszego Sakramentu. Ale to, co on mówił, wypływało z tego, co on przeżywał podczas swojej modlitwy. I dlatego ten charyzmatyczny influencer, można powiedzieć, on czerpał z tego, nie używał przed notatek. Pisał po francusku, po łacinie, żeby potem mówić po angielsku. To było przeżyte przez niego dziesiątki godzin przed każdym programem. Dlatego, że on był, i on stawał przy skredą, przy tablicy i pisał. To było tak proste, a jednocześnie widać było, że to jest właśnie biskup katolicki i ten jego przekaz był tak autentyczny, po prostu ludzie mu wierzyli. Tajemnicą Sheena jest to, że to wynikało z jego wiary. To było profesjonalnie przygotowane, ludzie mu wierzyli. A jeszcze jeden szczegół. On był fatalnym mówcą. fatalnym na początku.
1: Fatalnym mówcą, ale gromadzącym 30 milionów
2: Dlatego,
1: odbiorców.
2: Kiedy na początku retoryki miał studiował retorykę, to po prostu ten, który powiedział, to po prostu najniższe dawał mu oceny. Ale on wypracował mówienie. I on mówił, że to jest właśnie kwestia tego, to jest jego praca, to jest jego poświęcenie. On chciał docierać do ludzi i dlatego wypracował i swój styl, i wypracował to, co potem okazało się, prawda, w mediach. I dlatego to nie było tak, że od przyszło po prostu. Nie, on to wszystko wypracował, ale wynikało to z modlitwy i z jego przekonania i z autentyczności. I ludzi chwytał na autentyczność. On tym żył po prostu. I dlatego te miliony osób.
1: Co więcej, on docierał też do osób niewierzących. To nie było tylko tak, że słuchali go ci, którzy wierzyli i była to dla nich jakby prawda objawiona, prawda do przyjęcia. Potrafił przekonywać tych, no właśnie, którzy nie praktykowali, nie chodzili do kościoła, ale to, co też jest niezwykle istotne, on po prostu głosił Ewangelię.
2: Tak, nie mówił językiem rozprawy doktorskiej, nie obrażał się na nowoczesność, on się uczył języka nowoczesności. I tak jakby na początku na przykład jest TikTok teraz, czy jest internet, on od razu w to wszedł.
1: Chociaż wtedy jeszcze tego nie było, tak? No tak. Ale generalnie no, potrafił wykorzystać te media, te narzędzia, które miał do głoszenia Ewangelii.
2: Tak, i co więcej, że przekładał to na język prosty i na język ludzi, na język ludzki można powiedzieć. On nie cytował źródła tylko po to, żeby cytować, ale on mówił językiem, który docierał, zadawał pytania i odpowiadał. I to było coś niesamowitego, bo Amerykanie, czy to katolicy, tak jak pani redaktor powiedziała, wierzący, niewierzący, oni się wychowali na Fultonie Sheenie. To były pokolenia i dlatego on jest taki popularny.
1: To, co jest też bardzo ciekawe, istotne i skąd wynikała ta jego siła, moc przekonywania, godzina adoracji. Już o tym ksiądz wspominał. Potrafił codziennie godzinę adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. No i pytanie, czy on właśnie stąd czerpał tę siłę, stąd czerpał tak naprawdę to, co on ma powiedzieć ludziom, to, co ma trafić do odbiorców. No bo gdybyśmy zrobili taki test wśród księży, nie wiem, czy by się na to zgodzili i czy wzięliby udział w takiej ankiecie, no, czy oni przygotowując się chociażby do kazań, tak, no bo powiedzmy, że to jest to takie, ten sposób przekazu współczesnych księży, zanim wyjdą do ludzi, zanim przekażą na ambonie to, co chcą do nich skierować, czy to też jest wcześniej przemodlone, czy stąd jest brana ta siła, no tego nie wiem. To tak jakby trochę puszczam weter, zastanawiam się. Natomiast tutaj ewidentnie wiemy, że faktycznie codziennie godzina adoracji przed Najświętszym Sakramentem, która dawała mu finalnie moc, dawała mu możliwość przekazywania tego, co było dla niego najistotniejsze.
2: Dlatego możemy zapytać księży, jak ci nas słuchają, mogą sami zobaczyć, czy sami pomyśleć o tym, prawda? Ale to właśnie pokazuje to źródło. Tym bardziej, że to słowo to nie tylko było mówienie, ale on przekonywał ludzi. I na przykład są osoby, które wcześniej były komunistami, a którzy zostali katolikami. Są osoby niewierzące, które stały się wierzące. To nie było tylko mówienie, to nie był show, ale to było świadectwo wiary i to kształtowało ludzi. Na przykład jak on mówił o cnotach, mówił o wartościach, mówił o bardzo takich nawet prostych rzeczach, to widać było, że to było przemyślane, ale jednocześnie to było coś takiego, co potem po nim zostało wzięte przez książki, które są na przykład Maxwella czy inne, które mówią o takim rozwoju osobistym. To on to mówił już w latach 50., 60., bazowane na Ewangelii. Jakby Ewangelia była wzięta do życia, w praktyce. Co to znaczy, że Jezus mówi to, że to o przebaczeniu? Co to znaczy w praktyce, w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym, w takim, w takim, w takim? Więc on przekładał Ewangelię na język medialny, on nauczył się tego języka. I dlatego był po prostu odbierany w ten sposób, trafiał do ludzi, on trafiał do serc. Chociaż nie ma tego zawołania, ale wydaje się, że jak się patrzy na niego, to zawołanie kardynała Newmana, serce mówi do serca, cor ad cor loquitur, bardzo dobrze również odnosi się do Fultona Sheena.
1: Ja tak zejdę na nasz rynek lokalny, na Polskę i tutaj to, co sami wiemy, tak, Maksymilian Maria Kolbe, rycerz niepokalanej. To jest moment, kiedy faktycznie no, tam też były milionowe nakłady, jeśli chodzi o czas, kiedy ten rycerz niepokalanej był wydawany i ogromne poruszenie, jeżeli chodzi o wykorzystanie mediów do krzewienia Ewangelii przez no, polskiego księdza, przez ojca Maksymiliana Kolbego. To też jest niesamowita jakby siła przekazu kapłana przez media, tak? Czyli używanie narzędzi do ewangelizowania. Wydaje się, że oczywiście no nie mamy tylko przykładów w Ameryce, ale też mamy w Polsce, że to jest takie współczesne narzędzie, ale beatyfikacja, która będzie miała miejsce już w czwartek, trochę została, że tak powiem, odroczona w czasie, bo ona miała się dokonać już dużo wcześniej. Była zapowiadana wraz z beatyfikacją księdza prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Dlaczego to tak bardzo się przesunęło w czasie i dopiero teraz przyszedł czas na beatyfikację?
2: Miała być w 2019 roku beatyfikacja i chodzi o to, że ważne jest, żeby oprócz cudu, bo było też uzdrowienie, to mieć po prostu przebadać sprawę kwestii, jak traktował kwestię osób skrzywdzonych przez duchownych w swojej diecezji, bo był krótko, ale był administratorem, był biskupem diecezjalnym, de facto, administratorem diecezji. I chodzi o to, że wtedy potrzebowano więcej czasu, żeby zobaczyć, jak te sprawy były załatwiane, jak, bo był, tak, był w diecezji Rochester w latach 66-69 i w związku z tym, że były badane kwestie wykorzystywania seksualnego przez duchownych, to chciano sprawdzić, jak było to podczas, w czasie, kiedy on był administratorem tej diecezji, kiedy administrował tą diecezją. I po zbadaniu tych spraw dano sobie więcej czasu, żeby nie było pośpiechu. Wnioski są takie, że on zgodnie z procedurami, czy zgodnie z sumieniem, te sprawy załatwiał, że można procedować, jeśli chodzi o jego beatyfikację. Dlatego był potrzebny ten czas, żeby spokojnie to zbadać.
1: My rozmawiamy z księdzem Pawłem Rytelem Andrianikiem. Już za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami. Wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego i Watykan News, jest moim i Państwa gościem i rozmawiamy o beatyfikacji Fultona Sheena już w ten czwartek. Temat arcybiskupa dla wielu Polaków nie jest tematem nowym. Co więcej, w zasadzie miał on też związki z Polską, a w swoim czasie również już ze wspomnianym przez nas prymasem tysiąclecia, bo już podczas Soboru Watykańskiego II spotkał się z hierarchami i między innymi właśnie z kardynałem Wyszyńskim, ale też z Karolem Wojtyłą. Jakie to było spotkanie?
2: Wiemy, że jeśli chodzi o kardynała Stefana Wyszyńskiego, to w 1963 roku zarówno Sheen, jak i kardynał Wyszyński są wymieniani wśród hierarchów przyjmowanych przez uwolnionego z sowieckiego więzienia metropolitę Józefa Slipija. Ponadto w archiwalnej prasie znajdujemy tych samych ojców kościoła i ojców soborowych w kręgach właśnie Soboru Watykańskiego II, więc musieli się spotykać, musieli się znać. Co do kardynała Karola Wojtyły, to niektórzy uważają, że przynajmniej jest taka książka, biografia Cheryl Hooks, który pisze, że Wojtyła miał uczyć się angielskiego, przynajmniej częściowo, przez słuchanie nagrań Sheena. Nie wiemy tego. Nie mamy potwierdzeń. Święty Jan Paweł II nigdy nie powiedział tego. Przynajmniej nie ma takiej wypowiedzi, żeby, prawda, który żeby to potwierdził albo zaprzeczył. W każdym razie jest to podane w jednej z jego biografii. Natomiast co jest ważne, że możemy widzieć podobieństwa między Janem Pawłem II a Fultonem Sheenem. Dlatego, że jak wiem, Jan Paweł II wcześniej jest, prawda, no, był polonistą, ale również zajmował się teatrem i tak dalej. I też przygotowanie i występowanie do ludzi, zarówno jednego, jak i drugiego, no, to jest dotarcie do bardzo wielu osób. I co ważne, że i jeden, i drugi pokazują, że mówienie do bardzo dużego grona ludzi to nie oznacza spłycenia przekazu. Oni mówią bardzo głębokie rzeczy do bardzo szerokiego grona ludzi. I jeden, i drugi, Fulton Sheen i święty Jan Paweł II. Wiadomo, że wtedy Fulton Sheen był bardzo znany, tak samo w Polsce. Więc chodzi o to, uznaje się, że w takim razie Karol Wojtyła mógł mieć, prawie wiedzieć o nim, prawda? Tym bardziej, kiedy był też podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Ale nie mamy takich zapisków, że oni, prawda, spotkali się, za wyjątkiem ostatniego spotkania, kiedy już Karol Wojtyła został papieżem i wtedy spotkał. Więc i co więcej, że to spotkanie było bardzo ważne, ponieważ mówi, że dobrze mówiłeś o naszym Panu Jezusie Chrystusie, jesteś lojalnym synem Kościoła. Co to oznacza? Że Jan Paweł II musiał znać właśnie Fultona Sheena, który w tym czasie przeżywał ogromne trudności. Dlatego konflikty wewnątrz wspólnoty Kościoła i został pozbawiony programu swojego. Był 3 lata właśnie na biskupie, potem już był w Nowym Jorku i był trochę taki, można powiedzieć, no, przeżywał bardzo trudny czas. I te słowa Jana Pawła II i to podejście Jana Pawła II do niego, ten uścisk, który to zdjęcie zostaje do dzisiaj, to pokazują, że jak bardzo papież go cenił. I też pokazują takie ukoronowanie jego drogi, że pomimo tych wszystkich trudności, to była taka pieczęć, która przed jego, i to było na krótko przed śmiercią. Co więcej, Jan Paweł II napisał list kilka dni dosłownie po tym spotkaniu na 60-lecie kapłaństwa Fultona Sheena. I to było tak jakby taka rehabilitacja wobec tych, którzy mieli jakieś zarzuty wobec niego, że to jest właściwy człowiek. A już jak została beatyfikacja, no to już w ogóle wszyscy są też, mają świadomość tego, kim on jest.
1: To spotkanie miało miejsce dokładnie 2 października 1979 roku. Jan Paweł II spotkał się z Sheenem w katedrze świętego Patryka w Nowym Jorku. Ja tak zastanawiam się, ksiądz mówi, że na pewno, no, musiał o nim słyszeć, skoro powiedział te słowa, dobrze pisałeś i mówiłeś o naszym Panu Jezusie Chrystusie, jesteś wiernym synem Kościoła, że na pewno znał, wiedział, kim on jest, wiedział, w jaki sposób on przekazuje. Czy jest, no nie wiem, czy jakieś prawdopodobieństwa, albo z jakichkolwiek rozmów wynika, że no, Karol Wojtyła, już jako Jan Paweł II, papież, w jakimś sensie wzorował się na sposobie przekazu arcybiskupa Sheena do wiernych, zwłaszcza w tym aspekcie, że mówisz do rzesz wiernych, do milionów wiernych, ale tak naprawdę trafiasz bezpośrednio do konkretnego człowieka.
2: Nie mamy potwierdzenia, że wzorował się. Inny przekaz, ponieważ telewizja to jest inny przekaz. Mówienie do ludzi tak szeroko to jest znów inny przekaz, ale jedno jest pewne. Papież, który ma dyplomatów, otrzymuje z krajów raporty, relacje. Więc zarówno wcześniej mógł znać jako kardynał, ale tak samo mógł z raportów znać Fultona Sheena. I to, co on powiedział, to są bardzo głębokie słowa, bo nie mówił bardzo dobrze nauczałeś, bardzo dobrze robiłeś tego, bardzo dobrze mówiłeś o naszym Panu Jezusie Chrystusie. A on przecież mówił o tym, jak żyć, o tym właśnie o różnych takich kwestiach, takich bardzo praktycznych, nie? Ale papież to zrozumiał, że to była de facto Ewangelia, czysta Ewangelia włożona w takie życie codzienne, praktyczne. I dlatego go doceniał. I to było pasztościowe, że właśnie w katedrze w Nowym Jorku, krótko przed śmiercią, go po prostu docenił. Tego człowieka, który tak całe życie przeżywał z takim poświęceniem i to miał bardzo wiele trudności. I to wynikających z jego uczciwości. Tak naprawdę te trudności wynikały z jego uczciwości. Więc to pokazuje też, i dlatego został świętym, błogosławionym teraz, nie? Co więcej, że to nie jest tylko tak, że to było kiedyś. W Polsce jest coraz więcej książek, publikacji, na świecie tak samo, które wracają do słów Fultona Sheena. Jeśli na YouTubie, nawet możemy na przykład na YouTubie napisać Fulton Sheen i znajdziemy te wideo.
1: I jego wypowiedzi jest tego całe mnóstwo.
2: Tak.
1: Mogę potwierdzić.
2: Dokładnie. I to jest cały czas aktualne. To nie jest tylko passé. To nie jest tylko, że my wspominamy, co było. Ale to, co on mówił, jest ponadczasowe. Ja sam osobiście z chęcią, po prostu on był takim charyzmatycznym mówcą, że jak się zacznie oglądać, to trudno skończyć, bo on tą kredą pisze, takie słowo, następne i tłumaczy. I w bardzo prosty sposób. I co więcej, każdy wie, że to, co on mówi, to jest prawda, że to jest wiarygodne i że to jest dla mnie takie lekarstwo, że to jest dla mnie recepta na życie. I dlatego to jest też tajemnica sukcesu właśnie Fultona Sheena, ale to nie jest tylko to, że on tam ładnie mówił, zrobił show, tylko właśnie to wynikało z ora et labora, modlitwy i pracy.
1: To, co wydaje się bardzo ważne podkreślenia i to, co też często możemy wyczytać, on nie był showmanem. A można odnieść takie wrażenie, no, że skoro robił takie milionowe zasięgi, no to taki współczesny influencer, showman, celebryta, który przyciąga rzesze odbiorców. Tu sytuacja jest inna. Oczywiście te rzesze odbiorców przyciągał, ale jego celem, no, wydaje się, nie były zasięgi, nie były lajki, polubienia, tak jakbyśmy to teraz mogli przełożyć na język mediów społecznościowych, ale tak naprawdę przekazywanie tej Ewangelii, czyli mówienie o rzeczach często trudnych, codziennych, w sposób, który trafia do serc i wierzących, i niewierzących. I to, co też no, wyłapał święty Jan Paweł II, tak? Czyli byłeś dobrym uczniem, dobrze mówiłeś o naszym Panu Jezusie, a nie świetnie wystąpiłeś, świetny speech, świetne wystąpienie. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne do rozgraniczenia, a można wpaść w taką pułapkę, że to ja jestem tutaj teraz super, tak? To ja jestem gwoździem tego programu i numer jeden. A tu się wydaje, że on cały czas był bardziej tym narzędziem, które ma prowadzić do Jezusa Chrystusa.
2: Kiedyś ksiądz Wąs powiedział, który ma takie studium duchowości, można powiedzieć, że on oczywiście nie szuka komplementów, ale największą takim dla niego najważniejszym jest, jak ktoś kiedyś mu powiedział, że dziękuję, że ojciec nie zasłaniał sobą Jezusa Chrystusa. I to samo można powiedzieć o Fultonie Sheenie, że on nie zasłaniał sobą Jezusa Chrystusa i że on był dla ludzi pomocą. I bardzo wiele osób mu było wdzięcznych, chociaż on ich nie widział, albo mu wdzięcznych, ponieważ on pomógł im w życiu. Że Ewangelia to nie jest abstrakcyjna, tylko to są konkretne sprawy. Co więcej, on nauczył się języka docierania do ludzi, bo to jest kwestia języka. Jak się mówi do ludzi? Osoba, która jest z przekonania, to mówi, ale też jak dotrzeć do człowieka. Nie dlatego, że ja mam rację, czy ja mam skarb, to już będę cytował, tylko chodzi o to, żeby to przemienić. Dlatego Fulton Sheen przełożył na język mediów to, co zawsze było i co jest w Ewangelii, to, co jest do dzisiaj, ale właśnie na język mediów. I też tam były emocje, tam było doświadczenie, tam było wyjście do człowieka. Ludzie, nawet dzisiaj, którzy oglądają Fultona Sheena, to co pani redaktor powiedział, oni czują, że on nie mówi o sobie, on mówi dla nich.
1: Beatyfikacja odbędzie się 24 września. Kto będzie przewodniczył tej beatyfikacji? No i też jak będzie przebiegała ta uroczysta msza święta, tak, beatyfikacyjna, no bo wiadomo, że to też ma jakieś swoje poszczególne punkty.
2: Więc tak, przewodniczył będzie w imieniu Ojca Świętego Leona XIV proprefekt dykasterii do spraw ewangelizacji, kardynał Luis Antonio Tagle. Według organizatorów, to są dane sprzed około 10 dni, zgłoszonych było około 45 tysięcy pielgrzymów. I tak jest, że beatyfikacja sama nie będzie w Peorii, chociaż tam, prawda, tam był tylko w Round St. Louis, dlatego że w tamtym regionie jest tylko stadion na 15 tysięcy.
1: Czyli nie pomieszczą się.
2: Nie pomieszczą się. Tak, dlatego
1: czyli i gromadził ich za życia i teraz ich gromadzi po śmierci.
2: I teraz tak samo. Tak. Będzie odsłonięcie obrazu Fulton Sheena, beatyfikacyjnego. Nie widzimy go jeszcze, to jest na razie w tajemnicy. Będą relikwie Fulton Sheena, nie wiemy jakie. Wiemy za to, że na przykład mają być relikwie też w różne miejsca przesyłane, na przykład, ale na razie dokładnie nie wiemy, jeśli chodzi o tą relikwię. Ponadto wiemy również o tym, że będzie rodzina Jamesa Fultona Engstroma, chłopca, którego uzdrowienie było potrzebne i zostało uznane jako właśnie cud do tej beatyfikacji.
1: Czy generalnie możemy też powiedzieć, czy wiemy, czego będzie patronem? Czy to zostanie już ogłoszone, podane? Kto będzie mógł za jego wstawiennictwem modlić się i prosić w różnych tematach?
2: Nie ma jeszcze tego, nie ma takiej informacji jeszcze oficjalnie, ale co naturalne, jakby on jest związany z mediami, prawda? Jako to jest taki katolicki influencer, ale nie ma, nie tylko katolicki influencer, a nawet jeszcze więcej, ale nie ma podanego na przykład, nie, że będzie błogosławiony na przykład taki, czy taki
1: od stronę, internetu, czy patron, jak patron, chociażby Karla Kutis, tak? Tak, no bo tak. Tutaj mamy, coraz więcej mamy tak de facto tych od mediów tak. Różnych patronów. Czy to nie jest tak, że dopiero teraz doczekaliśmy się tej beatyfikacji, kiedy papież Leon został papieżem tak. I mamy beatyfikację amerykańskiego arcybiskupa, tak. A tyle lat musiała czekać, to znaczy siły amerykańskie zadziałały, mówiąc krótko, czy niekoniecznie?
2: Niekoniecznie, bo to już wcześniej było przygotowane i chodzi o to, że ludzie też chcą tej beatyfikacji, ale ważne jest co? Tutaj, nawet gdyby ludzie chcieli, to nie odbyłaby się ona bez jednego dziecka. Nie odbyłaby się ona bez cudu. I tak, 16 września 2010 roku przyszedł na świat James Fulton Engstrom. Przyszedł na świat bez pulsu i oddechu. Jego rodzice natychmiast zaczęli prosić o wstawiennictwo Fultona Sheena i do modlitwy dołączyły się kolejne osoby. Przez 61 minut nie udało się uzyskać normalnych oznak życia tego dziecka. Kiedy lekarze byli już u kresu możliwości działania, serce chłopca zaczęło bić. Później jego stan poprawia się w sposób taki, że komisja medyczna uznała, że nie można tego w naturalny sposób wytłumaczyć, bo medycznie jest to niewytłumaczalne i ten cud właśnie został uznany do beatyfikacji.
1: My rozmawiamy z księdzem Pawłem Rytelem Andrianikiem. Zostańcie Państwo z nami i po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego i Watykan News, jest naszym gościem. Rozmawiamy o beatyfikacji arcybiskupa Fultona Sheena, która już w czwartek, 24 września, będzie miała miejsce. No i też zastanawiamy się, czy będzie on ogłoszony jako patron od mediów, od internetu, od środków społecznego przekazu. Tej informacji jeszcze nie mamy. Księże Pawle, już to ustaliliśmy, ale patrząc na życie, na działalność, na to, w jaki sposób funkcjonował arcybiskup Sheen, jaką rzeszę, milionowe rzesze osób wierzących i niewierzących przyciągał przed telewizory, radioodbiorniki, wydaje się, że może być takim wzorem i dla współczesnych księży, ale też dla mediów. Ja bym się skupiała trochę na mediach, nazwijmy to, katolickich. Chociaż w ogóle myślę, że dla mediów, bo wszystkim mediom zależy na tym, żeby jak najwięcej odbiorców przyciągać. Ale faktycznie, patrząc na jego dokonania, czy to może być taki wzór dla mediów, dla księży, dla mediów katolickich, jak przyciągać do swojego przekazu tych, którzy nas słuchają?
2: Zmieniły się formy. Kiedyś była telewizja, teraz jeszcze też jest telewizja.
1: Jeszcze jest.
2: Tak, ale wiadomo, że na przykład młodzi są już w mediach społecznościowych. Więc chodzi o to, że on po pierwsze wiedział, co chce powiedzieć, wiedział, dlaczego chce to powiedzieć i znalazł sposób, żeby to powiedzieć. I dlatego on docierał do takich milionów osób. I obecnie również dla Kościoła to jest ten czas, dlatego że Kościół posługuje się ubogimi środkami. I kiedyś, żeby docierać do ludzi, potrzebna była telewizja, potrzebne było radio, a teraz są media społecznościowe i czasami większe zasięgi są w mediach społecznościowych niż w niektórych stacjach radiowych czy telewizyjnych. To jest niesamowitego, coś niesamowitego. A my mamy to narzędzia w komórce.
1: Czy faktycznie teraz każdy, no popatrzmy na osoby z Kościoła, ksiądz, ci, którzy dowodzą katolickimi mediami, którzy je prowadzą, mogą i powinni wykorzystywać współczesne narzędzia do komunikowania. Patrzę też oczywiście i myślę o mediach społecznościowych. No internet, no to już bez tego nie da się ruszyć, ale no wszystkie te platformy, tak, społecznościowe, na których młodzi są obecni i w zasadzie gdyby teraz zrobić sondę wśród młodych, to mało kto i rzadko kto w ogóle ogląda telewizję. Czy też niestety słucha radia, choć wydaje się, że radio można też słuchać, przecież i wielu słuchaczy słucha nas online, ale te media społecznościowe, te platformy, to jest chyba to miejsce, gdzie no, młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, w większości po prostu spędzają czas.
2: Spędzają czas, to jest właśnie to słowo klucz. Z mediami spędzają czas. I dlatego mogę podzielić się doświadczeniem Vatican News. W tamtym roku mieliśmy zasięg około miliarda. Miliarda wyświetleń polskiej sekcji Radia Watykańskiego, Vatican News i L'Osservatore Romano. Dlaczego? Ponieważ media społecznościowe, to jest jedna rzecz, a druga partnerzy, którzy publikują i podobnie po prostu taki system, który polega na tym, że tworzy się network i taką sieć komunikacji sprawia, że docieramy do bardzo wielu osób. I dlatego tutaj ważne są koalicje, ważne są grupy medialne, ważne, że dociera się, ważne, że są grupy influencerów. Co więcej, na przykład w Meksyku, w Afryce, w Indiach, w różnych krajach coraz więcej osób właśnie w Kościele katolickim używa komórki jako narzędzia komunikacji, bo chodzi o to, że ktoś jest w ciekawym miejscu, jest ciekawe wydarzenie, on to relacjonuje, czasami na żywo, czasami zrobi zdjęcie. I to jest właśnie ta siła. Nie chodzi o perfekcyjność, chodzi o emocje, chodzi o przekaz, chodzi o wiarygodność. I dlatego jest możliwe docieranie przez media katolickie teraz bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości. Dlatego, że wszyscy mamy dostęp do mediów społecznościowych. Jeśli są ciekawe rzeczy, to ludzie to robią. To może stać się wiralem. I tym bardziej to jest dla nas wyzwanie, żeby uczyć się tego języka. Nawet jak ktoś nie jest ekspertem, jak Fulton Sheen, może się tego nauczyć. On ze słabego mówcy stał się mówcą numer jeden w Stanach Zjednoczonych.
1: Co więcej, ja teraz jak rozmawiam z wieloma osobami, to nawet osoby już w starszym wieku korzystają z platform społecznościowych i to nie jest tak, że to tylko trafia do młodych. Już dawno zatarła się taka granica, czy to młodzi z tego korzystają. Wielu seniorów wręcz korzysta z różnych mediów społecznościowych. Ja sobie ostatnio patrzę i różne parafie mają na przykład strony, mają jakieś swoje fanpage'e, tak? Czyli tam, gdzie są odbiorcy, tam i oni muszą podążać. W zeszłym tygodniu mieliśmy, w zeszłą niedzielę, była Niedziela Środków Społecznego Przekazu i między innymi właśnie obchodzony był jubileusz stulecia istnienia Tygodnika Katolickiego Niedziela. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam Tygodnik Katolicki Niedziela, całą redakcję, bo sama jestem częstochowianką, więc jakby gdzieś to medium bliskie mojemu sercu. No ale patrząc oczywiście na tą stuletnią tradycję, tak, bo to też jest historia medium, które przeszło bardzo wiele, tak? 100 lat, no to jednak bardzo dużo się wydarzyło w tym czasie i przetrwać na tym rynku medialnym, rynków mediów katolickich, ale nie tylko. No to też jest wyzwanie. Ksiądz również był obecny na jubileuszu. Jak ksiądz ocenia tą zmieniającą się funkcjonowanie Tygodnika Niedziela przez te lata, na które ksiądz patrzył, jak oni się rozwijają i funkcjonują?
2: Niedziela pokazuje, że zmieniają się czasy, zmienia się forma, ale treść zostaje ta sama. To jest to. Kiedyś ta jedna osoba mówiła, że kiedyś, na przykład książki, prawda? Ktoś mówi, że coraz mniej jest książek, coraz mniej się publikuje książek. Podobnie gazet, jak na przykład Niedziela, czy inne gazety. Tak, ale zmienił się podkład, ale treść została. Ludzie czytają, tylko czytają portal, czytają media społecznościowe. Niedziela ma ponad 120 tysięcy osób na Facebooku chociażby, nie? Ponadto ma i na X-ie, i w ogóle jest w mediach społecznościowych obecna. Bo oprócz tego, że portal jest bardzo aktualny. Wydaje mi się, że prawdopodobnie jest to najbardziej aktualny portal katolicki w tej chwili w Polsce. Tak wiele informacji jest umieszczane właśnie na niedzieli. I to pokazało, że niedziela odnalazła się. Że od gazety do kwestii cyfrowej. Co więcej, ma studio radiowe, studio wideo. I to pokazuje, że podobnie my nie zatrzymujemy się na tym, co było kiedyś, bo to, co nawet było 2-3 lata temu, teraz jest inne. Na przykład, jak bardzo weszła sztuczna inteligencja chociażby, prawda? I to wchodzi w różne dziedziny życia. Dlatego ważny jest dokument papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas, właśnie, która mówi o naszym podejściu też do sztucznej inteligencji, a niedziela jest przykładem, jak można się zmieniać, żeby nie tylko być na topie, ale żeby nawet iść do przodu. I dlatego wejście w media społecznościowe, w kwestie internetu są tak ważne. Na przykład, tak samo jeśli chodzi o Radio Watykańskie, to my widzimy, że grono odbiorców właśnie jest w mediach społecznościowych i to w różnym wieku, tak jak pani redaktor powiedziała. Są różne osoby w różnych mediach społecznościowych i to jest takie ważne, żeby nie tylko pozostawać na tym, że kiedyś tak było, ale iść do przodu. Papież Franciszek mówił tak. Jak ktoś chce coś zmienić, to jest zawsze trudno. Bo zawsze są dwie odpowiedzi. Nigdy tak nie było,

0: Media watykańskie, które w zasadzie no, rozchodzą się na cały świat. Ksiądz jest szefem polskiej sekcji Radia Watykańskiego i Watykan News, więc moje pytanie jest takie, jak bardzo tutaj trzeba podążać za duchem czasu, żeby wyjść z informacją, którą przekazuje papież do bardzo szerokiego grona odbiorców. Tak, my oczywiście mówimy o polskim odbiorcy, ale tak naprawdę to jest tłumaczone na wiele języków, nie wiem na ile nawet de facto, ale podejrzewam, że na bardzo, bardzo wiele, no bo Watykan jest takim miejscem, takim epicentrum, gdzie faktycznie te słowa o Ewangelii, przekaz o Ewangelii rozchodzą się po prostu globalnie wszędzie i trzeba dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, a bez wykorzystania nowoczesnych narzędzi, no nie da się tego po prostu zrobić.
1: Przekazujemy informacje w 57 językach. Co więcej, że w tym gronie najważniejszych języków od 4 października minionego roku jest również język polski. Jest 7 języków głównych, czyli angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, włoski i polski. I teraz chodzi o co? Że jeśli chodzi o media watykańskie, to się bardzo szybko zmienia. Nawet ja patrzę w ciągu ostatnich 3 lat. Od depesz ze zdjęciem wysyłanych do partnerów przez de facto, nawet powstała ostatnio agencja radiowa, czyli przekazujemy właśnie tak samo do Radia Plus i cieszymy się z tej współpracy. Newsy, które co godzina wychodzą, oprócz dziennika, który jest, ale teraz to jest takie naturalne, że musi być content wideo. I to jest piękne, muszą być rolki, ponieważ ludzie oczekują tego właśnie, prawda? Więc chodzi o to, że zmienia się forma, ale treść i głębia tej treści pozostaje. Jest to treść ewangeliczna, jest to treść, która jest dla dobra człowieka, a chodzi o to, żeby to tylko podać w sposób jak najbardziej aktualny. I dlatego jest ta zmiana formy, ale treść jest ta sama, treść jest ewangeliczna, ale nie możemy pozostać przy tej starej formie. Jeśli chcemy do ludzi docierać, powiem tak, może to jest trochę uchylenie rąbka tajemnicy, ale...
0: Proszę uchylać rąbek tajemnicy. Tak.
1: Właśnie, ale na przykład chociażby na Facebooku na rolkach jest, czasami mamy kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy wyświetleń jednej rolki. I to, co jest ważne, ekran komórki to nie jest tylko jakaś część materialna. Za tym ekranem są ludzie. I kiedy my wysyłamy informacje, tworzymy informacje, to mamy zawsze tą świadomość. My docieramy do ludzi, my docieramy do serca, do umysłu, do duszy człowieka. I to nam daje siłę do przygotowywania informacji dla Państwa.
0: Ja życzę oczywiście wszystkim pracownikom Radia Watykańskiego, Watykan News, tej siły, tak, i do dalszych działań i przekazywania informacji. I ostatnie pytanie na zakończenie naszej rozmowy. Jaki najważniejszy przekaz, księdza zdaniem, powinien trafić i do tych, którzy prowadzą media i katolickie, i niekatolickie, patrząc na przykład nowego za chwilę beatyfikowanego biskupa Shina?
1: Można powiedzieć, jak papież Franciszek czasami mówił o 3 słowach. Wiarygodny, czyli wiarygodność, Ewangelia i życie. Dlatego, że on w sposób wiarygodny mówił o Ewangelii, która zmieniała życie ludzi. Ludzie bardzo wiele zawdzięczają, ponieważ oni bardzo wiele skorzystali w swoim życiu kiedyś i korzystają teraz. Dlatego zachęcam, żebyśmy nie tylko mówili o przeszłości, ale żeby wejść na YouTube i posłuchać arcybiskupa Fultona Sheena. I każdy z nas doświadczy, jak bardzo on nam również teraz, nam osobiście może pomóc, jak bardzo to, co mówił, dotyka naszego życia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik był naszym gościem. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem przy kolejnej wizycie w Polsce. A my Państwa zapraszamy jeszcze po godzinie 23 na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj rozmowa o relacji psychiatrii wobec duchowości. Gościem będzie profesor nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda. Ja już kłaniam się, dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 4 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Witam Państwa. Dobry wieczór. Paweł Krzemiński. Po weekendowej przerwie spotykamy się w kolejnym wydaniu Nocnych Świateł. Tym razem już po raz 2093. Taką liczbę nam wystukał licznik Nocnych Świateł po ponad 13 latach spędzonych razem na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, gdzie możecie Państwo nas odbierać przez radio albo przez internet ze strony radioplus.pl na całym świecie. Na Facebooku możecie Państwo program współtworzyć, do czego zapraszam, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Niezmiennie od ponad 13 lat forum wymiany myśli dla świetlików tam się znajduje. Komentarze, refleksje, myśli, pytania, doświadczenia, wątpliwości. Tam jest na to miejsce. I przypominam też, że od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze zaczynamy tuż po 11. Program trwa 2 godziny, będziemy razem do pierwszej. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czy duchowość może wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Czy wiara może być z jednej strony źródłem siły i nadziei, ale także być może lęku, poczucia winy, czy wewnętrznego cierpienia. Także gdzie przebiega ta granica między doświadczeniem duchowym a objawami choroby psychicznej, to jest istotny czynnik, który nie jeden umysł zaprząta. Czy psychiatra potrafi odróżnić duchowe doświadczenie od objawu choroby? Dziś będziemy się w takim razie przyglądać przestrzeni, w której spotykają się i to psychika, wiara, i to cierpienie, i poszukiwanie sensu. Porozmawiamy o tym, jak nasze doświadczenia kształtują też obraz Boga. Kiedy religijność może pomagać, a kiedy z kolei staje się źródłem lęku i czy człowiek może uzdrowić swoją relację z Bogiem. Relacja psychiatrii wobec duchowości. To dzisiejszy temat Nocnych Świateł. Państwa i moim gościem jest psychiatra, psychoterapeuta, autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie, pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Krzysztof Krajewski-Sito. Witam panie profesorze, kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, kłaniam się panu redaktorowi, kłaniam się państwu.
1: No to, panie profesorze, trzeba takie fundamentalne rozróżnienie na początku zrobić, zacząć krótko mówiąc od podstaw. Czym jest duchowość z perspektywy psychiatry i psychoterapeuty? Czy jest to jakaś kategoria, którą psychiatria może w ogóle badać?
2: Odpowiem w ten sposób. Otóż psychiatra nie zajmuje się religijnością czy duchowością per se, samą w sobie i nie stawia tutaj żadnych rozstrzygnięć. Natomiast przedmiotem zainteresowania psychiatry powinien być sposób przeżywania duchowości u pacjenta. I to jest jakiś taki obszar, który może być badany, może podlegać refleksji i może podlegać interpretacji, czy wreszcie psychiatra może wspólnie z pacjentem zastanawiać się i pokazywać różne sposoby przeżywania duchowości i religijności, oczywiście w taki sposób, który nie atakuje wolności, dojrzałości pacjenta i jego systemu wartości.
1: A co pana jako lekarza i psychoterapeutę najbardziej zaskoczyło w tej przestrzeni, w której psychiatria spotyka się z duchowością?
2: O, to trudne pytanie. Co najbardziej?
1: No, może coś takiego, co pana poruszyło, oświeciło, może dało jakieś takie doświadczenie, do którego pan się odwołuje, że jest to no, pewnego rodzaju jakieś odkrycie, czy pewna wiedza, która jest jakąś kanwą, na której snują się inne wątki.
2: Dla mnie takim najciekawszym doświadczeniem na pewno była praca z pacjentami w psychozie, to znaczy pacjentami, którzy doświadczyli psychozy i z tej psychozy się wydobywali i którzy poddani byli zarówno leczeniu farmakologicznemu, jakby w pierwszym etapie oczywiście, a później psychoterapii. I praca z tymi pacjentami pozwoliła mi zrozumieć, że każdy z nas ma różne części przeżywania duchowości, zarówno część dojrzałą, jak i niedojrzałą, neurotyczną i psychotyczną, mówiąc w skrócie, i żeby przybliżyć się do takiego człowieka, zrozumiałem, że trzeba się skontaktować z jego częścią psychotyczną i też w jakiś sposób w sobie taką część odnaleźć, ale też te wszystkie inne, to znaczy nie przyjmować od razu, że no to jest człowiek chory i cały sposób jego przeżywania duchowości będzie chory, ale że on ma też zdrowe części, dojrzałe czy niedojrzałe, ale zdrowe, i że warto nawiązać dialog też z tymi częściami.
1: No właśnie, tutaj poruszył pan taką kwestię, która jest, no, co by nie mówić, pewną tajemnicą, no bo jak odkrywać w drugim człowieku i w sobie jednocześnie takie części, co do których jesteśmy przekonani, że są u innej osoby czymś obcym, a w nas samych, no jak to? My mamy jakąś część, która jest zaburzona, widzimy siebie zawsze nieco lepiej niż jest w istocie. Więc to jest moim zdaniem bardzo duże wyzwanie dla wrażliwości, ale jednocześnie popartej wiedzą.
2: Tak, to oczywiście jest bardzo trudne i powiem przez analogię, że żeby zostać psychoterapeutą, to trzeba przejść terapię własną, czyli zobaczyć w sobie, oczywiście w kontakcie z terapeutą czy grupą terapeutyczną, różne zranione, niedojrzałe części, takie, których nie dostrzegamy, których nie jesteśmy świadomi, po to, żeby swojej problematyki nie przerzucać później na pacjenta. Ale to dotyczy tej części emocjonalnej, tego, jak budujemy relacje, tego, jakich używamy mechanizmów obronnych. Natomiast to doświadczenie pracy z pacjentami, z doświadczeniem psychozy nauczyło mnie, dało mi taką refleksję, że terapeuta, który dotyka obszaru przeżywania duchowości, powinien przejść jakiś rodzaj takiego selfu, czyli właśnie zobaczenia w sobie też różnych sposobów przeżywania duchowości. Oczywiście duchowość to nie jest to samo co religijność, bo duchowość jest też u osób niekoniecznie religijnych, tak? Natomiast no, może być, prawda, taka część duchowości etyczna czy estetyczna, pozareligijna, no, ale może być oczywiście religijna. Natomiast jakby zmierzam do tego, że uświadomiłem sobie, że na przykładzie jednego z pacjentów, który mówił, że jak chodził do spowiedzi i mówił księdzu, że jest chory psychicznie, no to ten ksiądz próbował wszystko wytłumaczyć tą chorobą i ten pacjent poczuł się odrzucony w którymś momencie i niezrozumiany. I to uświadomiło mi wtedy, kiedy on o tym opowiadał, że właśnie przecież on ma też zdrowe części i że do nich się trzeba odwołać. W ogóle terapia osób chorujących psychicznie na tym polega, że terapeuta próbuje się odwołać do tych części właśnie zdrowych, by móc uświadamiać pacjentowi te części, które są u niego chore i które no, są zniekształconym postrzeganiem świata.
1: No to tutaj można by powiedzieć, że potrzebna jest jeszcze no, taka formacja kapłanów, którzy by potrafili tą wiedzę przyswoić i stosować w praktyce. Bo mam przekonanie, że wiele trudnych doświadczeń może się też brać właśnie z takich no, nieporozumień. No, nie chcę tutaj mówić o jakiejkolwiek złej woli, ale właśnie takiego niezrozumienia czy braku wiedzy w spotkaniu w konfesjonale, no, gdzie mamy przekonanie, że to jest bardzo delikatna przestrzeń, kiedy penitent spotyka się ze spowiednikiem.
2: Tak, no to jest bardzo taka wrażliwa sfera i tutaj bardzo dużo zmian oczywiście dokonuje się w ostatnim czasie i to wynika z takiej większej świadomości nowo formowanych księży. I to wynika oczywiście też z postępu wiedzy medycznej, prawda? Bo to, co my dzisiaj wiemy, jest znacząco różne od tego, co wiedzieliśmy 50-70 lat temu. Tutaj postęp jest ogromny, ale też wciąż jest to duże wyzwanie i pojawia się taki postulat, nad którym ja się też zastanawiam, że w zasadzie dla spowiednika to jest bardzo trudne doświadczenie, prawda? Taki spowiednik w okresie przedświątecznym, kiedy spowiada nieraz od rana do wieczora, kiedy jest obciążony dziesiątkami penitentów, no to dla niego to jest trudne doświadczenie egzystencjalne i psychiczne. I że taka osoba też wymagałaby jakiegoś odbarczenia i o ile psychoterapeuta, który pracuje z pacjentami, powinien, a przynajmniej ma szansę uczestniczyć w superwizji, no to jest pytanie, czy spowiednik też nie mógłby w jakiejś formie superwizji uczestniczyć. To znaczy, nie chodziłoby tutaj o ujawnianie grzechów konkretnych osób, ale o omówienie być może z jakimś innym spowiednikiem czy psychologiem, no tego, co ten kapłan doświadczał, co w jego jakby przeżyciu psychicznym się też dzieje w czasie tej spowiedzi, no co wzmacniałoby jego no takiej możliwości dalszej pracy w tym obszarze, zwłaszcza by to dotyczyło tych księży, którzy rzeczywiście intensywnie w konfesjonale pracują, po to, żeby taki ksiądz nieświadomie też nie przerzucał swojej problematyki na penitenta. No są pewne takie przykłady jakby ciągłego kształcenia księży, na przykład Szkoła Spowiedników, prowadzona przez ojców kapucynów w Krakowie, ale to wydaje mi się, że to jest niewystarczające, a z drugiej strony moje takie doświadczenie terapeutyczne jest, że konfesjonał bywa takim no, miejscem też zranienia człowieka, które no, nie zawsze wynika ze złej woli tego spowiednika, z jego braku doświadczenia, z jego jakiejś nieprzepracowanej problematyki, być może niedoskonałej formacji. No i o tym się mówi sam papież Franciszek. Mówił, strzeżcie się surowych księży, bo oni sami nie wiedzą, skąd tę surowość mają. Także to była jakaś taka głęboka refleksja nad spowiedzią i też apelował do księży, by nie zamieniać się konfesjonału w salę tortur. Więc wydaje się, że jest tutaj jakieś takie pole do pracy, gdzie psychiatrzy i psycholodzy mogliby być pomocni.
1: No tak, to co pan mówi jest rzeczywiście niejednym bolesnym doświadczeniem. U wielu osób, sam słyszałem to na własne uszy od niektórych osób, które gdzieś stanęły mi na drodze. Więc wiem, że taki problem istnieje i to rzeczywiście jest potrzeba. No, ojciec Jordan, który jest założycielem tej szkoły spowiedników, tutaj, o której pan wspomniał, no wiem, że jak z nim kiedyś rozmawiałem, obszerną taką rozmowę prowadziliśmy właśnie o tym całym przedsięwzięciu, jakim jest Szkoła Spowiedników Krakowska, no mówił, że ta formacja również psychologiczna, taka no quasi terapeutyczna, tak to nazwijmy, oczywiście w dużym cudzysłowie, żeby to nie było tak zrozumiane, jak to jest w pełni, dlatego dodaję to quasi, no jest bardzo istotna, czyli taka świadomość właśnie tego, że człowiek, który przychodzi do konfesjonału i tak już jest przygnieciony jakoś tam, czy to ciężarem własnych grzechów, czy właśnie, no nawet jak to mówił świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, no jest to zawsze jakieś napięcie, no bo człowiek idzie opowiadać różne swoje, no niechlubne rzeczy, których się dopuścił drugiemu człowiekowi. No oczywiście wierzący widzi tam Chrystusa, który posługuje się osobą kapłana. Niemniej jednak zawsze w takim doświadczeniu relacyjnym to jest spotkanie z drugim człowiekiem, któremu się mówi, no po prostu nawaliłem i proszę o przebaczenie, co zawsze jest wyzwaniem.
2: No zawsze jest to trudne doświadczenie. Myślę dla obydwu stron, bo też część takich zranień, które doświadcza penitent, być może wynika z jakichś mechanizmów obronnych spowiednika, czy sytuacji, w której problematyka tego penitenta aktywuje w nim jakieś konflikty i w nieświadomy sposób on jakoś broniąc się przed uświadomieniem sobie tych konfliktów, no może zachowywać się w jakiś sposób nadmiarowy czy nieadekwatny. No, trzeba powiedzieć, że no pewien stosunek też Kościoła przez ostatnie dziesięciolecia bardzo zmienił się wobec psychologii i psychoterapii, od takiej początkowo wrogości czy nieufności, potem do pewnej takiej może obojętności, aż do pewnej formy współpracy. Oczywiście to jest jakiś taki proces, który ciągle się dokonuje. Ja sam pamiętam, jak ważnym wydarzeniem była konferencja, którą organizowałem w Uniwersytecie Papieskim we współpracy z Ignacjaną, która dotyczyła psychoterapii osób duchownych i zakonnych. I o ile w tej konferencji uczestniczyły przedstawicielki ponad 300 zgromadzeń żeńskich, o tyle reprezentacja na przykład zgromadzeń męskich czy księży diecezjalnych była mała, prawda? To wciąż tak jakby nie mieli problemu.
1: No ale to z czego to wynika, jak pan sądzi? Czy mężczyźni po prostu trudno im się przyznać do tego, że w czymś nie domagają, że to jest jakaś męska cecha, która ma, no tak, ja sobie z tym dam radę, wezmę się, zepnę i będzie lepiej, nie? Kobiety może mają lepszy stosunek, lepszy dystans do samej siebie, potrafią jakoś bardziej prawdziwie siebie zobaczyć. Czy dobrze wnioskuję, jak pan sądzi?
2: Kobiety na pewno mają większą łatwość mówienia o swoich przeżyciach i o swoich emocjach, mają większą łatwość w ujawnianiu swoich emocji, a no mężczyźni to jest taka różnica definiowana płcią. No często ubierają się w taki pancerz i grają twardych, nie ujawniając swoich przeżyć i być może to z tego wynika, a być może to wynika też z takiej wciąż jeszcze formacyjnej nieufności wobec psychologii, pewnej podejrzliwości, że ona mogłaby jakoś zagrozić duchowości, religijności czy wierze. Zresztą na tej konferencji mieliśmy taką debatę bardzo żywą, oksfordzką, której teza brzmiała, ta strona uważa, że psychoterapia niszczy powołanie. Więc po jednej stronie byli ci, którzy byli za tezą, a po drugiej oczywiście oponenci. No i to była taka gra argumentów po jednej i drugiej stronie, ale ostatecznie większość przychyliła się do tego, że psychoterapia nie niszczy powołania, nie niszczy wiary, jeżeli oczywiście jest też dobrze przeprowadzona.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o relacji psychiatrii wobec duchowości. Profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, jest z nami, autor książki Uleczyć Boga w sobie. Zapraszam na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam miejsce dla Państwa komentarzy, refleksji, również pytań. Po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: światła.
1: Psychiatria a duchowość. O tym dzisiaj rozmawiamy, o tej przestrzeni, no, tajemniczej, co by nie mówić. Państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie. Facebook, miejsce na Państwa komentarze, pod pierwszym postem od góry fanpage Radia Plus. W komentarzach tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Panie profesorze, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim, co z grubsza możemy nazwać zdrową duchowością?
2: Zdrowa duchowość nie oznacza, że wszystko w tej duchowości jest dojrzałe, bo nie ma jakiegoś takiego stanu idealnego i każdy człowiek ma, tak jak wcześniej już wspominałem, różne części, te mniej lub bardziej dojrzałe, te neurotyczne, a nawet psychotyczne. No i można jakby ta dojrzała czy zdrowa duchowość polega na tym, że pracujemy nad tym, by sobie uświadomić, co w nas jest może niedojrzałe, co w nas jest być może neurotyczne. I jeżeli przyjrzymy się życiorysom różnych ważnych osób w historii Kościoła, no to możemy zobaczyć, że te osoby też przeżywały różne stany na które dzisiaj patrzymy z punktu widzenia wręcz psychopatologii. Na przykład święty Ignacy Loyola miał taki przymus patrzenia pod nogi, czy jak idzie, to nie zadepcze dwóch skrzyżowanych źdźbeł trawy, bo to by mogło oznaczać profanację, więc no, miał pewne objawy, dzisiaj byśmy powiedzieli, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. A więc no, to jest taki przykład bardzo neurotycznego sposobu przeżywania duchowości. Ale też dowód na to, że no, możemy mieć w sobie różne części i jeżeli sobie je uświadamiamy, jeżeli też szukamy pomocy, no to dzisiaj mamy też narzędzia, by te sposoby, no może mniej dojrzałe, czy właśnie neurotyczne, jakiś, no nie utrudniały nam funkcjonowania, nie utrudniały nam życia. No i tym się zajmuje psychiatria, prawda? Kiedy ten sposób przeżywania duchowości nie służy dobremu funkcjonowaniu, nie służy dobremu samopoczuciu, nie służy relacjom, które tworzymy, no to być może wtedy jest to właśnie obszar i psychoterapii, i samej psychiatrii.
1: No takim pytaniem, które bardzo często pojawia się w przestrzeni publicznej, jest coś, co możemy sformułować jako: gdzie kończy się duchowość, a zaczyna choroba? Często jest to wykorzystywane w takiej kulturze popularnej w sposób sensacyjny albo jakiś na pograniczu horroru wręcz. No, kultura masowa rzeczywiście rządzi się swoimi prawami, ale tutaj rozmawiamy o czymś, co jest rzeczywiście poważne, bo niejednokrotnie wiąże się z głębokim cierpieniem. Bo no, trzeba chyba powiedzieć, że to jest jedno z najtrudniejszych pytań. Jak odróżnić doświadczenie duchowe od objawu psychopatologicznego? No to, co pan mówił przed momentem, jeśli chodzi o doświadczenie świętego Ignacego Loyoli, no to jest stosunkowo niewinne, ale mówimy tutaj o jakichś, mówiąc potocznie, grubszych sprawach. Jeżeli na przykład pacjent mówi: Bóg do mnie przemawia, co psychiatra powinien zrobić najpierw? Uwierzyć, zaprzeczyć, czy przede wszystkim słuchać? Albo czy sama treść doświadczenia, na przykład jakieś głosy, wizje, czy poczucie obecności Boga, absolutu, pozwala na przykład rozpoznać chorobę? Czy większe znaczenie ma to, jak człowiek funkcjonuje po takim doświadczeniu, a może na przykład doświadczenie mistyczne na przykład przypomina psychozę? Albo czy zdarza się sytuacja odwrotna, że doświadczenie, które zostało wzięte, uznane za objaw choroby, okazuje się dla człowieka ważnym doświadczeniem duchowym?
2: Ja powiem tak, no nieco ewangelicznie, że po owocach ich poznacie, czyli rzeczywiście człowiek może doświadczać z jednej strony doświadczeń mistycznych, które przypominają psychozę. No, samo można podać pewne takie wręcz fizjologiczne, wydawałoby się, doświadczenia psychotyczne, jak na przykład zakochanie, prawda? Zakochanie jest taką quasi psychozą, prawda? Kiedy zniekształcamy postrzeganie drugiej osoby i świata. Ale to rozróżnienie oczywiście bywa czasem trudne, ale najgorszą rzeczą jest taki redukcjonizm w jedną lub drugą stronę. To znaczy pewnym zagrożeniem jest przypisywanie w duchowości wszystkich przeżyć. Jeżeli pacjent w psychozie mówił, że widzi diabła, albo że słyszy głosy przeklinające i namawiającego do na przykład agresji wobec siebie samego czy otoczenia, no to dla psychiatry to będzie objaw psychozy, to będzie objaw schizofreniczny. Natomiast istnieją duchowni, którzy będą w tym widzieć opętanie i będą próbować odmawiać egzorcyzmy, a nie szukać pomocy u psychiatry. I ja pamiętam taki tekst, bodaj taki było kiedyś czasopismo Egzorcysta Polski, w którym ten egzorcysta wypowiadał się w taki sposób, że opowiadał historię młodego człowieka, który jechał z rodziną właśnie do egzorcysty i on w którymś momencie otworzył drzwi i po prostu zabił się. I ten egzorcysta to interpretował, no właśnie takie działanie szatana, bo gdyby on do mnie zdążył przyjechać, to ja na pewno bym go wypędził. No to jest straszna historia i straszna interpretacja, taka omnipotentna tego egzorcysty, bo no pewnie błędem tej rodziny było to, że oni nie zawieźli go do szpitala psychiatrycznego, na izbę przyjęć. Najpewniej był pacjent w psychozie. A z drugiej strony na pewnym takim redukcjonizmem będzie przypisywanie wszystkiego tylko jakiemuś biologizmowi odmawiania człowiekowi przeżywania też tej sfery duchowej. Ale doświadczenie mistyczne, jak już o tym mówimy, no to jest takie doświadczenie, które przynosi dobre owoce, a nie powoduje rozpadu osobowości, nie powoduje wycofania się z życia i nie powoduje oderwania od rzeczywistości poprzez urojenia czy omamy. No bo jeżeli ktoś mówi, że słyszy głosy albo widzi coś, czego nie ma, no to dla psychiatry to jest jasne, że to jest pacjent w stanie psychotycznym.
1: No, mówił pan profesor o księżach, ale gdzie w tym wszystkim przebiega granica odpowiedzialności lekarza? No bo jak psychiatra powinien rozmawiać z pacjentem, którego przekonania religijne są dla niego bardzo ważne, a lekarz może na przykład świadomie bądź nieświadomie skrzywdzić pacjenta, patologizując jego wiary na przykład. Albo przeciwnie, no, duchowo wyjaśniać coś, co wymaga leczenia psychiatrycznego. Czy, krótko mówiąc, czy istnieją jakieś praktyczne kryteria, po których psychiatra może poznać, że nie ma do czynienia wyłącznie z doświadczeniem religijnym?
2: Ja mam taki przykład, bo też oczywiście można dawać przykłady złe interpretacji doświadczeń religijnych. Ja tu podałem ten przykład egzorcysty zadufanego w sobie i w swoich możliwościach. Natomiast dzisiaj jest też coraz częściej tak, że księża kierują różne osoby do psychiatry i ja sam miałem wielu takich pacjentów. Pamiętam też taką panią w psychozie, która przyszła i mówiła, że ona tutaj widzi, że ja mam diabły we włosach, które zapewne każą jej zostać w szpitalu. No ale po włączeniu neuroleptyków w czasie hospitalizacji te diabły zniknęły. Więc na pewno to nie było doświadczenie duchowe.
1: No tak, na szczęście zresztą, bo może spotkanie z diabłem nie byłoby zbyt przyjemne. A poza tym noszenie diabłu we włosach to też nie jest miła rzecz. Dlaczego kryzys psychiczny tak często prowadzi człowieka do, no, do takiego postawienia sobie pytania o sens życia, bo co za tym idzie? No, czy człowiek cierpiący psychicznie potrzebuje tylko zmniejszenia objawów, tego cierpienia, tego bólu, który czuje w środku, czy także odpowiedzi na pytanie, no dlaczego, albo po co ja przez to przechodzę? Czy psychiatria potrafi odpowiedzieć na pytanie o sens?
2: To pytanie, co rozumiemy też przez kryzys psychiczny, bo to jest bardzo szerokie.
1: No dobrze, to ja może uściśle. Czy można być zdrowym psychicznie i jednocześnie przeżywać głęboki kryzys egzystencjalny?
2: No to jest takie doświadczenie, które każdy można by zaryzykować w swoim życiu przechodzi, że my w zasadzie rozwijamy się przez kryzysy różne. Tak, czasem taki kryzys może nam pokazać coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy i to będzie trudne doświadczenie wiążące się z cierpieniem, ale takie, które ostatecznie będzie rozwojowe. No, jest pytanie, co my robimy z tym kryzysem i z tym doświadczeniem egzystencjalnym. I to jest taka kwestia do pracy być może bardziej z psychoterapeutą niż z samym psychiatrą. To oczywiście zależy, co konkretnie mamy na myśli, no bo żeby nie włożyć do worka pod tytułem rozwojowy kryzys, typu kryzys wieku średniego na przykład, zaburzeń depresyjnych czy poważnych zaburzeń lękowych, tak, które wymagałyby też potraktowania farmakoterapeutycznego, jednak ulżenia temu cierpieniu i sprawienia, by ten człowiek mógł w miarę normalnie funkcjonować, no, poprzez kontrolę tych objawów, poprzez ich złagodzenie czy zniesienie farmakologiczne. Natomiast no, nie unikniemy pewnych doświadczeń kryzysowych i podoba mi się stwierdzenie jednej z pań profesor psychiatrii, która kiedyś powiedziała, no kryzysować można, ale żyć trzeba.
1: No dobra, dobra, tak. Ja słyszałem, że no wręcz trzeba również kryzysować, bo bez tego w ogóle życie nie ma sensu. Tak jak pan słusznie zauważył, kryzysy są rozwojowe. Też z ust pewnego psychoterapeuty słyszałem, że każdy kryzys można zmarnować, a na każdym się rozwinąć. Dzięki każdemu można się rozwinąć. No, ale tutaj, no właśnie, biorąc pod uwagę to, że osoba, która cierpi, która przeżywa jakiś kryzys szeroko pojęty, w którym zadaje sobie pytania, dlaczego ja, dlaczego, jaki jest sens tego, no to również kieruje te pytania w stronę psychiatry i psychoterapeuty. No pytanie, czy rolą psychiatry jest w ogóle zajmowanie się sensem życia pacjenta, albo z kolei, czy próba znalezienia duchowego sensu choroby może na przykład z czasem utrudnić leczenie.
2: Ja powiem w ten sposób, że psychiatra nie jest od tego, by dawać odpowiedzi swojemu pacjentowi, bo to by było nieetyczne. Nasz kodeks psychoterapeutyczny jasno mówi, że terapeuta nie może zaatakować wolności, dojrzałości i systemu wartości pacjenta, czyli no, nie może mu powiedzieć, jak ma żyć. Natomiast może mu towarzyszyć w takim procesie odkrywania różnych znaczeń, pokazywania różnych rozwiązań, ale to ostatecznie pacjent decyduje, no co wybiera. To są jego wybory, to jest jego odpowiedzialność. Podobnie zresztą w psychiatrii z leczeniem farmakologicznym. Ja często pacjentom mówię, że ja jestem ekspertem, ale to pani pan jest menadżerem własnego zdrowienia i ostatecznie sama czy sam zadecyduje o tym, czy jakie leki brać. Ja mogę tu tylko podpowiadać, mogę dawać zalecenia, ale nie mogę nikogo zmusić do leczenia. No chyba, że ta osoba zagraża życiu i zdrowiu innych osób, czy swojemu życiu. No to są te wyjątki. Także no, psychiatra czy psychoterapeuta jest od tego, by towarzyszyć temu pacjentowi w no właśnie poszukiwaniu sensu, poszukiwaniu znaczeń, odkrywaniu też i łączeniu pewnych mechanizmów czy doświadczeń. No i też pokazywaniu różnych możliwości. No, jeśli pacjent przyjdzie i powie, że ma żonę i kochankę i nie wie, z którą panią być, no to terapeuta mu nie powie, że ma być z tą czy z tamtą, prawda? To może powiedzieć ktoś bliski, przyjaciel na przykład, powiedzieć, no stary, co ty robisz, tutaj żonę zostawiasz, albo może powiedzieć wręcz przeciwnie, nie, no to słuchaj, no to tutaj masz świetną, nową dziewczynę i tam już daj sobie spokój z tamtą. No to psychiatra nie może tutaj być dyrektywny w żaden sposób, ale może, no to daje taki przykład, powiedzieć, no ale jakie pan ma rozwiązania? No i teraz ten pacjent czasem widzi dwa, a tych rozwiązań może być cztery, prawda, że może z żadną z tych pań nie być, tak, a może być z trzecią i tak dalej. No to jakby pokazuje w taki sposób, że czasem jest tak, że widzimy jakieś jedno czy dwa rozwiązania, tych potencjalnie rozwiązań jest więcej, ale to ostatecznie ten pacjent, widząc te wszystkie możliwości, ostatecznie sam podejmuje decyzję, ale ona nie może być skutkiem jakiegoś nakazu ze strony terapeuty i to by było nieetyczne, to nie byłaby terapia.

0: duchowa.
1: Psychiatria, duchowość, tą przestrzeń dzisiaj eksplorujemy w Nocnych Światłach. Naszym ekspertem jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie. Na Facebook zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Panie profesorze, przejdźmy do książki. Tytuł Uleczyć Boga w sobie. To tytuł, no, nie ukrywam, mocny. Jak pierwszy raz brałem tą książkę do ręki, to myślałem, no, zobaczymy, co tam będzie. Jakiś hardkor. No, ale jak pan, już nie wnikając w moje doświadczenia z lektury i moje przemyślenia, dla osób, które nie czytały tej książki, a poczuły się zainteresowane, co właściwie znaczy to zdanie? Uleczyć Boga w sobie.
2: No to ten tytuł jest oczywiście prowokacyjny i taki wieloznaczny, bo uleczyć Boga w sobie będzie oznaczać sposób przeżywania Boga, czy sposób patrzenia na Boga. Ja unikam określenia i tłumaczę to w książce obraz Boga, dlatego że obraz Boga jest czymś statycznym i takim, no, jakby zamkniętym.

0: Natomiast wolę używać określenia nasz sposób patrzenia na Boga, przeżywania Boga, pojmowania Boga i na pewno o tym jest ta książka. Ja pierwotnie myślałem o takim tytule Ślepy o kolorach, no bo często w środowiskach klerykalnych spotyka się taki zarzut, że co taki psychiatra może powiedzieć w ogóle o duchowości. Nawet jak organizowałem tę konferencję, o której wspominałem, to jeden z takich starszych księży profesorów, skądinąd zasłużony, publicznie wręcz mówił, co ja robię, dlaczego w ogóle taki temat, przecież księża nie mają problemów. No a ja wtedy zapytałem go, czy jak boli go ząb, to idzie do kaplicy, czy idzie do dentysty. Ta książka zresztą porusza różne tematy z tego pogranicza duchowości i religijności. Stara się szukać odpowiedzi na pytania, czy choroba psychiczna wyklucza świętość, czym jest świętość, czy psychiatra, no właśnie, zajmuje się życiem duchowym pacjenta, o tym mówiliśmy, jak to postrzeganie Boga kształtuje nasze życie. Dotykamy też kwestii seksualności, mówimy o tym, kim dla nas była postać Jana Pawła II. Poruszamy też trudne tematy związane z wykorzystaniem seksualnym. Także no nie boimy się tutaj z panem redaktorem Terlikowskim dotykać takich tematów trudnych, ale też no ważnych, które no są przedmiotem no różnych dociekań i debaty. A też ta książka no ma dać pewne no takie przemyślenia, które mają być może pewien wymiar praktyczny, no bo jeżeli zobaczymy sobie, że ten nasz sposób żyć, postrzegania czy patrzenia na Boga jest taki, ale może być też taki, jeszcze inny, no to być może jesteśmy w stanie coś w swoim życiu zmienić na przykład.
1: Panie profesorze, pamiętam mniej więcej 20 lat temu czytałem taką książkę Zranienia życia francuskiego psychiatry i psychoterapeuty będącego jednocześnie diakonem stałym i on postawił taką tezę, że wiele tych zranień życiowych, które doznajemy, które często wiążą się z jakimiś traumami, czy to z dzieciństwa, czy nawet z życia dorosłego, dojrzałego, to jest coś takiego, co godzi w tę tożsamość naszą, czyli jakby tą duszę duszy, to biblijne serce. I właściwie, jeżeli by przyjąć obraz człowieka wynikający z antropologii biblijnej, no to można by tutaj postawić tezę, że to jest właściwie zraniony obraz Boga. Czy pan się przychyla do tego, że można mieć zraniony obraz Boga?
0: Oczywiście. Możemy mieć zraniony obraz Boga poprzez dom, rodzinę, prawda, poprzez rodziców czy dziadków, czy poprzez relacje, które już później tworzymy i wreszcie sami poprzez różne nasze wybory ranimy nie tylko innych, ale też siebie. Oczywiście, że ten sposób przeżywania Boga, patrzenia na Boga, on jest w dużej mierze kształtowany przez te wczesne relacje. Na pewno no zniszczony obraz Boga jest w sytuacji, kiedy ktoś zostanie wykorzystany seksualnie przez duchownego, prawda? To jest drastyczny przykład tego, jak zniszczyć można obraz Boga i jak to czyni drugi człowiek.
1: A czy taki surowy, karzący Bóg, którego niejednokrotnie wielu z nas nosi w sobie, taki obraz, że jak tylko coś przeskrobię, to Bóg tylko na to czyha i żeby mnie to zmiażdżyć po prostu jak muchę, co jak słyszałem z ust niektórych osób, że doprowadziło je do takiego stanu, że jak widziały kościół, to przechodziły na drugą stronę ulicy, albo jak przypadkiem wzięły różaniec do ręki, to je parzył i wypuszczały. No, oczywiście można się zastanawiać, czy to jest jakieś zdarzenie z pogranicza sfery naszej materialnej i nadprzyrodzonej, ale może być to jakieś odczucie psychiczne, czy na przykład taki właśnie Bóg, który tylko czyha, żeby człowiekowi przywalić, może być na przykład psychologicznym przedłużeniem surowego albo karzącego rodzica. No, co się dzieje w ogóle z psychiką człowieka, który wierzy, że Bóg go nieustannie ocenia i po prostu czyha, żeby go tylko przyłapać na jakimkolwiek błędzie albo grzechu?
0: No, ten obraz Boga takiego surowego, no to bierze się często właśnie z doświadczenia też bardzo surowego, karzącego, wymagającego rodzica. Ale też tutaj pan redaktor wspomniał o takich sytuacjach tego parzącego różańca, czy tam unikania kościoła, czy też takiej sytuacji, kiedy ktoś na przykład wchodzi do kościoła i wtedy ma natłok myśli bluźnierczych, no to mogą być już objawy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, które no, wymagałyby leczenia. No, często zdarza się niestety tak, i o tym więcej mówi książka, która w środę wyjdzie. To jest książka, która jest rozmową z panią redaktor Małgorzatą Perlikowską, Ciało, Lęk, Przyjemność, w której dotykamy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, skrupulanstwa. I w skrócie to często bywa tak, że coś, co przez pacjenta czy przez duszpasterza może oznaczać wrażliwe czy nadwrażliwe sumienie, czy pracę nad sumieniem, w istocie jest zaburzeniem lękowym z kręgu obsesyjno-kompulsywnego, gdzie to nie religia jest przyczyną, ale ten świat religijny jest jakąś sceną dramaturgii, która się rozgrywa, ale która ma swoją przyczynę w biologii czy strukturze psychicznej takiego człowieka. No i to wtedy jest przedmiot na pewno badania psychiatrycznego i leczenia. Tam sporo w tej nowej książce poświęcamy uwagi właśnie zaburzeniom lękowym, a zaburzenia obsesyjno-kompulsywne no mają taki charakter. One często nazywane były w duszpasterstwie skrupulantem, prawda? To też jest taki szczególny przykład właśnie zaburzeń lękowych, gdzie pacjent przychodzi, znaczy gdzie penitent nam przychodzi, na przykład spowiada się przez godzinę, ma tam wypisane szczegółowo wszystkie grzechy i winy popełnione, niepopełnione i przykłada wagę do różnych no, małych rzeczy, często po to, by nieświadomie ochronić się przed tym, zobaczyć inne sfery swojego życia. No, ale to niekoniecznie jest taki obszar, w którym praca spowiednika byłaby jakoś pierwszoplanowa w pomocy takiemu człowiekowi, ale właśnie konsultacja psychiatryczna byłaby tutaj być może potrzebna na pewno i przyniosła ulgę, bo my dzisiaj jednak dysponujemy całym arsenałem bardzo bezpiecznych leków. Ja nawet używam takiej metafory, że leki się zmieniają jak model iPhone'a, prawda? Że mamy coraz to...
1: Tak, kolejne generacje.
0: Kolejne generacje, coraz to bezpieczniejsze i że z różnymi problemami, które kiedyś no, były inaczej nazywane, inaczej rozumiane, i jesteśmy w stanie sobie poradzić i to stosunkowo szybko i przynosząc ogromną ulgę.
1: Panie profesorze, no to już w jakiś sposób mnie pan zachęcił, żeby powiedzieć to expressis verbis, no ta książka Ciało, Lęk, Przyjemność, którą mam zamiar niedługo zacząć czytać, to jeżeli pan by przyjął zaproszenie do tego, żeby spotkać się i porozmawiać o wokół lektury tejże nowej publikacji, to składam taką propozycję niniejszym. Natomiast w kontekście tego, o czym pan mówi, no to no nie mogę nie zapytać, czy religijność pana zdaniem może, a może tak jest, że u osób, które mają jakąś taką szczególną rysę na osobowości, może wzmacniać poczucie winy. Czy na przykład lęk religijny może przyczyniać się do głębszych, na przykład, albo pogłębienia zaburzeń psychicznych. Na przykład, czy spotkał się pan w swojej praktyce z takimi osobami, których cierpienie psychiczne było w dużej mierze związane z tym obrazem Boga, czy doświadczeniem Boga, jaki nosiły w sobie?
0: No tak, to jest jasne, że ten obraz Boga, ale to jest, no, ma wpływ na to, jak też przeżywamy winę, jak w ogóle wygląda nasza relacja z Bogiem, ale też innymi ludźmi. Natomiast bardzo często jednak ten obraz, sposób patrzenia na Boga, no to jest tylko fragment czegoś, co ma swoje głębsze podłoże i to tak, ja bym powiedział, właśnie biologiczne. I wtedy no, ta interwencja lekarska jest potrzebna, natomiast ten sposób patrzenia na Boga, no to może mieć, no to tutaj kompetentni będą z jednej strony psychoterapeuci, a z drugiej strony, którzy będą świadomi, z czego on może wynikać i że może być inny. No i tutaj też jest rola oczywiście przede wszystkim duszpasterzy w kształtowaniu tego obrazu Boga, no bo często jest też tak, że taki duszpasterz ma bardzo surowy obraz Boga i on zaraża tym obrazem innych. No i to jest sytuacja no niebezpieczna, prawda, dla jakiejś wspólnoty, kiedy no i to jest ta sytuacja, o której właśnie mówił papież Franciszek, że surowy kapłan no może więcej szkód niż pożytku przynieść. Więc to jest taki, no taki trudny temat, taki wielo, bym powiedział, płaszczyznowy.
1: No tak, na własne uszy słyszałem od różnych osób, które no, żaliły się, że zostały właśnie tak bardzo surowo, kazuistycznie tak potraktowane w konfesjonale, kiedy no, przychodziły po prostu ze skruchą i chciały potrzebowały miłosierdzia. No, to z tym chciały się spotkać, a nie z prawem, które ociosuje człowieka do jakiegoś kształtu. Krótką przerwę robimy, bo pół metek nocnych świateł minął nam niepostrzeżenie. Dzisiaj badamy przestrzeń relacji psychiatrii wobec duchowości. Pomaga nam państwa i mój gość. Naszym ekspertem jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki Uleczyć Boga w sobie. Po piosence wrócimy do państwa z dalszym ciągiem wątków, które tutaj chcemy przedyskutować tego wieczora. A teraz chwila na muzykę i przypominam też o Facebooku. Jeśli ktoś chce pisać do nas z państwa, to zapraszamy pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
2: Nocne światła.

0: Od 10 minut mamy wtorek, 22 września. No wiadomość nie dla wszystkich wesoła, że to ostatni pełny dzień lata, bo już następnego dnia, następnej nocy właściwie nastąpi równonoc wiosenna, przepraszam, jesienna, która zakończy tę porę roku, którą w większości lubimy. Chociaż skoro trzymamy się tematu dzisiejszego, którym jest przestrzeń między psychiatrią a duchowością i to miejsce, gdzie się spotykają, to no, trzeba też pamiętać o tym, że są takie, co mnie zaskoczyło kiedyś czytając literaturę tematu, takie schorzenia jak depresja letnia. No właśnie osoby, które źle się czują w lecie, dlatego że ta aura letnia jakoś tak wyraźnie i żywo kontrastuje z tym, co we wnętrzu osoby cierpiącej się dzieje. Panie profesorze, wspomniał pan o tym przykładzie, do którego się odwołam po raz kolejny, świętego Ignacego Loyoli, który no, zgradzał pewne objawy, no, można powiedzieć, kompulsywne. Czy takie obsesyjne, przepraszam, czy na przykład takie obsesyjne sprawdzanie, czy człowiek zgrzeszył, może być no, jakąś formą, która już świadczy o tym, że pewna granica zdrowej duchowości została przekroczona, albo na duchowość ma wpływ po prostu jakieś zaburzenie. Krótko mówiąc, czym różni się sumienie od obsesji w opinii lekarza?
1: No powiem tak, jeżeli refleksja nad grzechem zaczyna być czymś, co zajmuje zbyt wiele przestrzeni, czymś, co zaczyna utrudniać funkcjonowanie, no to na pewno jest to coś, co powinno być zbadane podczas konsultacji z psychiatrą. Coś to nie jest dobrze, jeśli nie reflektujemy nad swoim postępowaniem i nie robimy jakiegoś rachunku sumienia, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący. Natomiast jeżeli za bardzo skupiamy się na roztrząsaniu naszego postępowania i zastanawiamy się, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle, to był grzech, nie był grzech. Grzech, nie grzech, no to może być objaw zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Często jest. Dawniej to nazywano skrupulanstwem. To sama nazwa zresztą ma swój taki medyczny, czy bardziej aptekarski rodowód, bo skrupuł no, to jest taka część grama, to jest jednostka masy, no bardzo mała, i skrupulanstwo zatem oznaczało takie roztrząsanie rzeczy małych, którym delikwent przypisywał wielką wagę moralną. Ale to nie oznacza jakiejś szczególnej wrażliwości sumienia właśnie, ale z reguły no, jest wyrazem lęku. I dlatego no, takiej osobie wydaje się, jeśli to ma taki dosyć łagodny przebieg, to tutaj może być pomocna sama psychoterapia. Natomiast jeżeli to nasilenie tego jest już no, średnie czy bardzo duże, no to wówczas pomocna jest też farmakoterapia.
0: No z tego, co jakoś wyciągam wnioski, jeśli już zagłębiam się w literaturę fachową, no to nie wiem, proszę mnie skorygować, jeśli wyciągnąłem zły wniosek, że taka osoba z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi może mieć poczucie, że musi być w tym kontekście duchowym idealnie dobra, żeby zasłużyć na miłość Boga. Więc tak wnioskuję, że ten mechanizm błędnego koła, czyli lęk, potem rytuał, który ma go jakoś sprowadzić do pewnego poziomu przyswajalnego, dać jakąś chwilową przynajmniej ulgę, no powoduje to, że jeszcze wchodzi się potem jeszcze większy lęk. No więc, czy na przykład spowiedź, modlitwa, albo jakieś wielokrotne szukanie zapewnienia u osoby duchownej może czasami pełnić funkcję kompulsji.
1: No tak, oczywiście i wówczas ta spowiedź jest używana do przyniesienia sobie takiego, znaczy przyniesienia do uzyskania chwilowej ulgi, ale ta ulga szybko mija, pojawia się znów napięcie i często to kończy się kolejną spowiedzią. Ja miałem takich pacjentów, którzy potrafili w tygodniu obejść kilka parafii i rozmawiać z różnymi księżmi i myślę sobie, że dla tych księży to była spora udręka i taka spowiedź skrupulanta przypomina, powiedziałbym, kamienowanie popcornem. Użyję takiej metafory. I zarówno ta osoba się męczy, jak i męczy się otoczenie. Ta osoba z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi bardzo często wywołuje sporo złości w otoczeniu. Trzeba mieć ogromnie dużo cierpliwości takiej osoby. No a przede wszystkim pomóc tej osobie uświadomić sobie, że ona potrzebuje fachowej pomocy, bo ta spowiedź wówczas taka częsta, nadmiarowa, ona no jest jakimś rytuałem, jest jakimś użyciem tej spowiedzi, ale ona nie służy rozwojowi duchowemu na pewno.
0: No to bardzo ważna rzecz, o której pan mówi, że to pada tak konkretnie nazwane, ale żeby jakoś wyjść do takiej osoby, która no, mam myślę, pewne przekonanie, że trudno jej może być rozpoznać, że jej religijność, no tak to sprowadzę do takiej przestrzeni, nie duchowość, tylko religijność, przestała być źródłem sensu, właśnie poszukiwania sensu, a stała się źródłem przymusu. No więc jak psychoterapeuta powinien pracować z taką osobą religijną, cierpiącą na to, co nazwaliśmy tak pobieżnie skrupulanstwem, żeby, co ważne, nie zaatakować wiary tej osoby?
1: Znaczy ja powiem w ten sposób, tu jest bardzo duża komponenta biologiczna i w takich średnich czy dużych, dużym nasileniu tego, no to bez tej korekty farmakologicznej się nie obędzie. To znaczy ta osoba się będzie dalej męczyć.
0: Czyli trzeba zmniejszyć poziom napięcia, żeby można było pracować psychoterapeutycznie, tak?
1: Ja tak. To znaczy ja bym powiedział, że trzeba zmienić biologię mózgu. My dzisiaj rozumiemy tak bardzo w skrócie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne jako pewną niedoczynność układu serotoninergicznego i nadczynność dopaminergicznego i oba te układy mózgu biologicznie korygujemy lekami, które na te neuroprzekaźniki wpływają. I to powoduje bardzo szybko ogromną zmianę. I ta osoba no zupełnie przestaje kręcić się, albo te objawy na przykład maleją 80%. I wtedy można skutecznie prowadzić psychoterapię i też ta osoba zupełnie inaczej. Tu też jest ta ważna rola duszpasterza. Będzie patrzeć na swoje życie, na swoje czyny i nadawać im inną wartość moralną.
0: Panie doktorze, no to spójrzmy trochę na może kwestię duchowości wobec zdrowia psychicznego. Czy duchowość może, no najprostszym językiem mówiąc, chronić zdrowie psychiczne? To znaczy, jakie znaczenie mogą mieć modlitwa, medytacja, kontemplacja, udział w liturgii, przyjmowanie sakramentów, w ogóle wspólnota? Czy praktyki duchowe mogą pomagać człowiekowi, no nazwijmy to, regulować emocje? O.
1: Oczywiście. Każdy człowiek potrzebuje refleksji, potrzebuje takiej zadumy nad sensem swojego życia. I no, różne badania pokazują, że właściwie przeżywana duchowość jest czynnikiem wzmacniającym, jest czynnikiem właśnie zdrowia psychicznego. To oczywiście, jak to jest przeżywane w różnych kulturach, w różnych religiach, no jest różne co do pewnej treści, ale te formy są ważne. Ważne jest życie wspólnotowe, ważny jest czas na to, by oderwać się od pewnego zgiełku życia codziennego i znaleźć taką przestrzeń na kontemplację czy medytację. To na pewno jest ważny element zdrowia psychicznego, więc warto też na to spojrzeć w ten sposób i psychiatria nie neguje, wręcz właśnie pokazuje, że pewne, byśmy powiedzieli, praktyki no, mogą służyć zdrowieniu, służyć no, takiemu, w skrócie mówiąc, higienicznemu trybowi życia, wręcz no, to troszkę brzmi banalnie, no ale no, jest ważnym takim przejawem zdrowia psychicznego. Także psychiatria nie neguje tego, nie atakuje, nie bagatelizuje tego, uważa, że religia może służyć i służy dobrze przeżyta rozwojowi tego człowieka i relacji, jakich buduje, i otoczenia, i wspólnoty, i społeczności, w której żyje.
0: No właśnie, to, że pan zwraca uwagę na wspólnotę i społeczność, no bo relacja z Bogiem, czyli takie duchowe spotkanie, no to jest czyjaś indywidualna sprawa, ale w gruncie rzeczy, no Kościół, czy jakakolwiek inna forma religijności, nie tylko chrześcijaństwo, szeroko pojęte, no to jest jednak pewna wspólnota. I wspólnota, jak sam pan dzisiaj wspomniał, tego wieczora, no też ma zdolność terapeutyczną, jeżeli doświadcza się pomocy, życzliwości, czy w ogóle spotkania z drugim człowiekiem, w którym no, widzimy pewne rzeczy, z którymi sobie nie radzimy, a dzięki temu, że ktoś jakoś sobie z nim radzi, to zyskujemy pewną przestrzeń nadziei, że my również sobie z czymś nie wiem, podniesiemy się z czegoś, czy poradzimy sobie z jakąś rzeczą, która do tej pory wydawała nam się nie do przejścia. Ale z drugiej strony, no właśnie powoli szykuję się do spotkania z Moniką Białkowską, która napisała książkę pod tytułem Z woli Bożej, czyli historię duchowej przemocy, o kontroli, o manipulacji, upodleniu różnych liderów wspólnot. Więc tutaj no nie mogę nie zapytać, czy na przykład wspólnota religijna może być, oprócz rzeczywiście takich osób, o których tutaj napomknąłem przed momentem, czy w ogóle wspólnota religijna może być czynnikiem ochronnym dla psychiki z jednej strony, a z drugiej stać się źródłem presji, lęku albo zależności. I to nie z powodu złych liderów, ale z powodu osobowości osoby, która w tej wspólnocie jest.
1: No, oczywiście, że tutaj jedno i drugie zjawisko występuje, bo no, nikt z nas nie jest powołany do tego, by żyć sam, prawda? Człowiek nie jest samotną wyspą, to jest oczywiste i my potrzebujemy wspólnoty, najpierw rodziny, a potem kręgu rówieśniczego, towarzyskiego, wspólnoty pracy i tak dalej, i tak dalej. I też wspólnota religijna może być czymś, co będzie nas niosło, co będzie nas wspierało i na tym poziomie duchowym, i na tym poziomie psychicznym, emocjonalnym, relacyjnym. Natomiast no, różne wspólnoty mogą być wspólnotami toksycznymi, z powodu manipulacyjnego lidera, ale też może być tak, że osoba głęboko zaburzona, która w takiej wspólnocie się znajdzie, ona może być destruktywna dla tej wspólnoty. Myślę o takim zwykłym też członku wspólnoty i to jest nieraz spore wyzwanie, co wtedy robić. No, wspólnota z reguły ma takie no, taką właściwość korygującą i ale też różne procesy w grupie mogą się, to jest w ogóle taki temat na dłuższą rozmowę, ujawniać. Także no nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie.
0: No to niech to będzie przestrzenią do postawienia sobie pytań przez kilka minut, które nas dzielą od następnej części dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tego wieczora badamy przestrzeń między psychiatrą a duchowością. Profesor Krzysztof Krajewski-Siuda jest naszym ekspertem, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki Uleczyć Boga w sobie. Zapraszam też na Facebook. Jeżeli chcecie Państwo postawić jakieś pytanie, to zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus, a po piosence dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Państwa.
1: Psychiatria a duchowość. Dzisiaj tę sferę badamy. Pomaga nam przybliżyć, jak to może wyglądać, bo to sfera tajemnicza. Państwa i mój gość, nasz ekspert, profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie. Pytania, komentarze, refleksje, myśli na fanpage'u Radia Plus facebookowym pod pierwszym postem od góry. Tam napisał Bartek, przepraszam, momencik, bo mi to uciekło. O, już tak, jest Bartka wpis. O ile wiara przy chorobie jest bardzo pomocna, to mam problem z komentarzami, że ktoś jest chory dlatego, że za mało się modli. Co powiedzieć takiej osobie, która słyszy takie komentarze i się po prostu nimi przejmuje, no jest rozdarta, bo nie wie za bardzo, co ma zrobić. Czy brać leki przeciwko konkretnej chorobie fizycznej, czy po prostu czytać psalmy od początku do końca i zaczynać abarot po 15 razy dziennie?
2: No właśnie, to jest taki przykład wcale nierzadki, wciąż jeszcze spotykany, lęku przed skorzystaniem z pomocy specjalisty, psychiatry czy psychoterapeuty, to często jeszcze w różnych klerykalnych środowiskach funkcjonuje takich, które boją się bardzo psychiatrii, w niektórych zakonach, wspólnotach. To jest wciąż nie takie rzadkie, że na przykład jakaś tam siostra zakonna na przykład ma jakiś problem, a to widocznie się za mało modlisz, tu się módl, a nie tam nie wydziwiaj, tak? Ja cytuję, co słyszałem od moich pacjentek czy pacjentów. To oczywiście, co pan pisze w komentarzu, no to będzie dla zapewne raniące, tak? No bo ktoś przeżywa jakieś cierpienie, nie może sobie z tym poradzić i jest jeszcze dodatkowo obarczany winą, co nasila problem, bo próba skontrolowania drugiego człowieka przez poczucie winy ma krótkie nogi, bo poczucie winy nie jest czymś, jest dojmującym jednak uczuciem i przed którym się chronimy i taka kontrola działa na krótką metę, ktoś tam się modli, ale to nie rozwiązuje problemu, bo ten problem jest głębiej. Nie należy bać się skorzystania z pomocy psychiatry czy psychoterapeuty w takich sprawach wątpliwych, kiedy sami mamy jakąś wątpliwość. No, od tego służy pierwsza konsultacja, która powinna trwać godzinę. To jest dosyć duży czas na to, by zebrać dobrze wywiad, by taki pacjent mógł poczuć się bezpiecznie, by mógł mówić o trudnych sprawach. I to konsultacja nie zawsze oznacza, że jakaś diagnoza będzie postawiona, ale no warto właśnie skonsultować, warto się upewnić, ktoś ma wątpliwość. Ja nie tak dawno w jednym z wywiadów mówiłem, że w zasadzie w XXI wieku psychiatra jest takim lekarzem trochę jak dentysta, że na jakimś etapie życia to prawie każdy z konsultacji psychiatrycznej korzysta, czy będzie korzystać. No, tak jest życia, w takich czasach żyjemy. No, ale też, tak jak mówię, mamy różne narzędzia, które, myślę tutaj o nowoczesnej farmakoterapii, która w różnych zaburzeniach lękowych, adaptacyjnych, zaburzeniach snu, zaburzeniach depresyjnych, pomaga. No a ten taki lęk przed dostrzeżeniem tego wymiaru biologicznego naszej egzystencji i zrzucaniem wszystko na karb duchowości, religijności niedostatecznej, za małej, no jest zwykłą manipulacją.
1: No właśnie, bo tutaj Bartek w innym wpisie, taką, no Ja myślę, że gdybym był na miejscu autora tego wpisu, to bardzo bym się źle poczuł. Już cytuję. To jest, pisze Bartek, o doświadczeniu z charyzmatykami. Podchodzili, bo jestem niewidomy i poruszam się o lasce, próbowali się nade mną modlić i słyszałem w tamtym czasie, jakieś 10 lat temu, komentarze, że nie odzyska wzroku, bo za mało wierzy. Czy trudno nie wpaść w gorsze, jeszcze większe przygnębienie, jeżeli człowiek się nie najlepiej czuje psychicznie po usłyszeniu takich słów.
2: No. No to ręce opadają. Ja bym powiedział, uciekać od takiej grupy jak najdalej, no bo to jest toksyczna grupa, no to jest przemoc psychiczna stosowana w imię religijności wobec takiego człowieka, no to to jest coś strasznego, czego nawet nie umiem sobie wyobrazić. To aż niewiarygodnie brzmi po prostu.
1: To jest jakaś
2: forma okrucieństwa, bym powiedział.
1: Panie profesorze, jak trauma wpływa na duchowość człowieka? Czy co właśnie dzieje się z wiarą osoby, która doświadczyła przemocy? Dlaczego o to pytam? Bo mam żywo w pamięci, bardzo duże wrażenie na mnie to zrobiło, kiedy czytałem Archipelag Gułag Sołżenicyna. No tam są fragmenty, w których on pisze, że tak naprawdę on odnalazł sens życia w tym doświadczeniu gigantycznego cierpienia, ale z kolei inny łagiernik, Warłam Szałamow, autor opowieści kołymskich, wręcz expressis verbis pisze w swojej literaturze, w swoich opowiadaniach, że to jest po prostu największe zło, z jakim się zetknął i być może jedno z największych, jakie pojawiło się na Ziemi. Te wszystkie łagry, ten ucisk, zorganizowany ucisk człowieka i wykorzystywanie jego osoby do jakichś absolutnie niskich celów. Więc dlatego pytam o to chociażby z tego powodu, czy można wierzyć w dobrego Boga po doświadczeniu ogromnego zła? No, niektóre osoby po traumie tracą wiarę, inne właśnie zwracają się ku religii, czy w ogóle głębiej duchowości. No, chociażby tutaj opowiadania Borowskiego mi stają przed oczami, kiedy on opisywał tam różnych ludzi, którzy się albo nawracali, albo tracili wiarę w Boga w obozie w Auschwitz.
2: Ja mogę powiedzieć o takim podobnym doświadczeniu pracy z osobami zranionymi wykorzystaniem seksualnym w kościele, czy pod formą traumą, niewyobrażalną zupełnie, bo kiedyś prowadziłem taką grupę wsparcia dla mężczyzn zranionych w kościele wykorzystaniem seksualnym i tam te osoby oczywiście w różny sposób przeżywały tę traumę w kontekście wiary w Boga i dla jednych to no było zupełne zniszczenie Boga w sobie, po którym no w zasadzie tracili wiarę, ale byli też tacy, którzy widzieli, jakby identyfikowali się z umęczonym Chrystusem i w wierze tym bardziej jeszcze szukali pocieszenia i tej wiary nie tracili. No to bardzo różnie wyglądało i tu oczywiście nie ma reguły, bo jakby ta trauma jest na tyle potworna, że no samo w sobie wykorzystanie seksualne jest nawet niewiarygodnym cierpieniem. Natomiast wykorzystanie przez osobę duchowną, no to jest zniszczenie tego obrazu Boga w człowieku, w sobie i w innych. I odbudowa tego jest czymś nieraz bardzo trudnym. I na tym dramaty tego jakby szukam dobrych słów, żeby to w ogóle wyrazić i nie znajduję. Na tym ten dramat polega. I tutaj też no są różne rozwiązania i terapeuta, który próbuje towarzyszyć takim osobom, jakby próbuje pokazać, znaczy próbuje najpierw się dokopać do tej traumy. Ta trauma winna być jakoś wydobyta, wysłuchana, przyjęta przez drugiego człowieka, przez tego terapeutę, przez grupę. No i to jest takie doświadczenie, które z reguły przynosi ogromną ulgę. Ale też kolejnym etapem jest zastanowienie się, co można dalej z tą traumą zrobić i jakie nadać jej znaczenie i jak można się od niej dopiero odbić. No i to też jest w każdym przypadku no inne.
1: Panie profesorze, krótka przerwa. Po piosence wrócimy na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że tego wieczora poruszamy się w przestrzeni między psychiatrą a duchowością. Naszym gościem, ekspertem jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki Uleczyć Boga w sobie. Jeszcze kilkanaście minut do końca dzisiejszego spotkania, także dla Państwa, jeżeli ktoś chce do nas pisać, to zapraszam Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Za niespełna 13 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans nam pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone jest badaniu relacji psychiatrii wobec duchowości. Profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki Uleczyć Boga w sobie, jest Państwa i moim gościem, naszym ekspertem. Na Facebooku ostatnie minuty Państwa dostępności tam w przestrzeni pod pierwszym postem od góry, czyli na forum Wymiany Myśli dla Świetlików. Jeszcze tych paręnaście minut na Państwa komentarze, wpisy bądź pytania. Robert napisał: pamiętam, że święta Faustyna opisywała w dzienniczku, że miała myśli bluźniercze, podczas gdy próbowała się modlić. Czy pan doktor może się do tego odnieść?
1: Trudno mi jest analizować siostrę Faustynę po tylu latach. My wiemy, że ona była badana przez psychiatrę kobietę w Wilnie i nie stwierdzono u niej choroby psychiczne, czy choroby, czyli psychozy wtedy, chociaż były też takie analizy prowadzone przez jednego z profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który no, widział w niej zaburzenia chorobowe. Natomiast to, co opisuje rzeczywiście w dzienniczku, może składać się na taki obraz zaburzeń też właśnie obsesyjnych, gdzie takie myśli bluźniersze są jednym z objawów dosyć typowych, bardzo często spotykanych, prawda, że pacjent chodzi na przykład do kościoła i ma takie nazywane w psychiatrii egodystonicznymi, czyli takimi niechcianymi myślami natrętnymi o charakterze bluźnierczym, prawda? I to jest no, niewątpliwie objaw zaburzeń obsesyjnych. Zresztą siostra Faustyna, był taki moment, że sama notuje to w dzienniczku, że odmawiała 2000 zdrowaś Mario.
0: Tak, pamiętam ten fragment, tak.
1: Dnia, że tam no, różne osoby przychodziły, prosiły ją o to, żeby się za nich modliła, więc ona bardzo, bardzo tak intensywnie i to. I dopiero jej ulgę przyniosła świadomość, że wystarczy jedno zdrowaś Mario, ale z wiarą. To oczywiście ta zmiana nie stopiła jakoś tam szybko, ale pewna ewolucja, jak analizujemy dzienniczek, jest możliwa. Więc no, zapewne to był taki obszar zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, no ale to wnioskowanie jest jakimś rodzajem takiej psychoarcheologii, no bez kontaktu z żywym człowiekiem nie można tego stwierdzić z całą pewnością. No a już choćby te rozbieżne te próby analizy na podstawie zachowanych pism różnych psychologów czy psychiatrów, no pokazują, że ta sprawa nie jest prosta. No ale wielu ważnych ludzi Kościoła no, miało taki rys obsesyjno-kompulsywny. Na przykład Luter. Luter się spowiadał przez 6 godzin bywało. I jak już skończył, to znów wracał do tej spowiedzi. Więc to jakoś makabrycznie ciężko wyglądało, no co ostatecznie się skończyło tym, że zanegował wszelką spowiedź. No ale może to był właśnie skutek jego takiej, no jego zaburzeń po prostu. Można różne inne zaburzenia dostrzegać, na przykład z tego czasu ukazała się książka Holianorexia, takiego profesora amerykańskiego, który badał życiorysy kobiet świętych i stwierdził, że połowa kobiet świętych żyjących pomiędzy XII a XVIII wiekiem, no to chorowała na różne zaburzenia

0: odżywiania, czy głównie na anoreksję. Tą anoreksję zresztą nazywano mirabilis, taką cudowną. Dzisiaj to jest jasne, że to była psychopatologia, ale wtedy uważano i czczono to jako taką formę ascezy. Wiemy, że zagłodziła się Katarzyna ze Sieny, ale też na przykład Święta Klara miała ogromny problem z, znaczy duże zaburzenia odżywiania i tam nie pomagało to, że przychodził święty Franciszek i nakłaniał ją, żeby jadła, czy biskup nawet wydał takie polecenie. Więc jakbyśmy analizowali życiorysy różnych świętych, to sporo różnych takich problemów psychicznych by się znalazło. Także na przykład zaburzenia depresyjne, no jakby brat Albert, który był pensjonariuszem szpitala psychiatrycznego w Kulparkowie. No to zresztą Karol Wojtyła powiedział, że zaburzenia psychiczne czy choroba psychiczna no nie są jakąś przeszkodą do świętości, prawda? No są, byśmy powiedzieli, no jakąś przypadłością i tyle. No. Dzisiaj taką, którą staramy się leczyć, staramy się pomagać zaburzenia możemy mieć i te somatyczne i psychiczne i tak samo je leczymy.
1: Panie profesorze, zapewne pan takie rzeczy widział. Ja muszę powiedzieć zawsze od dzieciństwa, od młodego wieku jakiś miałem bardzo poważny dyskomfort, kiedy na cmentarzu, na nagrobkach czytałem takie zdanie: Bóg tak chciał. No pytanie, czy motocyklista, który jechał 200 na godzinę i nie wyrobił się na zakręcie, na śliskiej nawierzchni, wyleciał i rozbił się o drzewo, to rzeczywiście, czy Bóg tak chciał, czy on po prostu się wykazał jakąś rażącą lekkomyślnością, czy można powiedzieć brawurą, która miała dla niego tragiczny skutek. No, czy takie zdanie, Bóg tak chciał, może być dla człowieka pomocne? Bo ja tak się zastanawiam, skąd to się bierze? Czy z drugiej strony może u innych z kolei pogłębiać cierpienie?
0: No to jest takie, wydaje się, bardzo obronne i też wynikające z jakiegoś takiego chyba nie do końca dobrze ukształtowanego sposobu patrzenia na Boga, na stwórcę życia przede wszystkim, więc no to na pewno teologicznie jest nieprawdziwe stwierdzenie, ale psychologicznie no może być taką formą obrony, jakiegoś takiej racjonalizacji, próby znalezienia przyczyny, no ale nie jest to uprawnione na pewno to logicznie.
1: Panie profesorze, a jak, no tutaj do pana praktyki się odwołam, jak rozmawiać z pacjentem, który uważa swoją chorobę za karę od Boga? Na przykład, co powiedzieć osobie, która twierdzi, no Bóg mnie opuścił, albo co gorsza, usłyszał takie rzeczy od kogoś,
0: no? No to jest jakby przede wszystkim lekarz, psychiatra czy psychoterapeuta stara się zrozumieć tego pacjenta, stara się wniknąć w jego świat, więc będzie jakby podążał za tym w tym znaczeniu, że będzie pytał, co to dla niego oznacza, jak on to rozumie, o co w tym wszystkim chodzi i pokazywał, że niekoniecznie to tak musi być. Prawda? To nie na takiej zasadzie ostrej kontry, tylko wejścia w ten świat, próby zrozumienia, z jakiego powodu on tak twierdzi. I towarzyszenia, by ta osoba mogła odkryć jakieś inne znaczenia i inne rozumienie swojej sytuacji, że to niekoniecznie jest właśnie wyraz woli Boga. No i od tego jest właśnie terapeuta, od tego jest specjalista. I porzucenie to tylko dla takiej sfery duchowej, no to może być za mało, prawda? Mi podoba się taki fragment z Mądrości Syracha, gdzie jest napisane, że czci lekarza czcią należną, no tak. Bo jego też stworzył...
1: Tak. 38 rozdział. Tak. Tak. Tak, tak, tak. pamiętam, czytałem to mojej koleżance, która właśnie przeżywała okres zwątpienia. Jakoś rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ważny i, no, fragment, no jest to Słowo Boże, prawda? Więc trudno ważyć to lekcje. Ale skoro mówimy tutaj już odwołujemy się do jednego z takich bardzo istotnych elementów duchowości chrześcijańskiej, mianowicie do przebaczenia, no, które można powiedzieć jakoś najgłębszą i mistyczną formę przybrało w ofierze Jezusa. Jakby pan jakby sformułował tą zależność? Czy przebaczenie według pana jest elementem zdrowia psychicznego? Czy na przykład czy można przebaczyć nie zapominając? I czy człowiek może zostać uzdrowiony psychicznie, jeżeli jakieś cierpienia zadane przez kogoś były jakimś takim wyrazistym pogorszeniem się jego stanu? Czy może zostać uzdrowiony bez przebaczenia sprawcy?
0: Ja powiem w ten sposób, że przebaczenie jest procesem. To nie jest jakiś też stan, tylko to jest proces. To nie jest coś, co musi się dokonać od razu, zwłaszcza w przypadku jakiejś dużej traumy. Najpierw ta trauma musi być jakoś wypowiedziana, wykrzyczana, wyrzucona z siebie. Człowiek i też przebaczenie no, może oznaczać dwie rzeczy. Przebaczenie może być na poziomie decyzji i ona może nastąpić się szybko, kiedy ja dokonuję pewnego wyboru, że wybaczam tej osobie mimo ogromu krzywdy, jaką doznałem, i albo też wybaczam sobie, jeśli sam sobie i też innym przy okazji coś złego uczyniłem. Ale czym innym jest to przebaczenie na poziomie emocjonalnym, które może być trudne, które może być długotrwałe, które może się nie w pełni nawet dokonać, chociaż uważam, że no, przebaczenie, nie, może tak, nie przebaczenie jest czymś, co nie tylko tej osobie, temu krzywdzicielowi nie pozwala lepiej żyć, ale przede wszystkim temu skrzywdzonemu. Że to przebaczenie, kiedy przebaczamy sobie innym, no to nam, dla naszego zdrowia psychicznego jest bardzo ważne. Inaczej tą krzywdę dalej nosimy, prawda? Nie możemy się jakoś od niej odbić i jesteśmy zakładnikami tej krzywdy. Ale tak jak mówię, podkreślam, nie można wymagać, bo czasem się mówi przebacz, zapomnij, nie wracaj
1: tak z automatu. Tego.
0: To może być też forma retraumatyzacji i pewna forma przemocy psychicznej czy duchowej, prawda, kiedy na poziomie duchowym się wymaga czegoś takiego. To jest proces, to wymaga delikatności, to oczywiście zależy, jaka to jest trauma, jakiego obszaru dotyczy, i tutaj nieraz też długotrwała psychoterapia, niezależnie od tej warstwy duchowej, jest potrzebna i ważna, kiedy obie te sfery ze sobą współpracują.
1: No, nie ukrywam, że do postawienia tej kwestii zainspirowała mnie homilia, którą słyszałem w poprzednią niedzielę, kiedy to czytaliśmy Ewangelię o królu, który darował gigantyczny dług swojemu słudze, a tenże sługa, któremu dług darowano, nie był w stanie darować współsłudze jakiegoś no, minimalnego wobec tego, który został mu darowany długu. No i Celebrans mówił o tym, że to owszem, przebaczenie, że on nie ma takiego wyłącznika w sobie, jako osoba, żeby zapomnieć o krzywdzie, której się doznało, ale przebacza, wchodzi w tą przestrzeń przebaczenia aktem woli. I to jest właśnie wyraz duchowości, która idzie w praktykę, nie pomijając całego obszaru człowieczeństwa, który został dany przez naturę, przez Stwórcę. Więc no, dało mi to rzeczywiście bardzo dużo do myślenia. To też dziękuję panu za ten komentarz i poszerzenie. I na koniec dwie kwestie. Panie profesorze, kiedy należy szukać psychiatry, a kiedy psychoterapeuty, a kiedy także wsparcia duchowego?
0: No to na takie pytania postawione zero-jedynkowo, no to terapeuci z reguły odpowiadają.
1: To zależy.
0: To zależy.
1: Wiedziałem.
0: To zależy. No tu nie ma jasnej odpowiedzi, ale ja bym powiedział tak, że w sprawach wątpliwych no zawsze można skorzystać z pomocy psychiatry czy psychologa. Nie bać się tego. Tak jak mówię, to nie zawsze oznacza, że jest za tym postawiona jakaś diagnoza. Czasem już sama taka konsultacja, sama taka rozmowa bywa czymś, co przynosi ulgę, bo już ona będzie miała swój wymiar terapeutyczny. A jeżeli specjalista uzna, że jest kompetentny w tym obszarze, no to będzie proponował jakąś strategię pomocy. Tak myślę. Także ta współpraca tych dwóch obszarów i duchowości, i psychologii, czy psychiatrii, no dzisiaj jest coraz częściej spotykana. Jedna nie atakuje drugiej, jeśli jest dojrzała i no przede wszystkim ma służyć temu, który ma jakiś problem, który ma jakieś zmartwienie, który cierpi z jakiegoś powodu. No i taka by była moja odpowiedź. A jak ktoś ma bardzo duże wątpliwości, bardzo się boi skorzystać, to ja mówię tak, jeżeli możesz nie skorzystać, ale możesz też skorzystać z takiej pomocy. Jeśli nie spróbujesz, no to sam pozbawiasz się też jakiejś szansy. Ostatecznie zawsze można zrezygnować.
1: Panie profesorze, i ostatnia zupełnie myśl. Czego psychiatria może nauczyć się od duchowości, a czego duchowość od psychiatrii?
0: No nie umiem na to pytanie tak łatwo odpowiedzieć. Myślę, że pokory i zrozumienia tego, że ostatecznie człowiek jest jakąś tajemnicą i że każdy z nas jest wyjątkowy i że każda ludzka opowieść, każde ludzkie życie no jest święte. Myślę, że te dwa obszary mogą wzajemnie od siebie się tego uczyć.
1: Dziękuję panu serdecznie. Pozwolę się odezwać, kiedy zapoznam się z treścią pana najnowszej książki, która lada moment ukaże się, czyli Ciało, lęk i przyjemność, a za dzisiejsze spotkanie i za tej wrażeń, których doświadczył mi pan, pozwolił doświadczyć przy lekturze książki Uleczyć Boga w sobie. Dziękuję serdecznie za wszystko, czym się znam pan podzielił, za ten czas wspólnie spędzony z naszymi słuchaczami i z moją skromną osobą.
0: Dziękuję panu Redzkowi, dziękuję państwu, kłaniam się nisko.
1: Kłaniam się również, dziękuję także państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu, tuż po 23:00.